0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę Pociechy. Niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie. Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.
1: Powraca w liturgii słowo z drugiego listu do Koryntian, tym razem za sprawą świętego Jakuba Apostoła. Święty Paweł dzieli się z nami doświadczeniem, które było udziałem każdego z głosicieli Ewangelii. To przede wszystkim doświadczenie obdarowania, połączone ze świadomością własnej słabości. Nosimy skarb, ale jesteśmy zaledwie glinianymi naczyniami. To, co czyni przepowiadanie skutecznym, to zjednoczenie z Chrystusem w tajemnicy Jego męki. To wszystko dla dobra uczniów, którzy ze świadectwa posłańców słowa otwierają się na nowe życie, zwłaszcza wtedy, kiedy widzą, jak apostołowie umieją dla Chrystusa i dla nich obumierać. Tak oto, jak pisze Paweł, nawet jeśli głoszący przeżywa śmierć, to w słuchaczach działa życie. Tajemnica skutecznego głoszenia do dziś pozostaje ta sama. Autentyczni świadkowie Jezusa, złączeni z Nim w tajemnicy krzyża, często aż do męczeńskiej śmierci, jak na początku dziejów Kościoła, tak i dziś, najmocniej pociągają serca do wiary, że ostatnim słowem, jakie Bóg ma dla człowieka, jest zmartwychwstanie.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
1: W dzisiejszej Ewangelii Jezus wyjaśnia swoim uczniom prawdziwą wielkość człowieka. W porządku światowym wielkim wydaje nam się ten, który ma władzę rządzić i rozkazywać innym ludziom. W porządku Bożym jest dokładnie na odwrót. Prawdziwą wielkością jest umiejętność panowania nad sobą i służenia ludziom bezinteresownie. To nie potężni dyktatorzy tego świata zasiądą na tronie obok Chrystusa, ale ci, którzy z miłością potrafili zapanować nad sobą i usłużyć drugiemu. Takie działanie wymaga większej władzy i pokazuje prawdziwą wielkość człowieka. Tamto natomiast jego słabość i podążanie za własnymi popędami i zachciankami.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co przyciąga do miejsca domniemanych objawień maryjnych tłumy pielgrzymów? Wyjaśnia pallotyn ksiądz Sławomir Ciarciński w rozmowie z Barbarą Stefańską. Fenomen Medjugorja. Świadectwa międzypokoleniowych więzi przedstawia Irena Świerdzewska w reportażu Czas z dziadkami. W każdym wieku można zmienić się na lepsze. Przekonuje ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Nigdy nie jest za późno.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
4: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach.
2: Na forum państwowym, międzynarodowym niczego nie pragnęła dla siebie. Wszelkim materialnym i duchowym dobrem hojnie ubogacała swą drugą ojczyznę. Biegła w kunszcie dyplomatycznym. Położyła podwaliny pod wielkość XV-wiecznej Polski. Ożywiała religijną i kulturalną współpracę między narodami, a jej wrażliwość na krzywdy społeczne wielokroć była słabiona przez poddanych. Z jasnością, która po dzień dzisiejszy oświeca całą Polskę, wiedziała, że tak siła państwa, jak siła Kościoła mają swoje źródło w starannej edukacji narodu, że droga do dobrobytu państwa

Jest godzina 7. Rozpoczynamy nasz sobotni program w Radiu Warszawa, a naszym pierwszym punktem jest transmisja mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołomicach.

Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak naprawiali sieci, powołał ich i poszli za nim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Obchodzimy dzisiaj święto Jakuba Apostoła, starszego brata Jana i pierwszego z apostołów, który przelał swoją krew w śmierci męczeńskiej za Chrystusa i za Jego wstawiennictwem. Proszę Pana Boga o zdrowie i Boże błogosławieństwo w dniu imienin dla Jakuba Cieślika, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Eucharystii. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, święty Jakub jako pierwszy z apostołów przelał krew za Chrystusa. Niech jego mężne wyznanie utwierdza Twój Kościół, a jego opieka niech mu stale towarzyszy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie. A że mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska obfitująca we wdzięczność wielu pomnażała się Bogu na chwałę. Oto Słowo Boże. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Rządź będzie w radości. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Mówiono wtedy między narodami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła.
Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Kto we łzach sieje, rządź będzie w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Kto we łzach sieje? Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój wprawdzie pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci, lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie.

Jezusowi Chrystusowi, który pragnie prowadzić nas drogami życia, przedstawmy wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby na wzór świętego Jakuba, pełny wiary i poddany Bogu, głosił Ewangelię we wszystkich zakątkach świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich życie było przykładem gorliwości i męstwa w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymów i podróżujących, aby ich wędrówki były bezpieczne, a serca otwarte na Słowo Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za kierowców i kierujących pojazdami, aby podczas podróży zachowywali ostrożność i odpowiedzialność, pamiętając o wartości każdego ludzkiego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dniu imienin dla Jakuba Cieślika. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze szukali umocnienia w miłości Bożej i wspierali naszych bliskich pogrążonych w trudnościach. Ciebie prosimy. Panie Jezu, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas swoją łaską, abyśmy jak święty Jakub odważnie szli drogą wiary i służby drugiemu człowiekowi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, oczyść nas przez zasługi męki Twojego Syna, abyśmy złożyli miłą Tobie ofiarę w święto Jakuba Apostoła, który jako pierwszy z apostołów pił z kielicha cierpień Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. Góra serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty bowiem, wiekuisty pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całe

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Jakubem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Romualda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak

pokoju. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży,

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pili z kielicha Pańskiego i stali się przyjaciółmi Bożymi.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspomagaj nas przez wstawiennictwo świętego Jakuba Apostoła, w którego święto przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Za 24,5 minuty po 7:00.

Ignacy i samoloty, za 25 minut będzie godzina 8. Zbliża się sierpień, jeszcze tylko tydzień lipca i będziemy na półmetku wakacji, a sierpień to czas pielgrzymowania, ale w diecezji warszawsko-praskiej już koniec lipca to czas pielgrzymowania, a on tak naprawdę to już dziś, bo dziś rozpoczyna się pielgrzymka piesza z Warszawy do Ostrówka. Odbędzie się już po raz 18 w tym roku pod hasłem im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. Rozpocznie się ta pielgrzymka mszą świętą w Sanktuarium Świętej Faustyny w Warszawie przy ulicy Żytniej 1. Początek tej mszy o godzinie 20. I właśnie po mszy pielgrzymka wyruszy, a jej celem będzie Ostrówek. Tam wejście przed godziną 15, bo o 15 w niedzielę msza święta przy domu świętej Faustyny w Ostrówku. Tak to nocne pielgrzymowanie będzie wyglądać. Będą oczywiście przystanki, będzie czas na odpoczynek, będzie czas na modlitwę. Ta pielgrzymka odbywa się w 4. roku nowenny o święte powołania do małżeństwa. Ta pielgrzymka dziś i jutro, ale 5 sierpnia wyruszy warszawsko-praska pielgrzymka piesza. Odbędzie się po raz 43. Pielgrzymka to oczywiście czas modlitwy, wspólnoty i duchowej odnowy, w czasie którego każdego roku jako pielgrzymi podejmujemy trud drogi, powierzając Matce Bożej swoje intencje, troski, dziękczynienia i nadzieje. Pielgrzymka to także czas nawiązywania relacji z tymi, którzy idą obok, z braćmi i siostrami, relacji opartych na wspólnym celu. Warszawsko-praska pielgrzymka od lat gromadzi wiernych diecezji, ale oczywiście także gości, wyruszając na Jasną Górę z Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie. Jest to tradycja kościoła warszawsko-praskiego, która łączy pokolenia i prowadzi do Chrystusa przez Maryję. Pielgrzymka to miejsce dla wszystkich, niezależnie od wieku czy stanu. Każdy znajdzie przestrzeń i treści dla siebie. W tym roku ponownie pielgrzymi wyruszą w 3 grupach: rodzinnej, młodzieżowej oraz grupie opartej na duchowości świętej Rity. Pan mój i Bóg mój to słowa z Ewangelii świętego Jana, które będą hasłem, i właśnie z tymi słowami na ustach pielgrzymi warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej będą nieść świadectwo. Więcej szczegółów na stronie pielgrzymkarodzinwaw.pl i tam Państwa odsyłamy, bowiem wszystkie szczegóły o zapisach, o przebiegu tej pielgrzymki, o trasie się znajdują. Od 5 do 14 sierpnia, zapisy już 2, 3 i 4 sierpnia, a 16 sierpnia wyrusza praska pielgrzymka piesza pomocników Matki Kościoła. Ona dociera na uroczystość 26 sierpnia pod hasłem Żyjmy w miłości i sprawiedliwości. Ta pielgrzymka wyruszy 16 sierpnia po mszy odprawionej o godzinie 6 w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej przy ulicy Grochowskiej 365 w Warszawie. Do klasztoru jasnogórskiego dotrze 25 sierpnia i tam pielgrzymi pozostaną do uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, która jest też świętem patronalnym pomocników Matki Kościoła, którzy są współorganizatorami tej pielgrzymki. 3 propozycje diecezji warszawsko-praskiej na wspólne pielgrzymowanie. Pierwsza propozycja już dziś. Msza święta w Sanktuarium Świętej Faustyny w Warszawie przy ulicy Żytniej 1 o godzinie 20 rozpocznie nocne pielgrzymowanie do Ostrówka.

0: Za 13 minut będzie godzina 8, dziś święto. Sprawdźmy, za czyją przyczyną.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jeżeli potraktujemy nasze życie jako drogę do pokonania, to dzisiaj Kościół chce nam na tej drodze zaproponować towarzysza. Kogoś, kto o wędrowaniu wie naprawdę dużo, bo schodził z Jezusem całą ziemię świętą, towarzysząc mu od samego początku. Święty Jakub Starszy, apostoł, wymieniany jest bowiem jako drugi, ewentualnie trzeci z jego uczniów. Do mistrza przyłączył się wraz z bratem Janem i raczej nie należał do spokojnych owieczek, skoro zyskał sobie przydomek Syn Gromu. Jednak ta jego gwałtowność nie stanowiła przeszkody w oczach nauczyciela, skoro właśnie jego wybrał, by towarzyszył mu podczas wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na górze Tabor czy modlitwy w Ogrójcu. Także po zmartwychwstaniu był on świadkiem cudownego połowu ryb, kiedy Chrystus ustanowił Piotra głową i pasterzem swojej owczarni. Ogółem Ewangelie wspominają świętego Jakuba Starszego w 18 miejscach, co daje łącznie nam 31 wierszy, całkiem sporo w porównaniu do innych apostołów. Ale jakby tego jeszcze komuś było mało, to Dzieje apostolskie opisują także śmierć świętego Jakuba Starszego. Został bowiem ścięty mieczem w roku 44, a tradycja dodaje do tego obrazu jeszcze jeden. Oto przed śmiercią opisywany święty ucałował swego kata, czym tak dalece go poruszył, że ten wyznał wiarę w Chrystusa i zginął razem z apostołem, świętym Jakubem Starszym, którego grób znajduje się na samym skraju Europy i od wielu wieków droga prowadząca do niego ma konkretny wymiar. Tak w przebytych kilometrach, jak i w duchowym rozwoju.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Jeszcze 2,5 minuty i wybije godzina 8. Wtedy prognoza pogody.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
3: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
4: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
2: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
4: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
5: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy. Ogłoszenie nadawcy.
6: Nie zmuszą mnie niczym do tego, żebym ich nienawidził. To spojrzenie po Bożemu, nawet na to, co nas spotyka przykrego, i ofiarowanie tego Bogu jest zachowaniem wolności.
7: Dlaczego przebaczenie jest kluczem do własnej celi więziennej? O tym, jak zachować szacunek do siebie, gdy jesteśmy niesprawiedliwie osądzani i poniżani, porozmawiam z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Zapraszam w sobotę o godzinie 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, jak modlić się psalmami, a także o francuskich benedyktynach, którzy wykazują zadziwiającą żywotność. Kiedy inne zakony wymierają, oni cieszą się dużą liczbą powołań. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
9: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy 2 duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Wybiła godzina 8, teraz w Radiu Warszawa prognoza pogody. Dziś czeka nas piękny dzień, nie będzie wielkich upałów, ale temperatura w okolicach 25 stopni, no to jest dość przyjemne odczucie. Nie będzie padał dzisiaj deszcz, mogą pojawiać się niewielkie chmury. Wiatr słaby z południowego zachodu. Dziś sobota, 25 dzień lipca, to święto świętego Jakuba Apostoła. Słońce wzeszło o 4:46, zajdzie o 20:38. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów. Są nimi oczywiście Jakub, ale także Krzysztof i Olimpia. Jarek Wydra, dzień dobry, zapraszam na Dobre Chwile z Radiem Warszawa.

0: 9,5 minuty po godzinie 8. Teraz zajrzymy do najnowszego numeru tygodnika Idziemy, a będzie go przeglądać ze swoim gościem Ewa Pietrzak.
1: Tygodnik Idziemy w Radiu Warszawa.
2: Najnowszy numer tygodnika Idziemy przed nami, a jest z nami redaktor Barbara Stefańska, sekretarz redakcji. Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, dzień dobry, witam Państwa.
2: I drodzy Państwo, okładka jest maryjna. Więcej na ten temat między innymi we wstępniaku księdza redaktora Łukasza Piotrowskiego U Królowej Pokoju.
3: Maryjna, ale tutaj konkretnie chodzi nam o popularne właśnie o miejsce, czyli o Medjugorje, bardzo popularne w Polsce miejsce pielgrzymkowe. Może Państwo tam byli, a jak Państwo nie byli, to pewnie znają Państwo wiele osób, które były, bo rzeczywiście z parafii pielgrzymki bardzo często wyruszają tam, nie tylko zresztą z parafii. Jest to takie miejsce teraz chyba coraz bardziej popularne, więc chcieliśmy się zająć fenomenem tego miejsca, stąd też to hasło na okładce, fenomen Medjugorja. Co tam tak naprawdę przyciąga ludzi? Dlaczego pielgrzymi tak tłumnie nawiedzają tą wioskę, można powiedzieć, w Bośni i Hercegowinie, w której de facto te objawienia nie są w jakiś tam sposób potwierdzone przez Kościół. Zresztą tę sprawę wyjaśnia ksiądz Łukasz Piotrowski we swoim wstępniaku, że...
2: Ale też jest wywiad, pani redaktor.
3: Tak, ale odnośnie tych objawień, że tak zgodnie z najnowszymi, z normami Kościoła sprzed 2 lat, teraz nie ma takich orzeczeń o nadprzyrodzonym charakterze objawień, tylko takie orzeczenie, że coś jest zgodne albo niezgodne z doktryną Kościoła i że zaleca się albo nie zaleca się tam jeździć. I tutaj Medjugorje otrzymało taką notę, że zachęcającą do pielgrzymowania w to miejsce. Więc to był taki ostatni dokument Watykanu w sprawie właśnie tego miejsca.
2: A na stronie 10-11 wywiad pani, prawda? I czego nowego dzięki tej rozmowie pani redaktor się dowiedziała?
3: Oj, dużo się dowiedziałam. No to jest rozmowa z Pallotynem, który posługuje w Medjugorju. Zresztą Pallotyni w Medjugorju to jest dziedzictwo, można powiedzieć, zasługa świętej pamięci arcybiskupa Hozera, który tam ostatnie lata życia spędzał w Medjugorju. Tam postarano się o dom polski, czyli taki dom pielgrzyma, gdzie teraz jest 3 Pallotynów. Z jednym z tych Pallotynów właśnie tutaj rozmawiam. Mówi o tym, że rzeczywiście Polacy, no to jest chyba największa grupa narodowościowa, która tam się wybiera do Medjugorja, o tym, że co jest tym sekretem miejsca, nie? O tym, że tutaj ludzie się nawracają, że spowiadają się i to jest rzeczywiście takie wyjątkowe, to jest ten konfesjonał świata, tak to nazywają. Nawet nie same te objawienia, które mają nadal trwać, ale te nawrócenia, przemiany ludzkich serc, które dokonują się w tym miejscu, to jest coś takiego rzeczywiście, co się rzuca w oczy. Mówi o tym, co tam warto zwiedzić. Takie podsumowanie przesłania tych objawień. No, zresztą oficjalnie, bo tam franciszkanie się zajmują tą parafią, oficjalnie nie mówi się o objawieniach, ale przesłaniach, coś w ten deseń, że Matka Boża przychodzi, więc też podsumowuje główne wątki tychże przesłań maryjnych, no i motywacje ludzi, którzy wybierają się tam, też daje rady tym, którzy w tym momencie planują podróż do Medjugorje, jak się przygotować.
2: Polecamy, drodzy Państwo, bo tym tematem też zajęła się redaktor Magdalena Prokop-Duchnowska na styku nieba i ziemi, ale szczególnie też taki dotykający naszego serca jest reportaż redaktor Ireny Świerdzewskiej, dotyczący właśnie relacji z naszymi ukochanymi dziadkami.
3: Tak, no bo mamy teraz 26 lipca wspomnienie świętych Joachima i Anny, czyli tych dziadków Jezusa. I tego dnia też z inicjatywy papieża Franciszka od bodaj 6 lat obchodzimy dzień osób starszych i dziadków i osób starszych. I też papież Leon na ten dzień wystosował takie orędzie, że nigdy nie zapomnę o tobie, takie jest hasło tego orędzia, więc z tej też okazji trochę zajmujemy się relacjami międzypokoleniowymi, co rzeczywiście, jak pani mówi, jest tematem, który bardzo bliskim sercu wielu czytelników zapewne i słuchaczy naszych. Tutaj są takie świadectwa, można powiedzieć, młodych tych ludzi, którzy mają dobre relacje ze swoimi dziadkami, ale też

0: że ach, tam już na stare lata to już się nie zmienia, no bo już jestem, jaki jestem, no już, już się nic
1: ale
0: nie
1: tak
0: da.
1: Ale tak myślą, pani redaktor, osoby, które mają 30 lat, 40, pół wieku,
0: no tak?
1: Tak,
0: już taki...
1: A najwięcej
0: taki
1: entuzjazmu, temperamentu uważam, że mają właśnie te osoby z lat 50., 40., 70., 80 lat i więcej.
0: No tak, ale tutaj właśnie autor udowadnia, znaczy podkreśla, że nigdy dopiero śmierć zamyka ten czas dojrzewania i może rzeczywiście te zmiany w starszym wieku nie są takie spektakularne i takie szybkie, ale ważniejszy jest kierunek niż tempo.
1: Dobre, dobre. No. Komentarz redaktora Łukasza Warzechy zatytułowany Psychologia tłumu. Inflacja określeń, objawiająca się przy wielu okazjach, ma swoje konsekwencje psychologiczne i społeczne, napisał dziennikarz.
0: No tak, no przestrzega przed takimi określeniami bardzo mocnymi, które się pojawiają przy okazji różnych wydarzeń, tak jak tam niedawno było w autobusie z młodą Ukrainką i tak dalej, żeby trochę nie iść za tłumem, o, tak bym powiedziała.
1: Drodzy Państwo, ale także o sporcie w tygodniku idziemy. Redaktor Mariusz Jankowski na podsumowanie mundialu, który zdaniem dziennikarza od strony sportowej jednak rozczarował.
0: Finał rozczarował. Tak. Nie, że cały mundial. No, ja obejrzałam osobiście pierwszą połowę, bo tak, no dobra. O sporcie nie będę się wypowiadać szerzej. Natomiast to, co pisze pan Jankowski, no to tak, no oczywiście były sportowe emocje, piękne chwile, ale tak jak to przy okazji takich wydarzeń też kontrowersje, skandale i różne takie rzeczy wokół.
1: Ale zachęcam do lektury właśnie tego artykułu. A poza tym blisko nas, ktoś się zastanawia, gdzie może pojechać ze swoją rodziną. Więcej o tym na stronie 24 i 25, a to miejsce właśnie odwiedziła redaktor Magdalena Prokop-Tuchnowska. Artykuł jest zatytułowany W ramionach babci Jezusa. I tak, to jest nasza diecezja, prawda? Diecezja warszawsko-praska.
0: Tak, Jakubów będzie od jutra sanktuarium. Sanktuarium świętej Anny, właśnie biskup Romuald Kamiński podniesie tenże kościół do rangi sanktuarium. Więc to takie ważne wydarzenie dla tej parafii, która ma ponad pół wieku zresztą. I tutaj od nas idziemy w artykule, mogą się Państwo dowiedzieć trochę więcej na temat historii tej parafii.
1: Polecamy. Tak, a na samym początku, bo na stronie 5 Cywilizacja egoizmu i redaktor Krzysztof Ziemiec.
0: Tutaj redaktor Krzysztof Ziemiec komentuje sprawę francuską. Mianowicie tam Zgromadzenie Narodowe przegłosowało eutanazję. Wprawdzie to jeszcze jest w Trybunale Konstytucyjnym, tam nie wiadomo jak to się skończy, ale no właśnie, do czego może prowadzić takie samounicestwianie się społeczeństw.
1: Polecamy i na koniec jeszcze komentarz redaktor Anny Michen. Dziennikarka napisała, chrześcijaństwo opiera się na zaufaniu Chrystusowi, który swój kościół powierzył apostołom i ich następcom.
0: No to jest jeszcze komentarz trochę na fali ekskomuniki bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, czyli dla febrystów. O, no ta sprawa zresztą będzie się toczyć, bo też to teraz są komunikaty ze strony bractwa, tak.
1: Czyli ten temat też będzie poruszany pewnie jeszcze niejednokrotnie, prawda, na łamach
0: pewnie
1: tygodnika idziemy.
0: Jeszcze będzie poruszony, już trochę to wyjaśnialiśmy, o co w tej sprawie chodzi. Też biskup Romuald Kamiński, też można przeczytać ten komunikat w tygodniku, wydał taki komunikat do wiernych naszej diecezji, no przestrzegając teraz przed uczestniczeniem w chociażby mszach sprawowanych przez kapłanów bractwa, przed spowiedzią, która jest nieważna u kapłanów bractwa, czy zawieraniem sakramentu małżeństwa. Tak, więc tak, też jest taki komunikat naszej kurii.
1: Drodzy Państwo, polecam najnowszy numer tygodnika Idziemy, redaktor Barbara Stefańska, Ewa Pietrzak. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem, do usłyszenia.
0: Dziękuję, z Panem Bogiem.

0: To David Bowie, prawie 27 minut po godzinie 8, a my Państwa zapraszamy serdecznie na nasz kanał na YouTubie, bo wczoraj miała miejsce premiera rozmowy z człowiekiem, który dorastał w radykalnej rodzinie muzułmańskiej, został imamem i przeszedł szkolenie dżihadystyczne. Jak sam przyznaje, chciał walczyć z chrześcijanami. Spotkanie z ludźmi, których wcześniej uważał za wrogów, rozpoczęło jednak przemianę jego życia. Rozmowa z Harunem, byłym muzułmańskim duchownym, który dziś głosi Chrystusa. Premiera już się odbyła, można tę rozmowę obejrzeć na YouTubie Radia Warszawa. Serdecznie tam zapraszamy. To niezwykłe świadectwo przemiany, prześladowania i wiary silniejszej niż strach. Zapraszamy. To jest historia, która momentami mrozi krew w żyłach, ale pokazuje, jak wielka może być miłość Chrystusa.
1: Radio Warszawa.
2: Dobrze słuchać.

Mrozu nie ma miejsca jak dom. Za 23 minuty będzie godzina 9, a my przypominamy o tym, że trwa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej do 4 września. Ta rekrutacja jest prowadzona, a to rekrutacja na nowy rok akademicki 2026-2027. Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej znajduje się na Tarchominie przy ulicy Mechofera 2. Tam od ponad 20 lat przygotowuje kolejne roczniki kapłanów, którzy realizują swoje powołanie w diecezji warszawsko-praskiej. I mężczyźni, którzy rozpoznają w swoim sercu wezwanie do kapłaństwa, chcą rozpocząć jesienią formację, powinni umówić się na rozmowę i zgromadzić wymagane dokumenty. Te szczegóły oczywiście są na stronie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz na stronie internetowej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jeżeli ktoś może ma wątpliwości, ale chce porozmawiać na temat rozeznania, powołania, bądź też ma pytania dotyczące przyjęcia do seminarium, każdy też może kontakt taki wykonać, czy to telefoniczny, czy mailowy, może umówić się na spotkanie. Zatem do 4 września rekrutacja kandydatów i do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Strona internetowa Diecezji Warszawsko-Praskiej i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Tam wszelkie szczegóły.

Za 10 minut będzie godzina 9. Bardzo Państwu dziękujemy za wszelkie wsparcie, dzięki któremu możemy nadawać w takiej formie jak obecnie. Jak nas wspierać? O tym na radiowarszawa.com.pl. Państwa wsparcie jest tam nam nieustannie potrzebne, bo bez niego chyba nie dalibyśmy rady w takiej kondycji, w jakiej jesteśmy. Bardzo dziękujemy. radiowarszawa.com.pl, tam zakładka Wspieraj nas. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie, dzięki któremu możemy dla Państwa nadawać.

0: Już za chwilę prognoza pogody.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyka klasyczna na żywo nad Zalewem Zegrzyńskim, zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. W niedzielę o 11 w porcie Pilawa w Nieporęcie. Relacja z wydarzenia na antenie Radia Warszawa. Wojciech Dudkowski, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co przyciąga do miejsca domniemanych objawień maryjnych tłumy pielgrzymów? Wyjaśnia pallotyn ksiądz Sławomir Ciarciński w rozmowie z Barbarą Stefańską. Fenomen Medjugorja. Świadectwa międzypokoleniowych więzi przedstawia Irena Świerdzewska w reportażu Czas z dziadkami. W każdym wieku można zmienić się na lepsze. Przekonuje ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Nigdy nie jest za późno.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 9. Warszawa najcieplejsza, 22 stopnie w tym momencie, a najchłodniejsze Legionowo, gdzie 19 stopni. W klubie 19 jest także Pruszków, Piaseczno, Grodzisk Mazowiecki, Otwock i Mińsk Mazowiecki. Dziś dużo słońca, chmury, z których nie będzie padał deszcz i maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach 24-25 stopni.

Dobre chwile z Radiem Warszawa. Dziś sobota, 25 dzień lipca, a już niebawem w Radiu Warszawa Salon Dziennikarski. To audycja, na którą zapraszają portal wpolityce.pl, Telewizja w Polsce 24 i Radio Warszawa. Polityczne podsumowanie tygodnia to już za chwilę w Radiu Warszawa.

8 minut po godzinie 9 to był Rob Thomas, wcześniej Mr. Big, a przed nami Nelly Furtado, a jeszcze wcześniej Tadeusz Woźniak, Smak i Zapach Pomarańczy. I te dwa utwory doprowadzą nas do salonu dziennikarskiego, który już za 7 minut rozpocznie się w Radiu Warszawa.

0: Byłem wczoraj na Wdzydzach.
1: A właśnie, więc blisko. Ale to tam regionalizmy sobie zostawmy. Prosto człowiek między Warszawą a Pomorzem, Andrzej Rafał Potocki, Tygodnik.
2: Witam serdecznie. Już myślałem, że zapomnieliście o mnie.
1: Nie, nigdy w życiu. Szanowni Państwo, oczywiście, że nasze głowy rozgrzewa w tym tygodniu taki polityczny konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Jedni mówią rozwój plus, inni mówią rozwód plus, bo rzeczywiście stało się to faktem. 40 kilku posłów, parlamentarzystów poza Prawem i Sprawiedliwością, dokładnie z tego co wiemy, to 39 posłów, 3 europosłów, 1 senator zdecydowali odejść za Mateuszem Morawieckim. W zasadzie sami się wykluczyli. Wczoraj wieczorem Mateusz Morawiecki już po całej tym, po oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego, po tym co się dowiedzieliśmy z różnych wywiadów i publikacji, także w telewizji w Polsce 24, no miał chwilę czasu na refleksję i posłuchajmy, jak to komentował, a później wypowiedź z wieczornego wywiadu w telewizji w Polsce 24 Jarosława Kaczyńskiego.
3: Na pewno jest to jakiś etap, który został teraz zakończony. Próbowałem do samego końca walczyć o jedność, o to, żeby było porozumienie, żeby była zgoda. Nie udało się, ale nie chciałbym jakoś rozdrapywać tych ostatnich wydarzeń. To, co się stało, stało się wbrew mojej woli, ale trzeba dalej jakoś patrzeć w przyszłość.
4: Nie czuję się winny. Uważam, że wszystko, co można było zrobić i jeżeli chodzi o pewną tolerancję i tutaj może rzeczywiście jest jakiś element mojej winy, że zbyt późno podjąłem odpowiednie działania, jak i o te propozycje, które żeśmy przedstawili, które były rzeczywiście daleko idące, bo praktycznie mogli zrobić wszystko to, co robią. Nawet gdyby zapraszali osoby dla nas, no powiedzmy sobie, trudne do przyjęcia, to też nie byłoby to na pewno powodem takiego konfliktu, byłoby być może powodem jakiegoś zwrócenia uwagi, prośby o zastanowienie się, ale nic więcej.
1: Stało się to wbrew mojej woli, mówi Mateusz Morawiecki. Do końca dążyłem do porozumienia. Jarosław Kaczyński mówi, mogę mieć do siebie trochę żal, że tak późno pewne decyzje zapadły. Zaczniemy od studia. Andrzej Rafał Potocki, jak ty to widzisz? Czy do tego musiało dojść i czy rzeczywiście też masz takie poczucie, że jeśli doszło, to może nawet za późno?
2: Wcześniej trudno było to zrealizować, bowiem Jarosław Kaczyński mimo wszystko dążył do tego, żeby jednak frakcja Morawieckiego, ci frondyści jednak zostali przy Prawie i Sprawiedliwości, ale to od kilku miesięcy ten problem nabrzmiewał. To nie jest żadna nowa sprawa. To buzowało pod pokrywką już nawet w listopadzie czy w grudniu ubiegłego roku, kiedy tu pamiętam dyskusję w studio o pewnych wypowiedziach Morawieckiego, gdzie on się ściął z Jackiem Kurskim i wtedy Morawiecki, pamiętam, utkwiło mi to w pamięci, lansował tezę między zdaniami, żeby nie robić po ewentualnym przejęciu władzy przez prawicę w nowych wyborach rozliczeń, co mnie osobiście bardzo ubodło, bo ja nie wyobrażam sobie Sprawiedliwej Polski bez rozliczenia rządu.
1: 13 grudnia nie rozliczać, tak?
2: Tak, tak. I to miało pewien oddźwięk, te hasło, wśród trochę tam jakiejś części elit intelektualnych związanych z Prawem i Sprawiedliwością. I wtedy Jacek Kurski napisał tekst, w którym przewidział, co się stanie, że teraz to będzie szło w kierunku właśnie rozstania się. I rzeczywiście z miesiąca na miesiąc sytuacja była coraz cięższa, atmosfera coraz gęściejsza, aż w końcu doszło do rozłamu. Dlaczego on nastąpił i z czyjej winy, to może w ciągu tego programu... skupmy się na tym, na tej przeszłości, która doprowadziła do tego rozwodu, który był niestety nieunikniony, jak widać.
1: Oczywiście Jacka Kurskiego, doceniamy jego profetyczne zdolności, umiejętności, znamy
2: tak
1: je od dawna. Marek Formela, za późno, dobrze w tym momencie, rok przed wyborami, jak ty to widzisz?
0: Zawsze taki rozłam, bo nie o jedność chodzi, o czym mówi premier Morawiecki, tylko jedność przez rozłam jest działaniem, które obezwładnia na pewien okres organizację polityczną. I w tym, tak uważam, nie ma dobrego momentu na taką akcję. Natomiast...
1: Marku, też zauważ, że ty mówisz rozłam, czyli to jest jakby odejście naprawdę dużej, znaczącej grupy. To nie jest odejście kilku posłów, to jest rozłam.
0: To jest rozłam. Jeżeli premier Morawiecki mówi o jedności, to tą jedność chce osiągnąć właśnie przez rozłam. No, szkodzi i zaprzecza też swojej drodze politycznej, tak bym

0: powiedział, trochę wystawia poza nawias swoją karierę polityczną.
1: Wejdę słowo, użyję takiego biologicznego porównania, rozmnażanie przez podział.
0: Tak, ja chciałem powiedzieć, że zamiast udoskonalania Polskiego Ładu, premier proponuje polski nieład, polityczny nieład na polskiej scenie, za co obawiam się może zapłacić dużo większą cenę niż Prawo i Sprawiedliwość. Stąd w rozmowie u ciebie sprawia wrażenie osoby znerwicowanej, niepewnej siebie, zupełnie innej niż w tej pierwszej rozmowie, w której emanował pewną energią, emanował też pewnego rodzaju asertywnością wobec pytań, które zadawałeś. Natomiast wczoraj był politykiem wycofanym, lekko skonsternowanym, trzymającym się tego rozłamu, jak tonący brzytwy.
2: Rozmawialiśmy 8 godzin po upływie ultimatum, niecałe 4 godziny przed tym oświadczeniem prezesa, no chyba już było jasne,
0: jedno zdanie,
2: jak to się skończy,
0: wydaje mi się,
2: prawda?
0: Funkcjonalnie w polityce ważne. Otóż to, co powiedział prezes Kaczyński na temat przymiarki pana premiera Morawieckiego do stworzenia nowego bytu politycznego.
2: To o tym
0: no,
2: za chwilę będzie,
0: powiedzmy
2: oczywiście,
0: sobie wprost, nie można być w dwóch partiach jednocześnie. I to jest istota stanowiska Prawa i Sprawiedliwości wobec tego rozłamu, rokoszu, rebelii, ale też błędu politycznego, ponieważ po drugiej stronie leży wyłożony na łopatki rząd Donalda Tuska, zdewastowana służba zdrowia, zadłużone państwo, a tu się okazuje, że pojawili się jacyś prorocy nowego rozwiązania po konserwatywnej stronie.
2: Tak. Jolanta Hajdasz. Jolu, jak ty to widzisz? Co twoja intuicja polityczna jakby tutaj podpowiada? Czy to się stało w dobrym momencie? Znaczy, ja nie wiem, czy jest w ogóle dobry moment na takie ruchy tektoniczne, bo to jest duży ruch na polskiej prawicy. Czy to wszystko przekreśla? Czy dobrze, że to się stało rok przed wyborami? Bo jeszcze daje nam pewną taką nową perspektywę na ewentualne jakieś zjednoczenie, połączenie sił prawicowych przed rokiem. No i przede wszystkim sam ten moment dzisiejszy, jak ty oceniasz?
3: Absolutnie tutaj zgadzam się z tymi, którzy mówią, że dobrze, że to się stało wreszcie rok przed wyborami, czyli po prostu mamy sytuację, w której jesteśmy w takim punkcie, że można zacząć sklejać, można zacząć poprawiać to, co się właściwie rozpadło na naszych oczach. I lepiej późno niż wcale, to też trzeba sobie powiedzieć, bo gdyby ta sytuacja miała miejsce za kilka miesięcy, byłoby jeszcze gorzej. Tak naprawdę jeszcze te parę miesięcy jest. Ja chciałabym zwrócić na jedną rzecz uwagę, mianowicie nie mogę od takiej natrętnej myśli się uwolnić, że pan Morawiecki zapomniał, skąd wziął się na scenie politycznej z tak wielkim, w tak ważnym momencie i z tak ważną funkcją, jaką była funkcja premiera. On zastąpił premier Beatę Szydło w sytuacji, kiedy pani Szydło była u szczytu popularności. Miała wyjątkowe wyniki wtedy po prostu sondażowe, które po prostu dawały jej wielkie zaufanie polityczne, wielkie zaufanie społeczne. Także była rekonstrukcja tego rządu bardzo kontrowersyjna dla części prawicowej strony. Mianowicie musiał z rządu odejść pan Macierewicz, pan Jan Szyszko, wtedy, kiedy te osoby były tak naprawdę uosobieniem bardzo ważnych zmian, jakie zachodziły w Polsce właśnie w sferze politycznej. Pan Mateusz Morawiecki dostał więc ogromny kredyt zaufania i dzisiaj oczekiwałabym od niego odrobiny pokory, uszanowania tego, kto właśnie dał mu tak wielką szansę i poczekania na tą swoją kolej. On tego nie zrobił. Ten ruch po prostu moim zdaniem ustawia go w rzędzie z takimi osobami jak kiedyś Kazimierz Marcinkiewicz, nie, czy nieszczęsny Jarosław Gowin. Osoby, które w kluczowych momentach potem tak naprawdę zdradzały. I to jest bardzo, bardzo przykra konstatacja, gdyby miał zostać między takimi osobami. Ufam, że jakaś refleksja przyjdzie. Bez współpracy i zjednoczenia prawicy nie da się dojść do władzy w Polsce. Bez paktu senackiego będzie paraliż, nawet gdyby udało się inaczej jakoś tą konfigurację w Sejmie wygrać. Więc mega ważna sprawa, żeby do tego porozumienia doszło, żeby nie eskalować tego konfliktu, ale dobrze się stało, że to zostało przecięte.
2: Tak, ja też słyszałem takie głosy ulgi z obozu nawet Mateusza Morawieckiego i tych posłów, którzy go otaczają, tych, którzy odchodzą. Chyba nieznośne było życie w takim napięciu jak w ostatnich miesiącach. Piotr Semka, twoja diagnoza tego momentu, bo przyszłość jakby polityczną i Morawieckiego i pana prezesa Kaczyńskiego sobie jeszcze naszkicujemy, ale tak jak ty to widzisz na dzisiaj?
4: To dla mnie najważniejsze jest podstawowy fakt, który mnie nie cieszy. To znaczy, że bardzo dużą wartością po polskiej prawej stronie było istnienie jednej dużej partii, która jednak była znaczącym liderem całej grupy mniejszych ugrupowań. Jeżeli teraz nastąpi uśrednienie i podział na cztery ugrupowania, przynajmniej które trzy będą mniej więcej podobne miały wyniki, no to będzie bardzo zły czynnik. Skończy się ten psychologiczne przekonanie, że PiS jednak jest największym ugrupowaniem obok Konfederacji i Korony i tacy ludzie jak Sławomir Mentzen będą tym grali. Natomiast co do samego konfliktu, ma żadnych zasad ścisłych w takich kwestiach. Decyzję podejmuje prezes. On uznał, że dalsze działanie stowarzyszenia jest groźbą fragmentaryzacji partii. A domyślam się, że w tej części nie morawieckiej partii pojawiały się głosy, że nie sposób żyć pod jednym namiotem bez pewności, czy to ugrupowanie w pewnym momencie, które sobie wybierze, się stwierdzi, że żegnajcie, idziemy na swoje. Brak zaufania zabija każdą inicjatywę ludzką, ale oczywiście pragenezą tego konfliktu był brak zaufania między Morawieckim a na przykład grupą Ziobry. Wzajemne zarzuty. Ziobro mówił, że Morawiecki jest zbyt ufny w rozmowach z panią Ursulą von der Leyen. Współpracownicy Morawieckiego z kolei kiwali głową, że upór Ziobry przy reformowaniu wymiaru praworządności konfliktuje nas z Brukselą. No tutaj te różnice zdań były, bo miały bardzo długą genezę. Cieszę się, że ten rozwód odbywa się przy stonowanych sformułowaniach. Cieszę się, że z jednej strony Jarosław Kaczyński mówi, że nie chciałby, aby te rozstanie odbywało się w aurze wrogości, a z drugiej strony Morawiecki mówi, że być może gdzieś kiedyś te oba człony prawicy się spotkają.
2: Piotrze, tylko że tak, na tym szczycie jakby, czyli pomiędzy panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim, pewna taka higiena rozmowy jest zachowana, przynajmniej publicznie, bo też słyszeliśmy, że nerwowo, drastycznie wręcz było w tej rozmowie oko w oko. No ale już ten podział na intrygantów i rozłamowców to jest coś, co jest sączone do przestrzeni publicznej. I jakby padło mnóstwo słów z otoczenia i Morawieckiego, i prezesa Kaczyńskiego, które paść chyba publicznie nie powinny.
4: I to mnie smuci i to zamienia ten rozstanie w taki jarmark, bo jeżeli się przypomina, zaczynają się niesprawdzalne rzeczy. Czy Morawiecki był przeciwko zakupowi F-35, czy był przeciwko 500+, To jest bardzo niebezpieczna droga, bo ktoś zada wtedy PiS-owi pytanie, to dlaczego takiego człowieka trzymaliście 7 lat na stanowisku premiera.
2: Piotrze, to pozwól, że teraz jeszcze do tej dyskusji dorzucimy głos Mateusza Morawieckiego z wczorajszej porannej rozmowy w IKŁE, kiedy on po imieniu nazywa tą grupę, jak on powiedział, która obsiadła prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział, że na tą rozmowę ostatniej szansy poszedł, bo był umówiony z prezesem Kaczyńskim, a ze zdziwieniem zastał tam również Jacka Sasina. Mateusz Morawiecki.
5: Nagle jakaś grupa intrygantów idzie na Nowogrodzką, obsiadła pana prezesa i stara się go przekonać, że teraz trzeba wszystko zmienić. A ja się pytam, co się zmieniło od kwietnia, kiedy stanąłem z panem prezesem na konferencji prasowej i powiedzieliśmy, są dwa płuca. Działamy teraz tymi, oddychamy tymi dwoma płucami, czy dwa skrzydła, jak to komuś bardziej pasuje. Jest to skrzydło, które jest bardziej radykalne i które próbowało też czasami, niektórzy z nich, bo wielu ludzi robi świetną robotę, nawet tak radykalnie formułować przekaz, że niektórzy nazywają to obchodzeniem Grzegorza Brauna od prawej strony. Ta strategia nie zadziałała i chyba, ja powiem panu, co się być może stało. Być może chcieli przykryć te swoje porażki i nieudolność tej swojej strategii właśnie poprzez wywołanie kolejnej awantury. Ale z takimi awanturami jest tak, że one czasami niestety mają taki ciąg zdarzeń po sobie następujących, efekt domina, z którego nie wiadomo, co na końcu.
2: Tak, ale Marek Formala już wcześniej zwrócił uwagę na ten język. Intryganci, rozłamowcy, wichrzyciele, prawda? To
0: język socrealizmu.
1: Ale to jest język polityka, który dokonuje pewnego wyboru i wie, że musi się wytłumaczyć lepiej lub gorzej, dlaczego taki kontrowersyjny wybór podjął.
0: Jeżeli etykietujesz swoich partnerów z partii w ten sposób, to starasz się ich zdegradować publicznie w tej debacie, która toczy się w obrębie partii. Mateusz Morawiecki do tej pory był politykiem jako premier, bardzo precyzyjnym, bardzo precyzyjnie prowadził politykę swojego rządu. Czy ona była w którychś momentach lepsza czy gorsza, to jest osobna sprawa. I wypowiadał się niezwykle precyzyjnie i dość ascetycznie, powiedziałbym. Nie był to romantyk polityki, tylko technokrata polityki.
2: Marek, tylko że jeżeli dążysz do tego, żeby powiedzieć, że tutaj retorycznie naskakuje na wszystkich Mateusz Morawiecki, to ja się nie zgadzam, bo z obu stron ostrza latały.
0: Ale dążę do tego, żeby powiedzieć, że mówienie przez premiera Morawieckiego o tym oblepianiu, o tej takiej partyjnej ciżbie, która oblepiła premiera.
2: No, nazwał to w końcu po imieniu, tak? Co do tej pory gdzieś między wierszami się pojawiało.
0: Jest wiceprzewodniczącym partii, jest wiceprzewodniczącym tej partii. Przestał chodzić na obrady Komitetu Politycznego. Został wybrany z nominacji prezesa większością głosów Komitetu Politycznego. To nie jest tak, że mając bardzo wybujałe ego, cierpiąc z tego powodu, że to prezes wskazał, czy partia wskazała na premiera Czarnka, a nie na premiera Morawieckiego.
2: Jako kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Nie możesz do tego stopnia dystansować się od partii, którą jesteś częścią. Możesz albo w niej zostać i walczyć o swoje, albo z niej wyjść.
2: Znaczy, powiem ci tak, że mnie trochę przekonuje to, że Mateusz Morawiecki przestał chodzić na takie zebrania, na których naskakiwano na niego churalnie. No bo ja słyszałem takie tłumaczenie od jego współpracowników, bo naprawdę to były słowa, i tutaj z Piotrem się zgadzam, które paść nie powinny, które powinny nas smucić, znaczy za daleko ten konflikt wyszedł publicznie. Pytanie do Joli Hajdasz. No tutaj są takie słowa...
0: Kaczyńskiego i Morawieckiego, tak.
2: Tak, tak, że to otoczenie jakby skandaliczne niektóre wypowiedzi.
1: Tak, Jolu, bo to są... Doły były.
2: Tak, Jolu, doły, takie słowa, które na pewno nie były wyciągnięciem ręki na zgodę. Tak, no niby wszyscy z jednej strony słyszymy o pojednaniu, o konieczności działania razem, zjednoczenia się przeciwko złej władzy Tuska, a gdzieś pod dywanem, i to naprawdę nie głęboko pod dywanem, no ta retoryka już była taka, że tutaj chyba czuliśmy, że tego porozumienia po prostu nie będzie. No i w końcu do rozłamu doszło.
3: Zgadzam się z tobą absolutnie, że dokładnie takie odczucie mogliśmy mieć. Natomiast po obserwacji różnych odsłon tego właśnie konfliktu mam wrażenie, że tylko Jarosław Kaczyński jest osobą poważną, dorosłą w tym towarzystwie, bo sposób, w jaki się wypowiada i komunikuje z otoczeniem zewnętrznym zupełnie, naprawdę jest godny poszanowania, podziwu, jest poważnym człowiekiem, dorosłym człowiekiem, a nie takim, bym powiedziała, chłopcem w krótkich majteczkach, bo tak, czy spodenkach, przepraszam, bardziej niż majteczkach, ale takie wrażenie robi grupa, która rozedrgana wokół Mateusza Morawieckiego dzisiaj po prostu chce nam udowodnić swoje racje, że trzeba, że nie miała wyjścia i musiała po prostu odejść i doprowadzić do tego rozłamu. Tutaj bardzo ważną rzecz powiedzieliście panowie, podkreślając to, że pan Morawiecki jest, czy był wiceprzewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, wice. Więc trzeba czasem to swoje miejsce w szeregu rozpoznać i dostosować się do warunków, które wynikają na przykład z procedur czy zajmowania takiego, a nie innego miejsca. Więc z tego powodu uważam, że konflikt poszedł za daleko, nic by się nie stało, korona nikomu by z głowy nie spadła, gdyby po prostu ten dokument, o który była prośba, czyli to, co nazywają lojalką, a żadną specyficzną lojalką nie jest, bo lojalka to jest tak naprawdę pod przymusem i szantażem podpisanie dokumentu, na przykład kiedy się siedzi w więzieniu i zaczyna współpracować z drugą stroną, to coś kompletnie innego, więc retoryka nie na miejscu, ale tak naprawdę nic by się nie stało tym osobom, które dzisiaj wokół Mateusza Morawieckiego skupione odchodzą po prostu z tej partii. Ufam, że przyjdzie refleksja i że podadzą sobie rękę nawet z innych pozycji, po prostu startując w wyborach, nie będą się wzajemnie atakować, bo to byłoby kompletnie bez sensu i zaprzeczyliby sobie sami.
2: Słuchajcie, powiedzieliśmy tutaj o wiceprezesie Prawa i Sprawiedliwości Mateuszu Morawieckim. No mnie to bardzo zaskoczyło, kiedy w tej rozmowie ze mną przyznał, że on tak naprawdę zrzekł się tej funkcji wobec Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział, że rezygnuje, uzasadniając to, że nie interesują go jakieś gierki partyjne i jakby funkcje w partii, ale no ja też uznałem i to też panu premierowi powiedziałem, że można to uznać tak, że w zasadzie trochę abdykuje, że przestaje brać odpowiedzialność za partię. No tak to było rozumiane.
0: Zapowiada tak naprawdę, wyczuwa się, że ciągiem dalszym będzie powołanie własnej partii, w której moje ego będzie ważniejsze.
2: Marku, ale to posłuchajcie, bo to już nie są domysły. To znaczy my mówiliśmy intuicja, że Morawiecki idzie na swoje, natomiast prezes Jarosław Kaczyński powiedział, jak dokładnie było, dlaczego zrezygnował i jaka jest istota tego konfliktu, dlaczego jest to coś więcej niż intuicja, że Mateusz Morawiecki dążył do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
6: Pan premier zrezygnował, a poza tym no, on już przedtem rozmawiał ze mną nie jeden raz, to co najmniej spośród takich ważnych rozmów były trzy, gdzie proponował podział, więc to, co w tej chwili mówi, troszkę mnie dziwi, no ale wiem, jaka jest polityka i to nie jest jakieś wielkie zdziwienie, podział, ani wielka pretensja.
2: Pan prezes mówi o podziale partii, oficjalnym podziale Prawa i Sprawiedliwości na dwa odrębne ugrupowania, tak?
6: Tak, i to było zarówno w cztery oczy, ale w jednej z tej ostatniej rozmowie byli też świadkowie, bo uczestniczył w tym pan profesor Czarnek, mój brat cioteczny, jego żona. Krótko mówiąc, byli świadkowie.
2: Mateusz Morawiecki w rozmowie ze mną nie przyznał się do tego, że taka rozmowa była. Prezes Jarosław Kaczyński mówi, były trzy takie rozmowy, dwie oko w oko, trzecia przy świadkach. Piotr Semka, jak ty widzisz ten pomysł podziału i czy to rzeczywiście tak naprawdę przeważyło? Bo to jest perspektywa ostatnich dwóch miesięcy, tak mówił prezes wtedy po raz pierwszy. Oficjalnie taka propozycja podziału Prawa i Sprawiedliwości padła. To już nie miało być jakieś szukanie elektoratu poprzez stowarzyszenie, tylko zrobienie, no nie wiem, tak jak dwóch konfederacji, to dwóch Praw i Sprawiedliwości.
4: No, trudno mi to oceniać, bo to są zawsze relacje z rozmów 6 albo 8 oczu. Moim zdaniem podstawową kwestią, problemem, który był, było to, że Morawiecki uznał się za naturalnego kandydata na następcę Jarosława Kaczyńskiego.
2: Ale to nigdy nawet sam Jarosław Kaczyński nie ukrywał, że on bardzo lokuje swoje emocje, jakby tak inwestuje politycznie dokładnie
4: ale
2: w niego.
4: Ale Morawiecki, bo ja niedawno zażartowałem, przypomniałem scenę z filmu Poszukiwana, gdzie taka żona takiego dygnitarza mówi, mój mąż jest z zawodu dyrektorem. Więc miałem wrażenie, czasami jak słuchałem tych ludzi Morawieckiego, że oni mają takie przekaz, nasz szef jest zawodu premierem. To tak w życiu nie jest. No, znaczy nie można załatwić sobie sukcesji poprzez umówienie się z Jarosławem Kaczyńskim w cztery oczy. I trochę powstało takie wrażenie, jakby on postawił sprawę tak. Albo będę następcą, albo będzie rozłam. Nie formułował tego wprost, ale domyślam się, że tak było. A nakładało się na to jeszcze poczucie zagrożenia Morawieckiego, który uważał, że on i jego frakcja jest solą wokół, czy to Ziobrystów, czy to Maślaków, czy to zakonu PC. I wytwarzała się taka pętla, w której przyczyna zjada skutki. To znaczy Morawiecki był przekonany, że jest bardzo atakowany przez część partii i chciał od Kaczyńskiego specjalnego statusu, a to, że on chciał specjalnego statusu, wywoływało jeszcze większą irytację Sasina, Bocheńskiego czy Patryka Jakiego. No i ten konflikt ktoś musiał w końcu rozwiązać, podjął tą decyzję Jarosław Kaczyński.
2: Tak, stawiając rzeczywiście już wszystko na ostrzu noża, samemu podpisując też tą deklarację zwaną lojalką przez niektóre osoby, co pokazało, że nie ma tutaj żadnych wyjątków, że Jarosław Kaczyński naprawdę wymaga tego, aby ten akces do partii, a nie do stowarzyszenia tutaj podkreślić. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję Państwu taką wypowiedź dwóch polityków, Mateusza Morawieckiego i później Marcina Kierwińskiego. Pada tam jedno słowo, które mam wrażenie jest ważne i coś nam mówi o tym, co tak naprawdę planował od dłuższego czasu Mateusz Morawiecki. Proszę, posłuchajmy.
7: Polska prawica nie ma hegemona. Ma wiele nurtów. I warto w tym kontekście powiedzieć, że spory na tej prawicy dla mnie i dla nas są sporami w rodzinie.
8: Każdy podział w PiS-ie, każde osłabienie PiS-u mnie osobiście cieszy. Widać, że Jarosław Kaczyński reaguje bardzo, bardzo nerwowo, no bo przestał być hegemonem na polskiej prawicy. Widać, że tak z dnia na dzień jego władza jest coraz mniejsza, coraz mniejsza.
2: Andrzej Rafał Potocki, co znaczą słowa polska prawica nie ma hegemona, wypowiedziane przez Mateusza Morawieckiego? Czy to jest rzucenie wyzwania Jarosławowi Kaczyńskiemu?
1: To moim zdaniem rzucenie rękawicy, a przy okazji przyznanie się tak naprawdę, dlaczego doszło do tej frondy. Na ogół w przypadku rozłamu w partiach, to jest wiele czynników na to wpływa, ale często bardzo i podobnie w tym przypadku jest jeden główny, zasadniczy. I moim zdaniem tym zasadniczym czynnikiem była postawa premiera Morawieckiego, który poczuł się już na tyle silny, żeby podważać hegemonię czy przywództwo, niepisane przywództwo Jarosława Kaczyńskiego jako tego najlepszego polityka po prawej stronie.
2: Mając za sobą 40 osób, naprawdę znaczących nazwisk, no można się poczuć mocno. To jeszcze, no, nie jest dominacja, tak, ale aspiracja solidna. Tak.
1: Ale teraz jeszcze nawiązując do słów, dziwnym trafem to pokrywa się ze zdaniem Kierwińskiego, który użył dokładnie tego samego argumentu obalającego przywództwo Kaczyńskiego na prawej stronie. W związku z tym ten wydźwięk słów premiera Morawieckiego jest jeszcze bardziej dobitny i widać wyraźnie, że tu jednak personalne ambicje przywództwa na prawej stronie wzięły górę i musiało do tego dojść, do czego doszło. Ja się tylko jednej rzeczy obawiam, że w poszukiwaniu gwałtownym tego poparcia, które stoi cały czas pod dużym znakiem zapytania dla formacji Morawieckiego, powstaje pytanie, ile tam procent oni uzbierają i w ramach zbierania tych procentów i podnoszenia swojego wyniku może dojść do jakichś dziwacznych porozumień i ta otwartość już widać było teraz, wczoraj w kolejce pierwsi już się ustawili do rozmów, kto? PSL-owcy. No. Czyli to zawsze szukają, gdzie tu coś, jakiś papier ziemi podnieść, żeby tam zdobyć parę punktów więcej.
2: Ale
1: to może być, pójście w tym kierunku może być niebezpieczne, że chęć tej samodzielności i pokazania Jarosławowi Kaczyńskiemu, że jest się lepszym, a on już nie jest tym hegemonem, żeby nie doprowadziło do jakiegoś takiego sojuszniczego, mam na myśli ewentualny sojusz PSL, ta nowa partia, czy coś w tym stylu. Tego się właśnie trochę obawiam.
2: To zaraz sobie tą układankę uzupełnimy. Marek Formela, czy ja jestem szczególarzem tutaj stawiając hegemona koło hegemona? To przypadek, czy takie słowo padło? I co to jest istotne? Czy tak naprawdę właśnie nie to...
0: Kierwińskiego to jest refleks marzeń otoczenia Tuska, Platformy Obywatelskiej, żeby ten poważny, poważna alternatywa społeczno-polityczna polityczna i gospodarcza, która się pojawiła w obrębie programu Prawa i Sprawiedliwości, legła w gruzach z powodu utraty wewnętrznej spójności. To jest zwykłe Schadenfreude, raczej próba etykietowania tej porażki na, pod kątem własnych potrzeb. Ja mam taką refleksję, przypominam sobie czasy, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej był wielobarwną, dużą strukturą polityczną. Statut partii wtedy Leszka Millera przewidywał tworzenie platform programowych. Twórcy tych platform, szefowie tych platform, wybierani przez członków, uczestniczyli w zarządzie partii, byli członkami zarządu partii. Jeżeli Mateusz Morawiecki rzeczywiście chce pozostać w tej samej rodzinie, chce rzeczywiście w sposób ewidentny doprowadzić do zmiany władzy w Polsce, to ma taką, to mógłby wnioskować o takie skonstruowanie zarządu czy też statutu partii, żeby platforma, którą chciałby stworzyć, była częścią partii, a nie zewnętrzna wobec partii, tylko dlatego, że profesor Czarnek został kandydatem, a nie prezes Morawiecki. I ważną rzecz powiedziała Jola Hajdasz. Otóż nie można tracić z pola widzenia momentu, w którym kariera Mateusza Morawieckiego stała się tak dynamiczna i tak ekspansywna. To nie była zasługa wieloletniej działalności w Prawie i Sprawiedliwości. To był zabieg technokratyczny, który Prawo i Sprawiedliwość postanowiło przeprowadzić kosztem dorobku prezes Beaty Szydło, żeby osiągnąć lepszą pozycję w relacjach z Brukselą. To się nie powiodło. Nie tylko Polski Ład się nie powiódł, także ta linia, czyli asertywna polityka wobec Unii Europejskiej i obrona polskich interesów, nie jest sukcesem rządu Mateusza Morawieckiego. Jest ważna, była istotna, ale nie doprowadziła do takich sukcesów.
2: To już mówiliśmy o tym, rzeczywiście, że wtedy ta zamiana Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego była dla większości wyborców, była hazardowa i dla większości wyborców niezrozumiała. No myśleliśmy, jest w tym jakiś szerszy plan, on rzeczywiście był. Powiodło się jak powiodło. Tak czy inaczej, rządy Zjednoczonej Prawicy to był dobry czas dla Polski. I w tym momencie Jarosław Kaczyński ciągle ma osobiście dobre zdanie o Mateuszu Morawieckim, choć mówi, że się z pewnymi sprawami mylił i wyjątkowo ciężko przeżył ten moment, kiedy nie został wskazany rzeczywiście na kandydat na prezydenta i teraz jako kandydat na premiera również nie. Hajdasz, na ile tutaj ambicje osobiste, które w polityce tak szerzej myśląc nie są pewnie czymś złym, politycy muszą mieć ambicje, muszą mieć nawet wybujałe ego, liderzy to wręcz powinni mieć takie ego, ale czy to nie jest już jakby ten poziom blokujący według ciebie?
3: No dokładnie tak, bardzo dobrego słowa użyłeś, dlatego że żeby móc mieć i używać tego wybujałego ego, domagać się realizacji własnej koncepcji, wręcz jakbyśmy powiedzieli za wszelką cenę, no to trzeba mieć wielki, wielki też instynkt polityczny i po prostu sukcesy, które to popierają. Jarosław Kaczyński nie odcina tylko i wyłącznie kuponów z przeszłości, bo jest autorem, kreatorem sukcesu wyborczego pana Karola Nawrockiego. I nie wolno nam tego zapominać. To jest jego po prostu wielka sprawa, wielki sukces. Wskazanie właśnie tego kandydata i jego funkcjonowanie w kampanii wyborczej i jednego i drugiego, ich wzajemne relacje skutkują tym, że dzisiaj na szczytach popularności i zaufania społecznego jest właśnie pan Karol Nawrocki. Więc trzeba z wielką uwagą słuchać właśnie tego, co mówi Jarosław Kaczyński, który, powtarzam, się już w tej chwili, ale przerasta intelektualnie. Dzisiaj widać tą klasę polityczną, w której mu przyszło funkcjonować. To nie jest jakaś obraza dla nich, bo po prostu trafiają się ludzie z genialnymi tego typu zdolnościami i naprawdę Jarosław Kaczyński przez dekady udowadnia, że do tych ludzi należy. Więc należy im się szacunek i odrobina pokory w szanowaniu ich decyzji. Pan Morawiecki ogłasza przynajmniej wobec, że klęskę strategii z wyborem pana Czarnka na kandydata na premiera o wiele za wcześnie.
0: No właśnie.
3: My tak naprawdę dopiero się przekonamy, jak to będzie wyglądało, a mówię, trafne wybory i jeżeli te wybory są uczciwie przeprowadzane, a mam nadzieję, i zaraz chcę do tego dojść, bo jeszcze jest kwestia finansowa, ale jeżeli wybory będą uczciwe, tak na przykład trudne, jakimi są wybory powszechne i bezpośrednie, to wygrywa. To Jarosław Kaczyński ze swoimi kandydatami wygrywa, więc trzeba brać pod uwagę jego instynkt polityczny, polityczny, nawet jeżeli w danym momencie ktoś tego nie widzi.
2: Kwestię finansową, przepraszam, kwestię finansową zostawiłem sobie na koniec, ale najpierw jeszcze chciałem tą układankę, bo dlaczego Mateusz Morawiecki nie został kandydatem na prezydenta? Jarosław Kaczyński odpowiedział mu wprost, bo nie wygrasz. Dlaczego nie został kandydatem na premiera? Dlatego, że nie ma zdolności koalicyjnej tutaj, gdzie należy szukać siły sprzymierzonej, czyli po stronie Konfederacji. Mateusz Morawiecki nie jest akceptowalny dla tej siły politycznej. A więc mówi się teraz, że na stole jest taki deal. Mateusz Morawiecki, Władysław Kosiniak-Kamysz i Polska 2050. Pytałem byłego premiera o taką możliwą konfigurację.
5: Nie ma żadnych rozmów. Ja z tymi wszystkimi, którzy dzisiaj są z Donaldem Tuskiem, na pewno nie będę rozmawiał. W ogóle nie ma mowy o tym, żeby robić coś z tymi partiami, które są dzisiaj w koalicji rządzącej, z tymi ludźmi uwikłanymi w takie wielkie błędy. Niektórzy z nich naprawdę gigantyczne grzechy mają na swoim sumieniu. Nie prowadzę żadnych rozmów. Natomiast jak najbardziej chcę docierać do nowych środowisk.
2: Piotr Semka, czy ty tu słyszysz prawdę, czy słyszysz człowieka, który im bardziej zaprzecza, tym bardziej jakby potwierdza to, czego się domyślamy i za chwilę to się wszystko okaże?
4: Nie no, ja tą deklarację przyjmuję serio, ale...
2: No, ja też przyjmuję to serio,
4: Mateusza,
2: tak.
4: Mateusza Morawieckiego z tej deklaracji odliczał. Bo tak bywa w polityce, że jeżeli się zderza z pewną ograniczeniami, to potem się zaczyna szukać miejsca już rozpaczliwie dla siebie. Cała zagadka jest taka, i na to pytanie będziemy mogli odpowiedzieć za 3-4 miesiące. Po pierwsze, czy Morawiecki stworzy swoją partię? Bo jeszcze nie mówi, ja raczej podejrzewam, że stworzy i to jest taka kokieteria, kiedy mówi teraz, na razie to nie jest najważniejsze. Pewnie czeka, skończą się wybory, wybierze jakąś efektowną datę.
0: Startuje w wyborach.
4: Zobaczymy. Natomiast ja chcę jedno podkreślić, bo trochę zabrzmiało to, gdy zderzyłeś tą wypowiedź Morawieckiego i Kierwińskiego o tym, że nie może być hegemonów. No, ja nie posądzam Morawieckiego o jakieś ugadywanie się z Kierwińskim.
2: Ja też nie. Oczywiście nie, przypadek jakby i taka gra słowna.
4: Trzeba postawić tu kropkę na D. Natomiast to, że Morawiecki coraz wyraźniej mówił, że dawał do zrozumienia, że skończyła się epoka hegemonii Jarosława Kaczyńskiego, to jest faktem i ono jeszcze mocniej wybrzmiało w takiej wywiadzie dla niejakiego żurnalisty, gdzie on mówił, że Kaczyński nie był zachwycony powstaniem Rozwoju Plus, ale musiał brać to pod uwagę, bo takie są realia polityki. Każdy, kto zna Jarosława Kaczyńskiego, wie, że ten ton, że na taki ton reaguje on bardzo ostro i zareagował. I jeszcze ostatnia uwaga. No, nie można nam zniknąć z przed oczu, że jednak PiS z PiSu odchodzi grupa bardzo kompetentnych, obiecujących młodych polityków. Młodych na warunki Polski, kiedy 45 to jest się młodym. Takich jak na przykład pan Dworczyk, pan Buda, pan Tułajew, pan Miller. To będzie dla PiSu.
2: I to prawda, ale też nadzieję, Marcin Horała, też Janusz Cieszyński, tak, to są osoby, które niewątpliwie brak ich...
4: Żałuję, że ich nie będzie w PiSie. I chciałem jeszcze jedną uwagę. Niektórzy politycy, którzy ostatnie pół roku, niekiedy słusznie, niekiedy nie, skupiali się na wskazywaniu wad w zachowaniu Morawieckiego w partii, teraz będą musieli pokazać, czy zastąpią takich ludzi jak Dworczyk, czy...
2: Jarosław Kaczyński sam mówi, musimy przechodzić do puenty. Jarosław Kaczyński sam mówił, że jakby to zaplecze ekonomiczne trzeba będzie w zasadzie zbudować od nowa. Andrzej, kilkanaście sekund puenty.
1: Tak, chciałem nawiązać do tej kłótni w rodzinie, bo obaj dżentelmeni, mam na myśli prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego, twierdzą, że to jest kłótnia w rodzinie, a ja mam na to dowód. Otóż moi szanowni kuzyni, którzy znają znają się na genealogii, odkryli. Mąż siostry Morawieckiego jest potomkiem w piątym pokoleniu Szymona Jakuba Olszowskiego z Olszowy herbu Prus, który był pra dziadkiem od strony matki Jarosława Kaczyńskiego herbu Pomian. Kłótnia w rodzinie, proszę państwa.
4: Przypomina mi się komedia Kogil Mogil, w którym mamusia bohatera przeprowadza długi wykład genealogiczny, aby uzasadnić, dlaczego młoda gosposia się pojawia w domu.
0: Marku, ważnym wymiarem tego sporu jest oświadczenie, w którym Jarosław Kaczyński wyjaśnił Mateuszowi Morawieckiemu, że nie może być kandydatem i nie na funkcję premiera czy też prezydenta i nie przejmie Prawa i Sprawiedliwości w horyzoncie najbliższych wyborów. I to moim zdaniem określiło też priorytety działania Mateusza Morawieckiego. Żaden wilk z Wall Street nie będzie dobrą twarzą partii o tej wrażliwości społecznej.
2: Ten temat dziś zdominował jakby wydanie Salonu Dziennikarskiego, ale nie ma się co dziwić. To był gorący koniec tygodnia. Też jakby ta najważniejsza debata toczy się w telewizji w Polsce 24. I Jarosław Kaczyński, i Mateusz Morawiecki w specjalnych wywiadach dla naszej stacji, a w niedzielę w rozmowie Wikły o godzinie 9.15 Przemysław Czarnek, więc jeszcze podnosimy poziom tej naszej debaty politycznej. Bardzo serdecznie dziękujemy stacjom, które nas transmitują, bądź retransmitują. To Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Radio M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej i Via w Rzeszowie. Bardzo serdecznie dziękuję. Marek Formela, Andrzej Potocki, dziękuję Jolanta bardzo. Hajdasz i Piotr Semka, pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Dziękuję za dzisiejszy Salon Dziennikarski, który wróci do państwa w przyszłą sobotę po godzinie 9.15. Do zobaczenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Przychylcie, nawet jeżeli usiłują nam odebrać naszą godność, szacunek dla nas. Myślę, że bardzo ważne w tym jest, żeby człowiek sam nie stracił szacunku dla siebie.
2: Hejt, nienawiść, obraźliwe opinie i pomówienia. Jak radził sobie z nimi błogosławiony Stefan Wyszyński? O tym będę rozmawiać z Anną Rastawicką z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w audycji Spojrzenie Ojca. Zapraszam w sobotę o godzinie 11.30 i w niedzielę o godzinie 13.10. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas? No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
4: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
5: Już prawie minuta po 10:00, tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Dziś przyjemna pogoda, 23 stopnie już teraz na termometrach w Warszawie. Najchłodniej teraz w Otwocku, tam 20 stopni. Maksymalnie zobaczymy na termometrach 25 stopni, ale nie powinniśmy dzisiaj zobaczyć deszczu, choć kilka chmur na niebie będzie obecnych. Ale głównie będzie dominować słońce, wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie w normie.

Dziś święto świętego Jakuba, sobota, 25 dzień lipca. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów, a są nimi Jakub, Krzysztof i Olimpia. W naszym programie już za chwilę Pink, The Stranglers, ale będzie także o poprawnej polszczyźnie. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.

0: Prawie 10 minut po godzinie 10. Teraz Wiesława Kwiek, emerytowana nauczycielka języka polskiego, w swojej audycji skupi się na błędach różnego typu, które najczęściej możemy usłyszeć w przestrzeni publicznej. Chodzi oczywiście o błędy językowe.
1: Z polszczyzną na ty.
2: Dzień dobry. Postanowiłam przypomnieć to, o czym już kiedyś mówiliśmy, czyli jak to się stało, że mamy taką nazwę miesiąca listopad, chociaż właściwie on powinien nazywać się liściopad, czyli spróbujemy sobie wyjaśnić, dlaczego listopad, a nie liściopad, albo dlaczego mamy jeden liść, duży liść i mały listek, i duży list, i mały liścik. Tak, jakby się komuś coś tam pomieszało. No, ale może nie do końca się tak pomieszało, tyle, że w naszym języku zaszły takie zmiany, które utrwaliły dawne jeszcze formy. Ale zacznijmy od początku. Ten liść na drzewie przypomina trochę kartkę papieru, przeznaczoną do korespondencji, też jest taki cienki, więc z czasem to, co wisiało na drzewie, nazwano po prostu listem. Jednym słowem, wyraz list miał kiedyś dwa znaczenia. Pierwotne, takie związane z botaniką, czyli list na drzewie, oraz przenośne, wtórne, list, czyli arkusz, kartka papieru. Były też w polszczyźnie takie inne słowa, na przykład było takie słowo liście, czyli te pojedyncze listy, które wisiały na drzewie, tworzyły większą całość i dla takiego zbioru było nowe słowo. I to słowo brzmiało liście. Ono nie było liczbą mnogą, bo nie było słowa liść jeszcze wtedy, więc to był wyraz rodzaju nijakiego i mówiło się to liście, tak samo jak to kwiecie, to pierze, czyli to jest rzeczownik zbiorowy rodzaju nijakiego. Dopiero wtórnie od tego słowa liście utworzono liczbę pojedynczą, czyli utworzono liść, czyli jakby odwrotnie niż normalnie, bo normalnie to mamy liczbę pojedynczą jakiegoś wyrazu i od niej tworzymy liczbę mnogą. A tutaj jakby utworzono liczbę pojedynczą od rzeczownika zbiorowego oznaczającego mnogość czegoś, dużo czegoś. On brzmi miękko, liść, te od liści, tak samo jak cierń też brzmi miękko, a utworzony od tarniny. Ale jakoś tak ten nasz język woli chyba wymawiać miękkie, łatwiej mu przychodzi wymawianie głosek miękkich. Więc utworzono liść na wzór gość czy kiść, które już gdzieś tam w polszczyźnie były. I mamy teraz taką rzecz. W momencie, kiedy się właśnie oddzieliły, kiedy pisma zaczęły oznaczać co innego, a te elementy z drzewa co innego, ustalono, że należy to rozdzielić. Więc od tego momentu liść zaczął oznaczać to, co wisi na drzewie, natomiast list, tę kartkę papieru służącą do jakby korespondencji. Ale już wcześniej, wtedy, kiedy jeszcze słowa liść nie było, natomiast na drzewie wisiały listy, utworzono zdrobnienie, czyli listek. Dlatego dzisiaj mamy mały liść to listek, a mały list to liścik. W listopadzie z drzew spadają już liście, a nie listy. Chociaż w listopadzie też z drzew co innego potrafi spadać, nie tylko z drzew, tylko z góry. Mrzawka, kapuśniaczek, siąpawica to są synonimy na określenie różnego rodzaju deszczu. No, kiedyś słowo deszcz też miało inną formę, bo pisało się to deszcz i w dopełniaczu odmieniało się to jako dżdżu. tamto e ruchome gdzieś uciekało, więc w dopełniaczu było dżdżu. I ta dawna forma zachowała się w przysłowiach, na przykład czekać jak kania dżdżu. No, słowo dżdżownica też należy do tej rodziny wyrazów. No i jeszcze, jeśli mamy deszcz, to można chlustać deszczem, chłostać deszczem. I to są wyrazy chlustać i chłostać pisane przez CH. No, mówiliśmy już, że deszcz może siąpić, może mżyć. I na koniec taka ciekawostka. Oczywiście mówiliśmy wielokrotnie o tym, że nasz język chłonie różne inne wyrazy, zapożyczenia z innych języków. Jedne się przyjmują, inne się nie przyjmują. I mamy takie słowo, też związane z dżdżystą, deszczową pogodą, jak parasol. Parasol nas chroni przed deszczem, ale pierwotnie słowo pochodzące z języka francuskiego, parasol, to było to coś, co chroniło przed słońcem. Sol, tutaj ta cząstka sol mówi nam o słońcu, natomiast przed

0: pawica nie przemoczyła. Do usłyszenia.
1: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Za 22 minuty będzie godzina 11. Piękna pogoda, więc wiele osób pewnie z miasta wyjeżdża, żeby poczuć to piękne lato właśnie na łonie natury. No i niestety doszło do kolizji na węźle Konotopa. Tutaj jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Zalecany objazd przez drogę krajową numer 92. Zatem te problemy mogą potrwać jeszcze do godziny 12. Zatem w tym miejscu lepiej się samochodem nie pojawiać, bo jest korek. On tworzy się właśnie do węzła Konotopa, tak mniej więcej z okolic Mor i Jawczyc. W tak długim odcinku postoimy w korku, więc jeżeli ktoś z Państwa jest w stanie to miejsce ominąć, to sporo sobie czasu zaoszczędzi, bo tam doszło do kolizji i zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Jezdnia w ogóle w kierunku Poznania jest zablokowana, objazd drogą krajową numer 92. Ważna informacja dla kierowców.

Kościół wspomina dziś nie tylko świętego Jakuba, ale także świętego Krzysztofa, patrona kierowców, podróżnych i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Z tej okazji Miwa Polska zachęca, aby wdzięczność za szczęśliwie przejechane kilometry zmienić w konkretną pomoc dla misjonarzy. Tegoroczny 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa odbywa się pod hasłem Uczniowie Misjonarze Światłem Świata na Drogach. Łączy modlitwę o bezpieczne podróże z akcją 1 grosz za 1 kilometr. Tydzień Świętego Krzysztofa trwa jeszcze jutro. Samochody terenowe, motocykle, rowery, łodzie, ambulanse czy busy są na misjach wygodą, nie są wygodą, ale są podstawowym narzędziem pracy i właśnie na te narzędzia pracy będą przeznaczone pieniądze z tej akcji. Pozwolą kapłanom, siostrom, zakonnym i świeckim misjonarzom dotrzeć do odległych wiosek, przewozić chorych do szpitali czy dostarczać im żywność. 1 grosz za 1 kilometr. Więcej o tej akcji na stronie internetowej Miwa Polska.

0: Za półtorej minuty będzie godzina 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyka klasyczna na żywo nad Zalewem Zegrzyńskim, zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. W niedzielę o 11 w porcie Pilawa w Nieporęcie. Relacja z wydarzenia na antenie Radia Warszawa. Wojciech Dudkowski, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
4: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
5: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Jest godzina 11. I sprawdzamy pogodę, bo coraz więcej chmur na niebie, ale nie będzie z tych chmur padał deszcz. Dziś maksymalnie 25 stopni. Już teraz w Warszawie jesteśmy blisko tej wartości, bo 24 stopnie. Najchłodniej teraz w Otwocku, tam 22 stopnie. Wiatr słaby z południowego zachodu.

To Dobre Chwile z Radiem Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam do spędzenia najbliższego czasu razem z nami. Weronika Ostrowska zaprosi na audycję Spojrzenie Ojca. Gościem Anna Rastawicka z Instytutu Wyszyńskiego. O hejcie, nienawiści i obraźliwych opiniach.

0: 20 minut po godzinie 11, teraz Leon XIV i fragment jego encykliki.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy. Myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkty 37 i 38. Najnowsze magisterium. Bogate magisterium społeczne świętego Jana Pawła II sytuuje się na styku kryzysu wielkich systemów ideologicznych XX wieku oraz początków globalizacji ekonomicznej. W encyklice Laborem Exercens, napisanej 90 lat po ogłoszeniu Rerum Novarum, otwiera nowy kierunek refleksji nad pracą. Sprawiedliwa płaca zostaje tam ukazana jako konkretny sprawdzian słuszności całego systemu gospodarczo-społecznego, ponieważ odsłania, czy pracownik jest traktowany jako osoba, czy jedynie jako koszt produkcji. Praca nie jest postrzegana tylko jako problem do rozwiązania lub jako środek do uzyskania dochodu, lecz jako podstawowe dobro osoby, zasada działalności gospodarczej i klucz do całej kwestii społecznej. W niej człowiek angażuje własną wolność, własną twórczość i zdolność współdziałania, przyczyniając się do kulturowego i moralnego wzrostu społeczeństwa. W świetle tego różne formy niepewności, fragmentaryzacji ścieżek zawodowych i automatyzacji nie mogą być oceniane wyłącznie w kategoriach efektywności, lecz muszą być rozpatrywane z punktu widzenia godności pracownika, jego prawa do wystarczającego wynagrodzenia oraz rzeczywistej możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. 20.

rocznicę Populorum Progressio, więc Vencilice Solicitudo Rei Socialis, święty Jan Paweł II powraca do rany słabego rozwoju gospodarczego i uznaje niepowodzenie wielu prób przezwyciężenia ekonomicznego, opóźnienia ludów ubogich oraz wspierania ich uprzemysłowienia, stwierdzając trwałość, a niekiedy nawet pogłębianie się przepaści między północą a południem świata. Piętnuje ponadto mechanizmy gospodarcze, finansowe i handlowe, które pozostając pod kontrolą krajów silniejszych w sposób strukturalny służą ich interesom i dławią gospodarki słabsze, domagając się, by zostały one poddane nie tylko ocenie technicznej, lecz także poważnemu osądowi moralnemu. W tym kontekście solidarność zostaje ukazana jako konkretna współodpowiedzialność osób, ludów i narodów, jako forma przyjaźni społecznej i miłości politycznej, ukierunkowana ku cywilizacji miłości, o której mówił święty Paweł VI.

0: Jutro do diecezji drohiczyńskiej przyjadą małżonkowie proszący o dar potomstwa, rodziny dziękujące za narodziny dzieci oraz pary, które odnowią małżeńskie przyrzeczenia. Jutro do Prostyni przybędą uczestnicy 17. diecezjalnej pielgrzymki małżeństw i rodzin. Przybędą do jedynego w Polsce sanktuarium Trójcy Przenajświętszej. To miejsce objawień świętej Anny. Jutro także Kościół obchodzi 6. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Ustanowił go 5 lat temu papież Franciszek, aby przypomnieć o znaczeniu seniorów dla rodzin i wspólnot oraz o potrzebie otoczenia ich troską. W związku z tym dykasteria do spraw świeckich rodziny i życia zachęca wspólnoty parafialne i diecezjalne do szczególnej troski o osoby żyjące samotnie, przebywające w domach opieki oraz te, których nikt nie odwiedza. W komunikacie także prefekt tej dykasterii wyraża pragnienie, aby Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych stał się dla wszystkich konkretną okazją do spotkania z własnymi dziadkami, starszymi członkami rodziny, a przede wszystkim z tymi, którzy nie mają nikogo przy sobie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak działa taki rozregulowany kompas?
3: W taki sposób, że nie działa. Moje sumienie przestaje mi w sposób prawdziwy pomagać opisywać ten świat od strony moralnej.
4: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: A teraz wyobraź sobie, że twoja firma jest jak ten samochód. Ups, coś nie działa. A może po prostu brakuje paliwa? Paliwa w postaci reklamy. Reklamuj się w Radiu Warszawa. Lokalnie, z misją i pełnym bankiem słuchaczy, którzy czekają właśnie na ciebie. Wskakuj na falę Radia Warszawa i jedź na pełnych obrotach. Sprawdź naszą ofertę na www.radiowarszawa.com.pl. Radio Warszawa. Reklama, która napędza.
1: Po reklamie.
0: Jest 11:30. Hejt, nienawiść, obraźliwe opinie i pomówienia. Jak radził sobie z nimi błogosławiony Stefan Wyszyński? Co poradziłby tym, którzy dziś mierzą się z hejtem? Dlaczego przebaczenie jest kluczem do własnej celi więziennej? O tym, jak zachować szacunek do siebie, gdy jesteśmy niesprawiedliwie osądzani i gdy mierzymy się z hejtem, na podstawie nauczania błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego porozmawiają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka z Instytutu Wyszyńskiego.
5: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
6: To pani dzisiaj w kolorze niebieskim, takim głębokim, chabrowy trochę, możemy go tak nazwać?
7: Tak, zależy jak się odbija od światła.
6: I są groszki. Pani bardzo ładny w tym błękicie, mi się bardzo podoba. Pani bardzo pasuje.
7: Cieszę się bardzo i dziękuję. A pani w tym makowym kolorze i kardynalskim jednocześnie też pięknie.
6: No to trochę jak kwiaty, czyli mamy mak, mamy haber i habrowy kolor. A chcemy dzisiaj rozmawiać o nienawiści, o hejcie. Dzisiaj pewnie byśmy powiedzieli to bardziej popularne słowo, którym się nazywa nienawiść. Czasami ta droga od bardzo pozytywnych uczuć i pozytywnych doświadczeń, które mamy, do nienawiści, czasami jest bardzo krótka. Dlaczego tak jest?
7: Myślę, że tak jest dlatego, że kierujemy się emocjami. Gdybyśmy chwilę pomyśleli, gdybyśmy te uczucia przyprowadzili do rozumu, do naszej wiary, do naszej woli, to byłoby inaczej. Kiedy ksiądz prymas był uwięziony, miał wiele przykrości. Fizycznych cierpień nie miał, poza tym, że było zimno i mokro w stożku, ale nie miał jakichś tortur. Natomiast psychicznych bardzo dużo. Odmawianie jakiegokolwiek spotkania, świadomość, że jest sam, niemożliwość modlitwy z ludźmi, niemożliwość, nawet nie dawano mu do ręki listów od najbliższych, od ojca, tylko pan naczelnik czytał. I pewne fragmenty były powycinane. Kiedy uwięziony ksiądz prymas zapytał, a co tam jest wycięte, mi nie należy wiedzieć. To była udalenka, a ksiądz prymas w zapiskach więziennych Wigilię 53 roku, 24 grudnia napisał, nie zmuszą mnie niczym do tego, żebym ich nienawidził.
6: Bardzo mocne słowa.
7: Mocne i prawdziwe, bo gdyby poprzestał tylko na odczuciu, na pewno go to bolało, ale on to sprowadził, nie zmuszą mnie niczym do swojej woli, żebym ich nienawidził. I uważam, że właśnie to spojrzenie po Bożemu, nawet na to, co nas spotyka przykrego i ofiarowanie tego Bogu jest zachowaniem wolności. Bo tak naprawdę mówią, nikt nam nie odbierze wolności, nawet jeżeli nas zamkną, jeżeli nam ograniczą możliwość kontaktu z ludźmi, a przy hejcie, nawet jeżeli usiłują nam odebrać naszą godność, szacunek dla nas. Myślę, że bardzo ważne w tym jest, żeby człowiek sam nie stracił szacunku dla siebie.
6: Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego razem z nami dzisiaj. I właśnie chcemy porozmawiać o tym trudnym doświadczeniu życiowym. Dzisiaj także wielu z nas się z nim zmaga, chociaż to doświadczenie księdza prymasa myślę, że naprawdę było bardzo, bardzo duże i wielokrotnie trudniejsze od tego, z czym my się dzisiaj czasami zmagamy. Myślę o hejcie, bo ten hejt pojawia się często czy w mediach społecznościowych, nawet pod filmem na YouTubie może się taki hejt pojawić, czyli czyjaś opinia na mój temat i wie pani, że tutaj nawet ktoś by mógł napisać, na przykład mój kolor włosów mógłby się nie podobać, albo to w jaki sposób się wypowiadam, albo to w jaki sposób mówię. Chyba pytanie jest, jak ja sobie z tym poradzę? Jeżeli ktoś tak powie, napisze, a tych opinii będzie więcej, co z tym zrobić?
7: Ja to sobie wtedy myślę, to jest mój kolor włosów, to jest moja, nie muszę się wszystkim podobać. Właśnie to, żeby człowiek sam siebie cenił, żeby człowiek wiedział, że jest dzieckiem Boga, żeby człowiek znał swoją wartość. Tak jak patrzyłam na życie księdza prymasa, naprawdę miał bardzo wiele przeciwności. Robił wszystko, żeby nie było rozlewu krwi. Nawet zawarł porozumienie z rządem komunistycznym, co się wielu ludziom nie podobało i w kraju, a nawet i w sekretariacie stanu. Tylko papież rozumiał, że prymas wie, co robi. I właśnie ten człowiek, który podpisał porozumienie, został aresztowany rzekomo w imię tego, że nie zachowuje punktów porozumienia. A to władze nie dotrzymywały porozumienia. I on wiedział, że jest niesprawiedliwie sądzony, że jest niesprawiedliwie krzywdzony. Ale on wiedział, że to jest część jego i naszej drogi do Boga. To jest ten krzyż, który niesiemy. Natomiast ważne jest, żeby się obronić, żeby człowiek sam nie uległ nienawiści. Bo mówię, że przebaczenie jest kluczem do własnej celi więziennej.
6: Przebaczenie jest kluczem do własnej celi więziennej. Chcę powtórzyć te słowa, żeby mocniej do naszych serc dotarły. Co to znaczy?
7: To znaczy, że człowiek, jeżeli nie przebaczy, największą krzywdę robi sobie. I tak naprawdę nasze przebaczenie jest potrzebne przede wszystkim nam samym. Nie tylko tym ludziom, którzy nam robią krzywdę. Tym też. Ale ci nie zawsze się na tym poznają. Ale nam samym to przebaczenie jest potrzebne, żebyśmy byli wolni. Bo nieprzebaczenie potrafi być taką męką nieraz przez całe życie. Ktoś nie może czegoś darować, albo ktoś komuś, synowej, teściowej, pracodawcy pracownikowi i nosi to po prostu jak bagaż i to bardzo to szkodzi człowiekowi, nie ma wolności wewnętrznej. A kiedy przebaczy w imię Boże, wtedy odzyskuje wolność, nawet jeśli ta druga strona na tym się nie poznała, ani o tym nie wie. Dlatego ksiądz prymas mówił, że przebaczenie jest potrzebne nam, a jak zdobyć siłę?
8: No właśnie, bo to wielu z nas mogłoby powiedzieć, to jest łatwo. I ja nawet mogę powiedzieć, że chciałabym przebaczyć komuś, kto zrobił mi obiektywnie, wyrządził mi dużą krzywdę, czy rozsiewa plotki na mój temat, czy powtarza jakąś nieprawdę na mój temat, albo to wśród bliskich często są jakieś takie głębokie zranienia. No i po ludzku mówię, nie mam siły przebaczyć, bo te uczucia we mnie są tak silne, jak myślę o tej osobie, może nawet nie życzę jej źle, ale nie potrafię na nią spojrzeć z życzliwością. Jak to zrobić, żeby jednak znaleźć siłę?
7: Kiedyś ksiądz prymas mówił konferencję do nas właśnie o miłości do nieprzyjaciół. Nie mieściło mi się to w głowie. Jak to kochać nieprzyjaciół? Krzywdę bym nie zrobiła, ale kochać kogoś, kto robi krzywdę mnie albo moim najbliższym. I po konferencji zdobyłam się na odwagę i zapytałam księdza prymasa: Ojcze, bo tak do niego mówiliśmy, a tego Gomułkę to ty też kochasz? Gomułka to był pierwszy sekretarz partii, który bardzo dużo krzywdy zrobił Kościołowi, księdzu prymasowi. Nie wpuścił ojca świętego Pawła VI na uroczystości milenijne do Polski. Był zazdrosny o księdza prymasa, bo razem wyszli na wolność w 1956 roku i on myślał, że on będzie miał rząd dusz, a to naród idzie za księdzem prymasem. A więc takiemu człowiekowi przebaczyć, takiego kochać. Dlatego zapytałam: Ojcze, a kochasz też tego pana Gomułkę? A ksiądz prymas tak spojrzał na mnie i mówi: Aniu, przecież Bóg go kocha. To co ja mam do powiedzenia?
8: Przy Panu Bogu szukać tej siły do
7: przebaczenia? Szukać siły do przebaczenia, bo ksiądz prymas mówił, Bóg kocha nawet tych, którzy się do Niego plecami odwracają. To jest tak jak matka, nie przestaje kochać dziecka, nawet kiedy robi źle, kiedy pobłądzi, nawet kiedy jej zrobi krzywdę. Prawdziwa matka nie przestanie kochać dziecka, nie przestanie się za nie modlić. Maryja nie odwróciła się od Chrystusa, mimo że szedł na krzyż jak skazaniec, jak zbrodniarz, nie odeszła od Niego. I Bóg od człowieka żadnego nie odchodzi. I dlatego, kiedy przyszło mi w życiu nieraz zetknąć się z tym, że coś mnie bardzo zabolało w ocenie drugiego człowieka, w jakichś słowach skierowanych do mnie czy o mnie, pomyślałam sobie, no Bóg ją kocha. Bóg ją kocha, to co ja mam do powiedzenia.
8: Tę miłość trzeba budować i myślę też, że tę miłość budujemy słowami, które wypowiadamy, bo z hejtem czy z nienawiścią też wiąże się ten potok słów, który dzisiaj pojawia się, czy to w różnych komentarzach, czy to w różnych miejscach, to szczególnie myślę tutaj o przestrzeni internetu, bo tam zdarza się, że mamy poczucie anonimowości i piszemy słowa, które obrażają drugiego człowieka, albo bierzemy udział w takich przepychankach słownych. Mi się wydaje, że to nie ma sensu specjalnie, bo to wtedy nie jest rozmowa. Co zrobić, żeby, bo pani powiedziała też o tym, żeby móc samemu się przeciwstawić tym opiniom krzywdzącym czy nieprawdziwym, że trzeba mieć poczucie własnej wartości, tak. Ale to też nie jest takie proste, żeby je zbudować. Jak ksiądz prymas budował to poczucie własnej wartości? Skąd on je miał?
7: Ksiądz prymas myśli, że to poczucie własnej wartości wyniósł z domu rodzinnego. To był dom, w którym oni bardzo świadomie budowali relacje z Bogiem. Codzienna modlitwa wieczorna, miłość do ojczyzny, służba w kościele. Kiedy widział swojego ojca, jak klęczy przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, to poczucie własnej wartości brał z tego, że jest dzieckiem Boga, że jest Polakiem, że jest człowiekiem i że jest kapłanem. I wiedział, że ma większe zobowiązania niż ktoś, kto ma mniejszą świadomość własnego sensu życia. Dlatego myślę, że przede wszystkim tutaj, jak w wielu innych sprawach, relacja do Boga. Relacja do Boga daje nam poczucie wartości. Relacja do rodziny często, do kochającej rodziny, do matki, do ojca, do dzieci. Jak przebaczyć? Przede wszystkim nie brać tego do siebie, nie przyjąć tego za prawdę. Wiedzieć, że moja osobowość nie zależy od tego, jak mnie ludzie oceniają. Tym, kto mnie stworzył, jest Bóg. Bóg zna moje imię, Bóg zna moje wyposażenie. A ksiądz prymas mówił, Boża sprawiedliwość jest miłosierniejsza niż ludzkie miłosierdzie.
8: Czyli budowanie poczucia własnej wartości, ale myślę, że też warto byłoby się cofnąć do historii związanej z milenium chrztu Polski, z tym czasem, kiedy ksiądz prymas mógł udowodnić i zrozumieć może sam lepiej, co to znaczy zło dobrem zwyciężać.
7: To był czas takiego wielkiego społecznego hejtu na księdza prymasa. Nazwano go zdrajcą, szpiegiem watykańskim, zdrajcą narodu, za to, że biskupi polscy wśród 56 listów do różnych episkopatów świata, listów związanych z milenium, napisali też list do biskupów niemieckich i mieli poczucie, że żeby świętować to wielkie święto chrztu narodu, trzeba pozałatwiać wszystkie najtrudniejsze sprawy, przebaczyć to, co nam leży na sercu. I stąd list do biskupów niemieckich. I na to władze komunistyczne po prostu się rzuciły, bo Kościół nie miał prawa niczego pożytecznego zrobić dla narodu. Nie miał prawa przebaczyć. Zarzucano wtedy księdzu prymasowi, z jakiego tytułu mówi w imieniu narodu. Wszędzie się słyszało, nie przebaczamy, nie przebaczamy. Pamiętam milenium Warszawy, kiedy przywieziono kilkadziesiąt autokarów aktywistów partyjnych, którzy krzyczeli, nie przebaczamy, nie przebaczamy. Zablokowali wszystkie uliczki Starego Miasta, także nie mogliśmy dojść do katedry. A ksiądz prymas szedł i im błogosławił. Potem zebrała się taka grupka, chyba ze 200 osób, którzy poszli przed dom księdza prymasa, przed dom arcybiskupów warszawskich na Miodową i tam płonące głownie wrzucali na dziedziniec. Wszyscy się zastanawiali, żeby tylko ksiądz prymas tego nie widział, a ksiądz prymas poszedł do bocznego skrzydła tego budynku i błogosławił im. A w katedrze powiedział słowa, które są mi najbliższe z nauczania księdza prymasa. Ten zwycięża, kto miłuje, a nie ten, kto w nienawiści depcze. Kto miłuje i przebacza, już dziś zwyciężył, choćby leżał na ziemi podeptany. Kto nienawidzi, przegrał. Kto walczy z Bogiem, przegrał. I dzisiaj, kto pamięta o tych biednych komunistach, którzy wtedy tak się wysilali, żeby zmiażdżyć Kościół, żeby zmiażdżyć wiarę, a prymas jest na ołtarzach, a jego nauczanie jest dla nas siłą. Dlatego jego życie było tą nieustanną nauką, że zwyciężać możemy tylko dobrem i tylko miłością, bo mówił zło. To jest nihil, to znaczy nic. A dobro, choćby najmniejsze, to jest byt, który ma moc zwyciężania. I tak samo w rodzinach. Tylko miłością, cierpliwością, owszem miłością wymagającą często, ale miłością. Nie, że tak powiem, rozładowywaniem własnych emocji pomożemy naszym dzieciom czy naszym mężom, żonom, ale miłością, cierpliwością, taką wspólnotą życia, więzi. Dopiero to buduje, to jest siłą.
8: A ja też chciałam zapytać o miłość, ale w kontekście prawdy. Bo czasami jest tak, że mówiąc miłość, miłosierdzie, trochę skrywamy pod tym takie przekonanie, że trzeba na niektóre rzeczy przymknąć oko. Myślę też, każdy z nas jakieś grzechy popełnia. Być może mamy też w swoich życiorysach takie rzeczy, których się bardzo wstydzimy. Chcielibyśmy, żeby zostały zakopane gdzieś w historii, żeby nikt o tym nie pamiętał. Na ile miłość jest gdzieś tutaj znak równości między miłością a poszukiwaniem prawdy, przyznaniem się do prawdy?
7: To zawsze podziwiałam księdza prymasa, który potrafił mówić prawdę. On tej prawdy nie zakrywał, a jednocześnie umiał przebaczać. I też doświadczyliśmy tego w czasie lustracji. Są ludzie, którzy za wszelką cenę się zapierają. Gdyby taki człowiek stanął w prawdzie i powiedział, no tak, zmusili mnie, bałem się o rodzinę, bałem się o dzieci, podpisałem, ale nie zrobiłem krzywdy, a jeżeli zrobiłem, przepraszam, postaram się wynagrodzić. To ludzie mówią, to byśmy takiemu człowiekowi wybaczyli, bo każdy z nas jest grzesznikiem, każdy z nas jest człowiekiem, któremu Bóg ma co wybaczyć. Ale kiedy człowiek się zapiera i brnie w tym kłamstwie, to to jest gorsze niż najboleśniejsza prawda.
8: Sam sobie szkodzi?
7: Sam sobie szkodzi, wprowadza innych w błąd i właściwie gromadzi wobec siebie więcej uczuć nienawiści, niż gdyby powiedział prawdę.
8: Pani Aniu, zaczęłyśmy od chabrów i maków, a ja sobie teraz uświadomiłam, że ten niebieski i czerwony to są także kolory Bożego Miłosierdzia. Woda i krew, które wypływają z boku Chrystusa.
7: To właściwie białe i czerwone. Tak, to jest ta wielka prawda o Bogu, że On jest nie tylko miłością, nie tylko prawdą, ale że On jest miłosierdziem. Przestrzega nas, żebyśmy nie sądzili, bo wydaje mi się, że to przebaczenie i relacje z ludźmi trzeba zacząć nie tyle od słów, co od myśli, żeby w myśli odnieść każdego do Boga, jest dzieckiem Boga, to Bóg go rozliczy i zostawić ten sąd Bogu, nie oceniać samemu. I wtedy człowiek jakby uwalnia się, sam sobie zapewnia, że nie będzie sądzony. A w codziennym Ojcze nasz odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. O, gdyby tylko tak nam Bóg odpuszczał, jak my odpuszczamy, to Maryja by nas nieraz.
8: Bardzo dziękuję za tę rozmowę i zachęcamy Was, drodzy słuchacze, do tego, żeby przebaczać i otwierać nasze więzienia, te więzienia naszych serc kluczem przebaczenia. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego razem z nami. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: Ta rozmowa jest dostępna także do obejrzenia na kanale YouTube Radia Warszawa. Zapraszamy.

0: Ewa Pietrzak jest już gotowa na spotkanie z Państwem.
1: Tak, już
0: witamy
1: trochę włosy, a były mokre, jak wychodziłam, więc jest ciepło dzisiaj.
0: Czyli okej. Okay. A ja już bardzo dziękuję, Jarek Wydra, do usłyszenia, zapraszając jednocześnie na audycję przygotowaną przez Bractwo Słowa Bożego, Słowo na Wieki, Słowo na Dziś. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz dr Jarosław Kwiatkowski, a przeczyta je Robert Pierzchała.
2: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie. Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.
3: Powraca w liturgii słowo z drugiego listu do Koryntian, tym razem za sprawą świętego Jakuba Apostoła. Święty Paweł dzieli się z nami doświadczeniem, które było udziałem każdego z głosicieli Ewangelii. To przede wszystkim doświadczenie obdarowania, połączone ze świadomością własnej słabości. Nosimy skarb, ale jesteśmy zaledwie glinianymi naczyniami. To, co czyni przepowiadanie skutecznym, to zjednoczenie z Chrystusem w tajemnicy Jego męki. To wszystko dla dobra uczniów, którzy ze świadectwa posłańców słowa otwierają się na nowe życie, zwłaszcza wtedy, kiedy widzą, jak apostołowie umieją dla Chrystusa i dla nich obumierać. Tak oto, jak pisze Paweł, nawet jeśli głoszący przeżywa śmierć, to w słuchaczach działa życie. Tajemnica skutecznego głoszenia do dziś pozostaje ta sama. Autentyczni świadkowie Jezusa, złączeni z Nim w tajemnicy krzyża, często aż do męczeńskiej śmierci, jak na początku dziejów Kościoła, tak i dziś, najmocniej pociągają serca do wiary, że ostatnim słowem, jakie Bóg ma dla człowieka, jest zmartwychwstanie.

0: Wybiła godzina 12, czas na wspólną modlitwę.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
3: i poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
4: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niech im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
0: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: 3,5 minuty po godzinie 12:00 czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Jakub Stolarski.
5: Z Ewangelii świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
6: W dzisiejszej Ewangelii Jezus wyjaśnia swoim uczniom prawdziwą wielkość człowieka. W porządku światowym wielkim wydaje nam się ten, który ma władzę rządzić i rozkazywać innym ludziom. W porządku Bożym jest dokładnie na odwrót. Prawdziwą wielkością jest umiejętność panowania nad sobą i służenia ludziom bezinteresownie. To nie potężni dyktatorzy tego świata zasiądą na tronie obok Chrystusa, ale ci, którzy z miłością potrafili zapanować nad sobą i usłużyć drugiemu. Takie działanie wymaga większej władzy i pokazuje prawdziwą wielkość człowieka. Tamto natomiast jego słabość i podążanie za własnymi popędami i zachciankami.

24 stopnie na termometrach w Warszawie o tej porze, chociaż częściowo zachmurzenie, to możemy dzisiaj cieszyć się wymarzoną pogodą. Maksymalnie dziś na termometrach w stolicy będzie 26 stopni, ale to tylko przez chwilę. 24 stopnie o tej porze mamy w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, 23 stopnie w Piastecznie, w Otwocku i 25 stopni w słonecznym Wołominie. Po godzinie 12. Dziś w sposób szczególny pozdrawiamy wszystkich solenizantów świętujących mężczyzn, młodzieńców, panów, chłopców o imieniu Krzysztof i specjalnie właśnie dla was, drodzy panowie, Rokset, wielki przebój o, można powiedzieć, takim symptomie kardiologicznym. Dobre chwile z Radiem Warszawa. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

godzinie 12, Radio Warszawa na 106,2 FM i dobre chwile właśnie z nami. Przypominam, drodzy Państwo, że co prawda dziś świętują panowie o imieniu Krzysztof, ale dziś święto świętego Jakuba Apostoła. Dlatego myślę, że także wielu spośród naszych radiosłuchaczy kończy albo właśnie dziś jest finał dotarcia do grobu świętego Jakuba. Jeżeli tak, to kochani, serdecznie gratulujemy i Was już dzisiaj pozdrawiamy i tych wszystkich, którzy właśnie dzisiaj świętują. Znamy jakiegoś Jakuba wśród nas, w naszym bliskim otoczeniu? Na pewno tak, bo to popularne imię. O 12.30 wiadomości z życia Kościoła, a poza tym po 13.00 dla tych wszystkich, którzy jeszcze w tym roku nie zdążyli wybrać się na choćby kilkudniowy urlop, to ja obiecuję, że wtedy zabierzemy Państwa w Bieszczady.

0: 12.30 na zegarze. Czas na wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, witam i zapraszam. Pójdą śladami świętej Faustyny Kowalskiej. Dziś sanktuarium przy ulicy Żytniej w Warszawie wyruszy pielgrzymka do Ostrówka. To już 18 taka nocna wyprawa. Mówi Radio Warszawa przewodnik pielgrzymki ksiądz Tadeusz Siewko.
1: Idziemy w tym roku pod hasłem: im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. I są to słowa zaczerpnięte z dziennika świętej siostry Faustyny, które wypowiedział do niej sam Pan Jezus. I widzimy to też w praktyce duszpasterskiej, że ludzie wprawdzie dużo się modlą, ale mało ufają. I stąd widać aktualność tego przesłania, które zostawił Pan Jezus świętej Faustynie.
0: Wierni mają do pokonania w sumie około 40 kilometrów. Pielgrzymka zainauguruje msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego o godzinie 20. Ma ona charakter pokutny. Postoje ze względu na nocną porę są nieco dłuższe niż zwykle.
1: Sama pielgrzymka jest wyjątkowa, bo ona ma dużo głębszy nacisk na modlitwę. Zwłaszcza czas ciszy, kiedy idziemy w nocą, idziemy w ciszy, to jest czas sprzyjający modlitwie, kontemplacji. Na każdy nocny odcinek pielgrzymi mają inne zadania modlitewne, czy to odmówienie części różańca, czy to zrobienie rachunku sumienia, czy rozmyślanie nad innymi tekstami, często zaczerpniętymi też z samego dzienniczka.
0: Informacja o pielgrzymce można znaleźć także na stronie diecezji warszawsko-praskiej.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II znalazł się w gronie najwyżej ocenianych uczelni w Polsce w najnowszej ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej szczegółów na ten temat nasz reporter Artur Chmielewski.
3: Spośród 16 ocenianych dyscyplin aż 12 otrzymało najwyższe kategorie A+ lub A, a 5 z nich nauki biblijne, literaturoznawstwo, nauki teologiczne, nauki socjologiczne i prawo kanoniczne uzyskało prestiżową ocenę A+, przyznawaną jednostkom prowadzącym badania na światowym poziomie. Rektor KUL, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, podkreślił, że wynik wzmacnia pozycję uczelni, zwiększa jej możliwości pozyskiwania grantów, rozwoju szkół doktorskich i współpracy międzynarodowej. Jak podaje Vatican News, według uczelni KUL osiągnął także najlepszy w Polsce wynik pod względem kategorii A+ i A wśród klasycznych uniwersytetów spełniających kryteria uczelni badawczej. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
0: Dobiega końca 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Obchodom towarzyszyła akcja Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr. Celem inicjatywy Miwa Polska jest zachęcenie kierowców, by za każdy przejechany kilometr przeznaczyli 1 grosz na środku transportu dla misjonarzy. Gościem poranka z Radiem Warszawa był dyrektor Miwa Polska, zastępca Krajowego Duszpasterstwa Kierowców, ksiądz Jerzy Kraśnicki.
4: Miwa Polska, która stoi za Tygodniem Świętego Krzysztofa, która organizuje go, inicjuje te wszystkie potrzeby misjonarzy na całym świecie, ogarnia i stara się im pomóc, żeby dać narzędzia. My mówimy tak, my pomagamy po to, ażeby umożliwić im pomaganie.
0: Hasłem tegorocznych obchodów Tygodnia Świętego Krzysztofa są słowa: uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach. Kluczowym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców oraz ich pojazdów z modlitwą o odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach. Miwa Polska od lat pomaga misjonarzom, potrzeby są jednak nadal duże.
4: Grosz to jest niewiele za kilometr, a jednak sprawia różnicę, bo przecież w zeszłym roku tylko zakupiliśmy 70 samochodów, to różnego rodzaju, bo to nie były tylko zwykłe samochody, najwięcej terenowych, ale 2 ambulanse do szpitali, autobus do szkoły integracyjnej, były 2 łodzie motorowe na Papuę, do Amazonii peruwiańskiej.
0: Szczegółowa informacja o tym, jak pomóc, można znaleźć na stronie miwapolska.pl.

42 minuty po godzinie 12. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, a szczególnie tych, którzy dziś planują dołączyć na szlak pielgrzymkowy z sanktuarium Świętej Faustyny do domu Świętej Faustyny w Ostrówku. Czy Państwo wiedzą, że kiedyś były plany, żeby pielgrzymować jednak inaczej od domu Świętej Faustyny, gdzie wszystko się zaczęło, a później do sanktuarium Świętej Siostry Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie? Ciekawe, czy kiedyś ten kierunek zostanie troszeczkę zmieniony. Ja słysząc o tej pielgrzymce pomyślałam, że u nas jest tyle teraz sanktuariów. Sanktuarium na przykład Świętej Anny, tak? Jakubowie, dobrze pamiętam? Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Możemy tego typu pielgrzymki organizować również na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Pewnie Państwo mają sporo do zaoferowania, jeżeli chodzi o swoją parafię albo najbliższe sercu sanktuarium.

Zupełnie inny temat związany z Belgią. Otóż Belgia, drodzy Państwo, zmaga się z rekordowymi upałami i wysoką liczbą spowodowanych nimi zgonów. Wielowiekowe, wyposażone w grube mury świątynie lepiej radzą sobie z wysokimi temperaturami niż oczywiście budynki mieszkalne. No i przewodniczący Episkopatu Belgii spotkał się z ministrem do spraw klimatu i środowiska i uwaga, potwierdził gotowość otwarcia jak największej liczby kościołów, aby udzielić schronienia wszystkim, którzy cierpią wskutek upałów. Być może to jest też jakiś sposób na współczesną belgijską ewangelizację. Zastrzegł jednak, że musi się to odbywać z poszanowaniem sakralnego charakteru tych miejsc.

0: Za minutę wybije godzina 13.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Najprościej dopuszczamy duszę do głosu wtedy, kiedy pielęgnujemy naszą relację z Bogiem przez modlitwę. I właśnie modlitwa jest też tym obustronnym słuchaniem siebie nawzajem.
6: Życie na religijnym haju, czy zwykła, szara codzienność i wypełnianie obowiązków stanu? Która droga prowadzi do świętości? Jak odkryć świętość zapisaną wewnątrz duszy każdego z nas? Zapraszam już jutro o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, jak modlić się psalmami, a także o francuskich benedyktynach, którzy wykazują zadziwiającą żywotność. Kiedy inne zakony wymierają, oni cieszą się dużą liczbą powołań. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Po reklamie.
0: Piękna pogoda i najważniejsze, dziś jeszcze nie męczy nas upał, ale ten upał nadejdzie i to jutro, bo jutro nawet 29 stopni na terenie naszego ukochanego Mazowsza, a nawet 30 stopni. O tej porze 25 stopni w Bołominie, w Otwocku tylko 23, w Grodzisku Mazowieckim o tej porze 24. Minutę po godzinie 13. Mam nadzieję, że Państwo zdążyli z życzeniami, pozdrowieniami, a może i upominkami, nie tylko SMS-ami, w kierunku tych wszystkich, którzy dziś świętują. Dziś głównie panowie, ale też panie o imieniu Kinga, a jutro nasze przyjaciółki o imieniu Anna także będą celebrowały swoje święto. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry.

Matkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Idziesz ze mną, Dawid Kwiatkowski? Może i pójdziemy, zależy w którym kierunku. Bieszczady to przede wszystkim góry, a jeśli góry, to oczywiście wędrówki po nich, szlaki turystyczne, którymi najczęściej się poruszamy. Podczas kolejnego spotkania z Bieszczadami dr Łukasz Bajda przeprowadza nas przez główny szlak beskidzki, którego znaczna część, to jest około 100 km, przebiega przez pasmo właśnie Bieszczadów. O Bieszczadach inaczej na antenie Radia Warszawa już teraz.
1: O Bieszczadach inaczej. Zapomniane historie, niezwykłe postacie, mniej znane szlaki. Zaprasza Łukasz Bajda, historyk i przewodnik beskidzki.
2: Bieszczady to przede wszystkim góry, a jak góry, to wędrówki po nich i szlaki turystyczne, którymi najczęściej wędruje się po górach. Oczywiście można wędrować tam, gdzie nie jest to zabronione innymi przepisami, jak te o ochronie przyrody w parkach narodowych czy rezerwatach, ale większość turystów właśnie wędruje szlakami. Szlakami, które mają oczywiście swoje oznaczenia. Tutaj klasyczne oznaczenie szlaków pieszych górskich to dwa białe paski i kolorowy pasek po środku. I tutaj, kiedy wyruszamy na takie wędrówki, to niektórym od razu kolory kojarzą się z poziomami trudności. I tutaj od razu chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości. Kolor szlaku nie oznacza poziomu trudności. Czyli można być na czerwonym, łatwym szlaku, można być na szlaku czerwonym, na bardzo trudnym odcinku, na czarnym, niebieskim, zielonym, również czy żółtym. I tutaj, jeżeli chodzi o Bieszczady, to przez nasz region przebiega odcinek najdłuższego w polskich górach szlaku turystycznego, czyli głównego szlaku beskidzkiego. W skrócie GSB, to często w takiej formie też ludzie komunikują w internecie czy w mediach informacje na temat tego szlaku turystycznego, który zaczyna się w Ustroniu, w Beskidzie Śląskim i biegnie do Wołosatego w Bieszczadach. To jest szlak, który liczy sobie około 500 km długości. Mówię około, bo tutaj kiedy na przykład spowodowane pracami leśnymi czy z innych powodów są pewne zmiany w przebiegu, to też ta długość szlaku ma pewne wahnięcia w jedną czy w drugą stronę. Ja sam pamiętam, jak 3 razy zmieniał się przebieg szlaku na krótkim odcinku między miejscowością Duszatyn a jeziorkami duszatyńskimi w rezerwacie Zwiezło w tym początkowym odcinku bieszczadzkiego fragmentu głównego szlaku beskidzkiego. Oczywiście ten główny szlak beskidzki nie wiedzie tylko przez Bieszczady, ale jak zaczyna się w Beskidzie Śląskim, to przez ten Beskid Śląski prowadzi następnie przez Beskid Żywiecki, przez Gorce, przez Beskid Sądecki, przez Beskid Niski i Bieszczady. Historia tego szlaku sięga jeszcze okresu międzywojennego i jego powstanie zainicjował Kazimierz Sosnowski. Tutaj uwaga, żeby ktoś się nie przejęzyczał, bo z racji podobieństwa nazwiska czasem nazywany Sosnkowskim przez niektórych błędnie. Sosnowski. Po prostu Sosnowski jak sosna. Nauczyciel, polonista związany z Krakowem, ale przede wszystkim krajoznawca. Krajoznawca, który w 1923 roku zaproponował, a 6 lat później wytyczył i oznakował pierwszy odcinek głównego szlaku wiodącego przez Beskidy. Wiodącego z Ustronia do Krynicy, czyli na tej trasie, tak jak i obecnie, przebiega główny szlak beskidzki. Kilka lat później Mieczysław Orłowicz, również bardzo zasłużony krajoznawca, wytyczył szlak z Sianek do Czarnochory, czyli tutaj w tej wschodniej części Karpat, a po połączeniu powstał główny szlak karpacki. To znacznie dłuższy od dzisiejszego szlaku beskidzkiego, bo liczący wówczas 830 km tam od Beskidu Śląskiego aż po góry Czywczyńskie w Karpatach Wschodnich. I szlak ten otrzymał wówczas imię Józefa Piłsudskiego i też wiódł przez Bieszczady. przyszła wojna, przyszły powojenne, tragiczne wydarzenia w Bieszczadach i kiedy odradzała się turystyka w latach 50. XX wieku, to pamiętając o tym szlaku wiodącym przez Beskidy w okresie międzywojennym, dwóch kolejnych działaczy turystycznych, krajoznawców, Władysław Krygowski i Edward Moskała, z siekierami w rękach wytyczyli w latach 50. odcinek szlaku przez Bieszczady, tego głównego szlaku, tego, który teraz nosi kolor czerwony. I ten bieszczadzki odcinek głównego szlaku beskidzkiego liczy sobie około 100 kilometrów. I tutaj, kiedy wędrujemy w Bieszczadach, no to możemy tak symbolicznie rozpocząć się oczywiście w Komańczy. No, pominijmy te spory, czy Komańcza to Bieszczady, czy bardziej Beskidniski. Wielu miłośników naszego regionu no, potrafi się tam wyzłośliwiać, o czym już wspominałem chyba w naszej pierwszej audycji, na temat granic regionu i jedni drugim w najlepszym przypadku od niezbyt douczonych osób sobie tam ubliżają, ale zostawmy te rzeczy. Przyjmijmy, że w Komańczy rozpoczyna się bieszczadzki odcinek głównego szlaku beskidzkiego i z Komańczy szlak koloru czerwonego, jak już mówiłem, nie ma tutaj poziom trudności nic do rzeczy. Po prostu jest to szlak długodystansowy, a właśnie koloru czerwonego przeważnie te szlaki długodystansowe łączące różne pasma górskie taki kolor mają. Wjedzie do miejscowości Prełuki. O, tutaj może hasło miejscowość trochę szumna, bo dwa domy tam są, zresztą podobnie jak w sąsiednim Duszatynie, do którego dalej ten szlak prowadzi. Duszatyn jednak w sezonie turystycznym ożywa, gdyż w tej lesistej, zachodniej części naszego regionu jedną z najważniejszych osobliwości przyrodniczych, krajobrazowych są jeziorka duszatyńskie. Dwa osobiskowe jeziorka, które pozostały z trzech, jakie powstały w wyniku zejścia ze zboczy góry Chryszczata w 1907 roku, wielkiego, potężnego osuwiska, które zatarasowało koryto potoku o nazwie Olchowaty. A że z Duszatyna jest dosyć blisko do tych jeziorek duszatyńskich, to tak jak mówiłem, w sezonie się tam roi na parkingu przy sezonowym barze od samochodów i ludzie na krótkie wycieczki wyruszają. Ja tutaj bardzo mam taki sentymentalny i osobisty stosunek do Duszatyna, bo nad jeziorkami duszatyńskimi byłem, no trudno mi policzyć ile razy, ale myślę, że ze 300 razy na przestrzeni ostatnich 20 lat, może nawet więcej, bo będąc aktywnym przewodnikiem beskidzkim miewałem takie tygodnie, że w tygodniu i 5 i 6 razy nad jeziorkami duszatyńskimi byłem. No polecam, kto jeszcze nie był, to wybrać się nad jeziorka duszatyńskie, które są położone na trasie głównego szlaku beskidzkiego na jego bieszczadzkim odcinku. Od jeziorek trzeba się ostro wspiąć na górę Chryszczata, która ma 997 metrów nad poziomem morza. O, taki policyjny numer wysokości. Następnie dalej schodzimy na przełęcz Żebrak. Zdobywamy dwa kolejne szczyty w tej lesistej części Bieszczadów, Jaworne i Wołosoń. Cały czas tutaj w okolicach jeziorek duszatyńskich, Chryszczatej, Wołosania jesteśmy w paśmie wysokiego działu. To jest duże, długie, lesiste pasmo. Niezbyt wysokie są te szczyty, ale jeżeli chcecie się wybrać w Bieszczady i nie mieć tłumu ludzi na szlakach, to właśnie pasmo wysokiego działu na trasie głównego szlaku beskidzkiego to jest dobre rozwiązanie. Co prawda w ostatnich latach, kiedy pojawiła się odznaka głównego szlaku beskidzkiego, to można spotkać turystów oczywiście, którzy idą czy to z Ustronia, czy z Komańczy. Jeżeli robią cały szlak, to oczywiście z Ustronia, jeżeli robią tylko odcinek bieszczadzki i chcą ten GSB mieć w swoim dorobku turystycznym zaliczony, ale nie jest to tak masowa turystyka jak na bieszczadzkich połoninach.

widokowe i też nie są to tak często odwiedzane szczyty jak Tarnica czy Połonina Wetlińska i Połonina Caryńska. Z Okrąglika szlak przez Fereczatą schodzi do miejscowości Smerek. I tutaj jak miejscowość Smerek, to na pewno wiele osób kojarzy szczyt o tej samej nazwie. I tutaj wchodzimy już w pasmo Bieszczadzkich Połonin. I tutaj też taka dygresja, bo często turyści, którzy przyjeżdżają w Bieszczady, mówią, że oni chcą się wybrać na Połoniny i jeżeli ich wiedza o regionie nie jest jakoś taka bardzo rozwinięta, to są przekonani, że w Bieszczadach są tylko dwie Połoniny. Jest Połonina Wetlińska i jest Połonina Caryńska. A tutaj naprawdę mylnym jest takie myślenie, bo trzeba o tym wiedzieć, że Połoninami, w sensie tego zbiorowiska przyrodniczego, czyli tych łąk wysokogórskich powyżej 1150 metrów występujących w Bieszczadach, są również masyw Małej i Wielkiej Rawki, że Połoniną jest Szeroki Wierch, że Połoniną jest Bukowe Berdo, że Połoniną jest Tarnica, Halicz, Rozsypaniec, Kopa Bukowska, Krzemień, także nie tylko można Połoniny zobaczyć idąc na Caryńską i Wetlińską i warto o tym pamiętać i ja wiem, że ile razy musiałem przekonywać na przykład nauczycieli, którzy wybierali się na wycieczkę, zamawiali usługi przewodnickie i kiedy mówiłem, chodźmy na Wielką Rawkę. Nie, myśmy chcieli na Połoninę, żeby było widokowo. No ale na Połoninie Wielkiej Rawki też jest widokowo. Na Tarnicy, no myślę, nie trzeba tego miłośnikom Bieszczadów powtarzać, jest nawet bardziej widokowo niż na Połoninie Wetlińskiej. Ale zatrzymałem się tutaj na miejscowości Smerek i na szczycie Smerek, jeżeli chodzi o przebieg głównego szlaku beskidzkiego, który w masywie Połoniny Wetlińskiej przebiega przez przełęcz Mieczysława Orłowicza, czyli też ta postać dla krajoznawstwa i dla Bieszczadów i dla głównego szlaku beskidzkiego zasłużona jest upamiętniona swoim nazwiskiem w nazwie przełęczy oddzielającej w masywie Połoniny Wetlińskiej szczyt Smerek, który też jest częścią Połoniny Wetlińskiej od pozostałej części tego masywu. Dalej szlak główny beskidzki wiedzie przez Osadzki, to jest ten szczyt Połoniny Wetlińskiej najwyższy udostępniony turystycznie, a potem obok. I tutaj zawaham się, bo jak powiem chatka puchatka, to niektórzy zwolennicy takiej staranności i poprawności bieszczadzkiej mówią, że chatka puchatka to była w Bieszczadach, ale kilka lat temu ją zburzono, a teraz tam jest nie wiadomo co. No, ja raczej nie jestem tak radykalny w sądach. Oczywiście jest tam teraz nowy obiekt, który Bieszczadzki Park Narodowy postawił w miejscu wcześniejszego i nazwał go chatką puchatka 2. I tutaj jak najbardziej ta nazwa, myślę, jest uprawniona i nie ma co płakać, narzekać. Po prostu czasem pewne sprawy się zmieniają. Ale jest zawsze też okazja do tego, żeby dyskusje w internecie rozgorzały. Także niezależnie od tego, jak nazwiemy ten obiekt, to z Hasiakowej Skały, bo tak się ten szczyt, przy którym ten obiekt, którego nazwy już teraz nie będę powtarzał, stoi, nazywa, schodzimy do... No dzisiaj to się nazywa miejscowość Brzegi Górne, tu też miejscowość, może to szumna nazwa, bo tam jest jeden dom, no Bieszczady... Tak, takie były wyroki dziejów, opustoszały nam po II wojnie światowej i mamy takie miejscowości, gdzie jeden, dwa, trzy czy cztery domy się znajdują i jest to pełnoprawna miejscowość na mapach oznaczona, chociaż często kilka wsi musi się na jedno sołectwo składać, ale potem właśnie z brzegów, a przedwojenna nazwa to Berechy Górne, udajemy się głównym szlakiem beskidzkim obok miejsca po cerkwi i cmentarza grecko-katolickiego w tej miejscowości na Połoninie Caryńską, grzbietem Połoniny Caryńskiej. Idziemy, podziwiamy piękne widoki, patrząc na wschód, na południe i na północ i schodzimy do Ustrzyk Górnych, do serca Bieszczadów, do tej miejscowości, która jest chyba najlepszym wyborem, jeżeli ktoś chce rzeczywiście spędzić czas na wędrówkach górskich, bo daje to nam możliwości wędrowania przez kilka dni nowymi szlakami. I Ustrzyki Górne, jak będziecie się wybierać w Bieszczady, to szybko musicie rezerwować noclegi, bo Ustrzyki Górne nie mają tej bazy noclegowej tak dużej jak Cisna czy miejscowości nad Jeziorem Solińskim. Ale wracając do przebiegu głównego szlaku beskidzkiego, to z Ustrzyk Górnych szlak prowadzi na Szeroki Wierch,
też jest to połonina i szerokim wierchem dochodzimy do przełęczy pod Tarnicą. I sama Tarnica, najwyższy bieszczadzki szczyt, liczący 1346 metrów nad poziomem morza,

0: Nie jest na głównym szlaku beskidzkim, tylko dojściowym, żółtym szlakiem, krótkim, bardzo w 10 minut wdrapać się można na Tarnicę i stanąć pod krzyżem upamiętniającym wizytę, wycieczkę księdza Karola Wojtyły na ten najwyższy bieszczadzki szczyt, ale jeżeli chcemy podążać dalej głównym szlakiem beskidzkim, to z Przełęczy pod Tarnicą schodzimy na Przełęcz Koprowców i tutaj kiedyś szlak prowadził przez szczyt Krzemienia i szczyt Kopy Bukowskiej, teraz prowadzi pod tymi szczytami, ale cały czas jest widokowo, bo cały czas wędrujemy połoninami na Halicz, na Rozsypaniec, na Przełęcz Bukowską i później zaczyna się coś, co niejednemu turyście mrozi krew w żyłach, asfalt w górach. Niestety z Przełęczy Bukowskiej do Wołosatego trzeba zejść asfaltem. Dlatego ja osobiście preferuję, żeby to co najgorsze zrobić sobie na początku, więc jak będziecie chcieli wędrować głównym szlakiem beskidzkim, to ja bym rekomendował, żeby z Wołosatego wyruszyć na Przełęcz Bukowską, zaliczyć ten asfalt, a później już tylko cieszyć się widokami.
1: O Bieszczadach inaczej. Audycja została przygotowana przez Radio Fara w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

37 minut po godzinie 13, wczesna pora obiadowa, ale chyba jak jest tak ciepło, to może mniej chce się jeść, ale kawa chyba dzisiaj jest troszeczkę potrzebna. Kochani, mam bardzo interesującą propozycję w okresie wakacyjnym, ale nie tylko, związaną oczywiście z historią. No ja tak lubię, mnie to bardzo pasjonuje. Lekarze Szpitala Ujazdowskiego w Mogiłach Katyńskich, to jest tytuł nowej wystawy, którą można oglądać w oddziale Muzeum Niepodległości, czyli Pałacu Przebędowskich Radziwiłłów, Aleja Solidarności 62 w Warszawie. Ekspozycję przygotowała Główna Biblioteka Lekarska imienia Stanisława Konopki w Warszawie, spadkobierczyni chlubnych tradycji Biblioteki Wojskowej Szkoły Sanitarnej. Przypomnijmy, w kwietniu i w maju w 1940 roku rosyjskie NKWD zamordowało około 600 polskich oficerów, lekarzy, członków Korpusu Etatowego Wojska Polskiego, rezerwistów i ochotników. Byli to wybitni uczeni, pionierzy i specjaliści różnych dziedzin medycyny, profesorowie uniwersytetów, członkowie izb lekarskich, społecznicy, mężowie i ojcowie. Wystawę można oglądać w Muzeum Niepodległości do 30 września, tak więc zdążymy na spokojnie.

48 minut po godzinie 13. Niektórzy już szykują się do tych rekolekcji w drodze z sanktuarium przy ulicy Żytniej w Warszawie do Ostrówka, do domu świętej siostry Faustyny. Przyznam się Państwu, że ja mam lekki stresik. Kiedyś chodziłam, często pielgrzymowałam, ale teraz? Kiedy to było? A do tego nocna pielgrzymka, czyli w różne przeszkody człowiek może wejść, bo na przykład zasypia idąc, tak? Więc proszę o modlitewne wsparcie, a teraz będzie inne wsparcie w kierunku oczywiście rodziny loretańskiej. Pozdrawiamy serdecznie siostrę Esterę i Kubusia, który wygląda przez okno, ma dziś imieniny i bardzo się za niego modlimy. Niech strzegą go aniołowie, napisała siostra Estera. Tak więc Kubusia również i my pozdrawiamy i całą rodzinę loretańską, która w tych okolicach obiadowych nas słucha, słyszy. Pozdrawiamy serdecznie i gorąco.

0: wspomnienie wakacyjne. Andrzej Zaucha, Czarna Alibaba na antenie Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyka klasyczna na żywo nad Zalewem Zegrzyńskim, zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. W niedzielę o 11 w porcie Pilawa w Nieporęcie. Relacja z wydarzenia na antenie Radia Warszawa. Wojciech Dudkowski, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Ogłoszenie nadawcy.
3: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: W Warszawie troszeczkę się zachmurzyło, ale synoptycy obiecują, że z tych chmur deszczu raczej dziś nie będzie. Nie będzie, ale po chmur, no już jest. 24 stopnie w Warszawie, tyle samo w Otwocku, a także Pruszkowie, w Sulejówku, w Ożarowie Mazowieckim i w Chotomowie. Także 24 stopnie. Ktoś mnie zapytał, a jak jest o tej porze nad morzem? Nad morzem pochmurno, ale uwaga, 20 stopni. Troszeczkę leniwie rozpoczynamy tę godzinę na antenie Radia Warszawa. Tym, którzy krzątają się w kuchni i nas słuchają, życzę smacznego, wszystkiego dobrego. Można przesyłać zdjęcia także Państwa propozycji obiadowych. Łotysze na dobry początek naszego spotkania po 14. Zespół Brainstorm, Ewa Pietrzak, dzień dobry.

prawie 10 minut po godzinie 14, a w tej godzinie między innymi na antenie Radia Warszawa dobre słowo naszych pasterzy. Poza tym fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej i transmisja koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach w okresie wakacyjnym. Właśnie modlimy się wraz z siostrami z tego sanktuarium. Poza tym w tej godzinie także powiem Państwu o tym, dzięki komu powstało Okno Życia na warszawskiej Pradze, bo chyba nie wszyscy pamiętają historię związaną z początkami właśnie tego ważnego miejsca na mapie diecezji warszawsko-praskiej.

23 minuty po godzinie 14. Ważna informacja. Słuchają nas w drodze do Siedlec. Pani Martyna, pan Piotr, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrowienia także dla państwa pociech. Będą także specjalne pozdrowienia dla pani Ani, która w tym roku wraz ze swoim małżonkiem obchodzi kolejną rocznicę ślubu i zaległe życzenia urodzinowe za wczorajszy dzień dla pana Sławka i jego małżonki. Kochani, Bożego błogosławieństwa i tego w życiu co najlepsze. Michael W. Smith także dołącza do tych życzeń.

0: 29 minut po godzinie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, jak modlić się psalmami, a także o francuskich benedyktynach, którzy wykazują zadziwiającą żywotność. Kiedy inne zakony wymierają, oni cieszą się dużą liczbą powołań. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Po reklamie.

0: Mam nadzieję, że Państwo dzisiaj też mają poczucie szczęścia. 41 minut po 14.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 8 stycznia 2025 roku. Spotkanie duszpasterstwa rodzin w Kościele Świętej Rodziny w Warszawie Zaciszu.
3: Dał nam Bóg taką łaskę, możliwość, że zaprosił nas do współpracy w najważniejszym dziele. Oto mamy trudzić się przy formacji człowieka, którego Bóg powołuje do tego, aby był mężem, żoną, ojcem, matką, do tego, aby tworzył wspólnotę małżeńską, potem wspólnotę rodzinną. Wezwał do tego, żeby był odpowiedzialny przez swoje powołanie za najważniejszą część fundamentu życia społecznego. Już samo to jakby zestawienie mówi nam, że nie ma w zasadzie nic poważniejszego w tym sensie, że ta praca, która staje przed nami do wykonania, jest najważniejszym wysiłkiem. Formacja dla wspólnoty po to, aby zaczęły żyć w człowieku wszystkie te dary, którymi Bóg nas obdarza. To jest też budowa tej przestrzeni, w której człowiek odnajduje swoje powołanie i realizuje swoją drogę do nieba.
1: Dobre słowo pasterzy.

dam znać. Za 9 minut godzina 15, jeszcze w tej godzinie na antenie Radia Warszawa, między innymi fragmenty Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. A więcej o pielgrzymce do Ostrówka także w naszych wiadomościach z życia Kościoła.

0: Za 2 minuty godzina 15.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Zrozumiałam, że w pewnych i najcięższych momentach będę sama, opuszczona przez wszystkich i muszę stawić czoło wszystkim burzom i walczyć całą mocą duszy, nawet z tymi, od których się spodziewałam pomocy. Ale nie jestem sama, bo jest ze mną Jezus. Z Nim nie lękam się niczego. Cierpienie, wzgarda, pośmiewisko, prześladowanie, upokorzenie, wszystko to będzie stałym udziałem moim. Nie znam innej drogi. Za szczerą miłość, niewdzięczność. Taka jest ścieżka moja, wydeptana śladami Jezusa.

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Miłosierny Jezu, bądź uwielbiony w Najświętszym Sakramencie w godzinie Twego konania na Kalwarii. Pragniesz, abyśmy o tej porze, choć przez krótką chwilę, połączyli się z Tobą, rozważając tajemnicę Twej bolesnej męki, bo przez nią dokonało się nasze zbawienie. W niej zawarta jest Księga Mądrości i Miłosierdzia, z której uczymy się najtrudniejszego przedmiotu, jakim jest sztuka pięknego życia, zwłaszcza w sytuacjach trudnych dla człowieka. Dziś chcemy krótko zatrzymać się nad lekcją głoszenia prawdy. Postawiony przed sądem, gwałtownie oskarżany, w obliczu skazującego wyroku odważnie i jasno mówiłeś prawdę, choć wiedziałeś, że ona poprowadzi cię na krzyż. Tak, jestem królem, jestem Synem Bożym. Ja się na to narodziłem, na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, daj nam światło poznania prawdy o Tobie, prawie moralnym, o sobie i świecie oraz odwagę, abyśmy zawsze stali na gruncie prawdy w życiu rodzinnym, wspólnotowym, w życiu społecznym i politycznym w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Oczyść ludzkie słowa z zakłamania, półprawdy i fałszu. Niech nasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, bo wszystko poza nią od złego pochodzi. Daj zrozumieć ludziom naszego wieku, że nie ma dobra bez prawdy. W Twoim miłosierdziu zanurzamy ludzi zakłamanych, świadomie posługujących się kłamstwem dla osiągnięcia celów społecznych, politycznych i osobistych, ludzi nie mających odwagi stać po stronie prawdy, manipulujących prawdą w mediach, a także ludzi oszukanych, skrzywdzonych, cierpiących z powodu czyjegoś kłamstwa, obmowy czy oszczerstwa.

0: Boże, Ojcze Wszechmogący, wraz z pielgrzymami w łagiewnickim sanktuarium i osobami, które łączą się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe, prosimy, aby uwielbione było Twoje miłosierdzie we wszystkich sercach, bo każde bije dzięki Twojej miłości. Niech Królestwo Twoje, w którym jedynym prawem jest miłosierna miłość, przyjdzie do wszystkich dusz, zwłaszcza tych, które są poranione grzechami i zniewolone przez nałogi. Niech Twoja wola, która jest miłosierdziem samym, spełnia się w naszym życiu i w każdej rodzinie, w naszej ojczyźnie i na całym świecie, aby ludzkość doznała upragnionego pokoju, zwłaszcza tam, gdzie ludzie cierpią z powodu wojen. Chleba powszedniego i eucharystycznego dawaj nam każdego dnia, abyśmy nie ustali w drodze do Twego domu. W pokorze prosimy o przebaczenie win i o to, abyśmy umieli przebaczać naszym winowajcom. W swoim miłosierdziu chroń nas od wszelkiego zła i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusom. Błogosław rolnikom i wypoczywającym na wakacjach. Umocnij chorych, pociesz cierpiących. Daj szczęśliwą śmierć konającym i radość nieba zmarłym. Błogosław nam, naszym rodzinom i tym, którzy prosili nas o modlitwę w tym sanktuarium. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
0: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Pana i Jego bolesnej męki.
4: Amen.

O Panie, miłości moja, dziękuję Ci za dzień dzisiejszy, żeś mi pozwolił czerpać ze zdroju niezgłębionego miłosierdzia swego skarby łask. O Jezu, nie tylko w dniu dzisiejszym, ale w każdym momencie czerpię z niezgłębionego miłosierdzia Twego wszystko, czegokolwiek dusza i ciało zapragnąć może.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Jakub Stolarski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła mu: powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
2: W dzisiejszej Ewangelii Jezus wyjaśnia swoim uczniom prawdziwą wielkość człowieka. W porządku światowym wielkim wydaje nam się ten, który ma władzę rządzić i rozkazywać innym ludziom. W porządku Bożym jest dokładnie na odwrót. Prawdziwą wielkością jest umiejętność panowania nad sobą i służenia ludziom bezinteresownie. To nie potężni dyktatorzy tego świata zasiądą na tronie obok Chrystusa, ale ci, którzy z miłością potrafili zapanować nad sobą i usłużyć drugiemu. Takie działanie wymaga większej władzy i pokazuje prawdziwą wielkość człowieka. Tamto natomiast jego słabość i podążanie za własnymi popędami i zachciankami.

35 minut po godzinie 15. Wspominałam Państwu, że powrócimy do historii Okna Życia na warszawskiej Pradze. Przypomnę tylko, że jakiś czas temu w Oknie Życia przy ulicy Księdza Kłopotowskiego w Warszawie, prowadzonym przez siostry Loretanki, znaleziono noworodka. Natychmiast został objęty opieką. To już siódme dziecko znalezione w tym Oknie Życia, uruchomionym w 2009 roku. A budowę tego miejsca wsparli Ewa i Marcin, przekazując otrzymane z okazji ślubu pieniądze. Tacy bohaterowie. Okno Życia nie jest oknem porzucenia, jest oknem nadziei, miejscem, w którym zaczyna się nowa historia i dlatego jesteśmy tam zawsze z modlitwą, czujnością i sercem gotowym do pomocy, podkreślają siostry Loretanki, które serdecznie po raz kolejny dzisiaj pozdrawiamy na antenie Radia Warszawa. A ja tylko przypomnę także, że na terenie naszej diecezji działa także katolicki ośrodek adopcyjny przy Ratuszowej 5.

8:43, minuty po godzinie 15:00. Mam dobrą wiadomość dla tych, którzy jeszcze nigdzie nie wyjechali, albo dopiero planują na przykład podróż do pięknej Italii. Będę miała dziś dla Państwa książkę księdza profesora Witolda Kaweckiego, który oprócz tego, że jest kapłanem, to również znawcą, jeżeli chodzi właśnie o Włochy. Proszę być czujnym. Tę książkę dziś będę miała dla Państwa.

Igo i Bruce na antenie Radia Warszawa, a ja obiecałam, że powiem kilka słów na temat książki, którą dziś będę rozdawać. Ta książka między innymi o Rzymie, o Wenecji, o Florencji, o Mediolanie i o Neapolu. Być może nasi radiosłuchacze już byli w tych miejscach, a może dopiero odkładają środki, żeby wybrać się właśnie do Italii. W każdym razie ksiądz profesor Witold Kawecki pisze znakomite książki i my dziś w ramach audycji Włoskie Skarby po 16.40 na antenie Radia Warszawa jedną z takich książek autora tej audycji będziemy rozdawać. Na razie powiem tylko, że warto mieć przy sobie telefony komórkowe.

0: co mam.
1: Jaka obietnica i deklaracja, Rafał Brzozowski i Magiczne Słowa, a kiedyś ten utwór wykonywała grupa Zio. Za 2 minuty godzina 16.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jak działa taki rozregulowany kompas?
4: W taki sposób, że nie działa. Moje sumienie przestaje mi w sposób prawdziwy pomagać opisywać ten świat od strony moralnej.
5: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
6: Najprościej dopuszczamy duszę do głosu wtedy, kiedy pielęgnujemy naszą relację z Bogiem przez modlitwę. I właśnie modlitwa jest też tym obustronnym słuchaniem siebie nawzajem.
7: Życie na religijnym haju, czy zwykła, szara codzienność i wypełnianie obowiązków stanu? Która droga prowadzi do świętości? Jak odkryć świętość zapisaną wewnątrz duszy każdego z nas? Zapraszam już jutro o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co przyciąga do miejsca domniemanych objawień maryjnych tłumy pielgrzymów? Wyjaśnia pallotyn ksiądz Sławomir Ciarciński w rozmowie z Barbarą Stefańską. Fenomen Medjugorja. Świadectwa międzypokoleniowych więzi przedstawia Irena Świerdzewska w reportażu Czas z dziadkami. W każdym wieku można zmienić się na lepsze. Przekonuje ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Nigdy nie jest za późno.
9: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
10: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
11: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
12: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
2: Po reklamie.
1: Coraz więcej przejaśnień i rozpogodzeń o tej porze, ale te ciemne chmury w wielu miejscach na Mazowszu jeszcze będą nam dziś towarzyszyć. 26 stopni w Warszawie, czyli temperatura maksymalna. W nocy będzie 15 stopni, czyli nie zmarzniemy, jak ktoś idzie na pieszą pielgrzymkę. Poza tym 27 stopni w Legionowie, 26 w Nowym Dworze Mazowieckim, a jutro nawet 29 kresek powyżej zera. Dobre chwile z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Cieszę się, że są Państwo z nami już od tylu lat. Pozdrawiam szczególnie tych, którzy również już przygotowani są do tego, by wziąć udział w naszym konkursie. Nagrodą jest książka księdza profesora Witolda Kaweckiego o Italii i jej największych atutach.

0: Odpoczynek w Parku Skaryszewskim czy w łazienkach? Radio Warszawa na lato.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

9 minut po godzinie 16 i drodzy Państwo, czekam na SMS-y 7248, 7248, erwo. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem skarby. Koszt SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT-em. To jest książka księdza profesora Witolda Kaweckiego. Dziś przypomnę po 16.40. No, będzie mowa o nieodkrytej Italii, o Wenecji, o Florencji, o Mediolanie, o Neapolu. Jest wiele pięknych miejsc we Włoszech, do których jeszcze podobno nie dotarliśmy. Jest wielu także genialnych artystów, o których nikt nie wie, i świętych, których dopiero poznajemy. Jeżeli ktoś z Państwa chce otrzymać od nas książkę autora tej audycji, to czekam na SMS-y 7248 7248 erwo. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem skarby. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy. Z VAT-em już teraz Państwu życzę powodzenia.

18 minut po godzinie 16, po 16.30 wiadomości z życia kościoła, a o 16.40 włoskie skarby, audycja księdza profesora Witolda Kaweckiego. Już teraz zachęcam do tego, by zostać z nami, ale zanim do Italii, zanim do tego, co dzieje się we wspólnocie kościoła, to przypomnę, że Wielka Brytania ma nowego szefa rządzącej partii pracy w Wielkiej Brytanii. To jest nowy liber laburzystów, który udał się do pałacu Buckingham na rozmowę z królem Karolem III, a następnie objął urząd premiera Zjednoczonego Królestwa. Dlaczego mówię właśnie o tym? Nie dlatego, że jestem zakochana w Wielkiej Brytanii, nie. Po prostu to jest, uwaga, pierwszy od ponad 500 lat katolik na czele brytyjskiego gabinetu. Czy coś się zmieni? Pożyjemy, zobaczymy.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Lato w mieście z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Od wtorku do czwartku najmłodsi mieszkańcy stolicy mogą wziąć udział w pokazach teatralnych inspirowanych japońską sztuką opracowania historii, mówi specjalistka do spraw edukacji w muzeum Agata Babiarska.
1: Lipcowe warsztaty nawiązują do teologii teatru Jana Pawła II i po prostu do jego miłości do teatru. Będziemy pokazywać dzieciom teatrzyk Kamishibai, czyli japońską sztukę opowiadania historii za pomocą przesuwających się ilustracji.
0: Wilanowska placówka co roku bierze udział w akcji Lato w mieście. Darmowe warsztaty cieszą się sporą popularnością. Tym razem w ramach spektakli dzieci będą mogły rozwijać swoją kreatywność.
1: Jest to bardzo spokojny, ale piękny rodzaj ekspresji. Dzieci będą miały możliwość potem stworzyć swoje własne kadry do takiego teatrzyku i narysować własną historię. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej. Obowiązują jednak zapisy grup pod numerem telefonu 883 343 047 lub drogą elektroniczną.
0: Każdą ostatnią niedzielę miesiąca w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego odbywają się także warsztaty międzypokoleniowe i oprowadzanie po ekspozycji. Sycylijski ksiądz Giuseppe Licardi uczcił 25-lecie kapłaństwa pomagając dzieciom w Afryce, podało Vatican News. O szczegółach nasz reporter Artur Chmielewski.
2: Zamiast tradycyjnych prezentów poprosił wiernych, rodzinę i przyjaciół o wsparcie szpitala pediatrycznego w Bangi, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej. Dzięki zbiórce udało się zebrać ponad 11 tysięcy euro i zakupić 19 łóżeczek dla najmłodszych pacjentów, w tym dzieci leczonych z powodu niedożywienia. Placówka powstała z inicjatywy papieża Franciszka po jego wizycie w tym kraju w 2015 roku i do dziś niesie pomoc dzieciom z całego regionu. Ksiądz Licardi podkreślił, że życie kapłana staje się owocne, gdy jest darem dla innych. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: 5 sierpnia rozpocznie się 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna na Jasną Górę. Pątnicy będą podzieleni na 17 grup. Każdy znajdzie coś dla siebie, mówi sekretarz pielgrzymki Nikodem Kulchawik.
4: Grupy są naprawdę różne, od kilkudziesięciu do kilkuset osób. To teraz też zależy od kogoś, kto się czuje, w której grupie lepiej. Czy w jakiejś mniejszej, czy większej, czy bardziej takiej zabawowej, czy raczej bardziej takiej, gdzie jest takie większe skupienie.
0: Pielgrzymi przejdą łącznie niespełna 300 kilometrów. Trasa wiezie m.in. przez Sanktuarium Maryjne w Niepokalanowie, Miedniewicach oraz zespół klasztorny Opactwa Cysterskiego w Sulejowie.
4: To są rekolekcje w drodze, to jest trochę inny charakter rekolekcji, tak? No bo jednak połączone z ogromnym wysiłkiem. To nam powinno przyświecać, że jednak mimo tych fajnych momentów, tych śpiewów, tańców i tak dalej, no to tutaj Bóg jest najważniejszy, jednak pielgrzymowanie do tej naszej kochanej jasnogórskiej matki.
0: Przypomnijmy, ta warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna na Jasną Górę pielgrzymuje od 1981 roku z inicjatywy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.

0: Za moment włoskie skarby. Gratulujemy pani Joannie, a ja mam także dla państwa jeszcze jedną atrakcję. Zaproszenia do Kina Wisła na niedzielę 26 lipca, czyli na Świętej Anny na godzinę 16 na film Camino dla opornych. Jeżeli ktoś z państwa ma ochotę wybrać się do Kina Wisła już jutro, to czekam na SMS 7248 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem Camino. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Dodam tylko, że dla Agnieszki Kozak, z którą kiedyś rozmawiałam na antenie Radia Warszawa na temat rozwoju i wychowania, Camino de Santiago nie jest jedynie filmową scenerią. Psycholog sama przeszła drogę Świętego Jakuba i podkreśla, że doświadczenie Camino jest jednym z ważniejszych doświadczeń w jej życiu. Jeżeli ktoś z państwa chce wybrać się na ten film już jutro, to czekam na SMS-y. Przypomnę 7248 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem Camino. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Przypomnę, że ten film trafi do polskich kin, a na pierwsze pokazy przedpremierowe w ramach ogólnopolskiego cyklu Lato z Rafaelem właśnie Radio Warszawa rozdaje zaproszenia.
1: Włoskie skarby. Na podróże po nieznanej, nieodkrytej i nieoczywistej Italii zaprasza ksiądz Witold Kawecki.
2: Miasto Perugina, Pinturicchia, czekolady i jazzu. Perugia. Perugia jest średniowiecznym miastem niezwykle autentycznym, bo od momentu powstania praktycznie się nie zmieniła. Jest stolicą Umbrii, a kiedyś była jednym z 12 miast Ligii Etruskiej. W pierwszym wieku przed Chrystusem przynależała do Imperium Rzymskiego, a po okresie dominacji bizantyjskiej w XII wieku przekształciła się w wolne miasto. Pomimo buntów w tzw. wojnie solnej przeciwko papieżowi, pozostała zawsze wierna Watykanowi. Perugia to piękne miasto, bardzo klimatyczne, a zarazem trudno dostępne. Żeby dostać się do starego centrum, trzeba pokonać niezliczoną ilość schodów, na szczęście ruchomych, rozpoczynając od parkingu na Piazza Partigiani. Schody prowadzą przez miasto podziemne z czasów etruskich, dając świetne wyobrażenie o tym, jak kiedyś ono wyglądało. Momentami centrum miasta wydaje się ciemne i ponure. Wystarczy jednak przejść kilkanaście metrów dalej, by w prześwitach między budynkami zobaczyć piękną zieleń okolicy. Patrząc z miejskich tarasów, dostrzec można rozciągające się w oddali niewielkie góry oraz umbryjskie krajobrazy pełne winnic i gajów oliwnych, ciągnących się po zboczach wzgórz. Średniowieczne mury i niektóre kamienice robią niesamowite wrażenie. Czuje się pośród tych kamiennych budynków ducha dawnych wieków. Mnóstwo tu studentów, bo to miasto uniwersyteckie od 1308 roku. Ponadto istnieje tu uniwersytet dla studentów obcokrajowców i wybitna szkoła języka włoskiego. Perugia bardzo mi się podoba. Mógłbym tam mieszkać. Corso Vannucci to główna miejska aleja spacerowa. Nazwana została na cześć malarza Perugina, który tak naprawdę nazywał się Pietro Vannucci i był niezwykle ważną postacią dla miasta. Docieram do Piazza Grande z fontanną Fontanna Maggiore z 1278 roku, wykonaną przez Nicolai Giovanniego Pisano. Przy placu znajduje się katedra San Lorenzo z XI wieku, zbudowana w nietypowy sposób bokiem do placu głównego. Następnie wchodzę do prawdziwego sanktuarium sztuki, jakim jest Galleria Nazionale dell'Umbria, mieszcząca się w Palazzo dei Priori, kamienicy będącej dumą mieszkańców. Galeria prezentuje dzieła Perugina, Pinturicchia, Beato Angelico, Gentile di Fabriano, Luca Signorellego, Piera della Franceschi, Duccio di Bonsegna, Piero di Cortona oraz Orazia Gentileschiego. Nazywana jest Muzeum Umbrii i z całą pewnością to jedna z najlepszych galerii w środkowych Włoszech. Niektóre sale poświęcone są wyłącznie Perugino, gdyż jest tu największa na świecie kolekcja jego obrazów. Aż 23. Przyjechałem do Perugii w połowie lipca, w czasie trwania dużego festiwalu Umbria Jazz Festival, odbywającego się tu nieprzerwanie od 1973 roku. Jest to jedna z najważniejszych imprez, festiwali jazzowych na świecie. Trwa 10 dni, zazwyczaj pomiędzy 10 a 20 lipca. W tym czasie można uczestniczyć w wielu koncertach odbywających się jednocześnie w różnych częściach miasta, posłuchać najlepszych światowych zespołów i spotkać najlepsze światowe bendy i mnóstwo ludzi. Bywali tu Tony Bennett, Lady Gaga, Dee Bridgewater, Eric Clapton, Natalie Cole, Phil Collins, Miles Davis, Elton John, Alicia Keys, Bobby McFerrin, Pat Metheny, Manhattan Transfer, Carlos Santana czy Sting. Miasto żyje jazzem. Perugia jest też miastem czekolady. W samym centrum miasta znaleźć można kilka sklepów oferujących wyroby czekoladowe. Najbardziej znane noszą nazwę baci, co po polsku znaczy po prostu pocałunki. Ich tajemnica tkwi w nieregularnej kształtem słodkości oblanej gorzką czekoladą z laskowym orzeszkiem w środku. Produkcja tych czekoladek zapoczątkowała ponad 100 lat temu w niewielkiej perudziańskiej cukierni projektantka mody Luisa Spagnoli, dziś znana być może nawet bardziej jako twórczyni marki i sieci sklepów odzieżowych sygnowanych jej nazwiskiem. Była wyjątkową kobietą i wizjonerką, która osiągnęła swój sukces dzięki niezwykłemu uporowi, przedsiębiorczości, kreatywności i wielkiej intuicji. To jej Perugia zawdzięcza fabrykę czekolady założoną w 1909 roku, ale także nowatorskie podejście do praw pracowników, zwłaszcza kobiet. Do każdej czekoladki dołączany jest aforyzm lub literacki cytat, bardzo często o tematyce miłosnej. Pomysł ten narodził się z płomiennego uczucia łączącego Luizę z młodszym o 14 lat synem współwłaściciela fabryki. Krótkie sentencje były źródłem tego pomysłu. Miasto szczyci się dwoma genialnymi malarzami. Perugino urodził się w Città della Pieve, w samym sercu Umbrii. Całe życie spędził jednak w Perugii. Był nauczycielem Rafaela Santi. Co więcej, po śmierci ojca Rafaela stał się jego mentorem, pozostając blisko swego wychowanka przez szereg lat. Malował genialnie, z niezwykłą wrażliwością kolorystyczną, od jasno-niebieskich i szarych kolorów po żywe i ciepłe, nasycone barwy, budujące tony, generujące efekt przewiewnej przestrzenności. Malował religijne freski swojej ukochanej Umbrii, ale i piękne pejzaże. W krajobrazie Perugino stworzył dużą przestrzeń, która została pozbawiona postaci. W ogromnej iluzorycznej przestrzeni za plecami bohaterów obrazu dominuje pustka, która staje się niemal namacalną wielką ciszą. Kolory są niemal impresjonistyczne, subtelne, odcienie zieleni i błękitu umiejętnie zestawione przywodzą na myśl krajobraz Umbrii. Nie ma tu żadnych ludzkich detali, architektury ani budowli, nie ma nawet drzew czy krzewów. Są jedynie łąki i łagodne pagórki. Gdy papież Sykstus IV planował stworzyć kaplicę sykstyńską, zaprosił Perugina obok Botticellego, Rossellego i Ghirlandaia do wykonania fresku na ścianach bocznych kaplicy tzw. Starej Sykstyny. Zdaje się, że Perugino, mając zaufanie papieża, pełnił funkcję koordynatora całego przedsięwzięcia. Innym malarzem jest Pinturicchio. Był on nie tyle uczniem Perugina, ile bardziej jego współpracownikiem. Podobnie jak on, pochodził z Umbrii, a nawet z samej Perugii. Był głuchy. Miał żonę, która permanentnie go zdradzała, a jego 5 dzieci całkowicie o nim zapomniały. Nic dziwnego, że stał się człowiekiem zgorzkniałym. Mimo to malował fantastycznie. Być może w ten sposób odnajdywał pocieszenie w sztuce. Pinturicchio był mistrzem szczegółu, często niewidocznego na pierwszy rzut oka. Jego styl jest eklektyczny, idealizował swoje postacie i chętnie wprowadzał tak zwane groteski, stając się absolutnym pionierem w ich malowaniu. Inspiracją były dla niego odkrycia dokonane w domu Zaurea, złotym domu Nerona w Rzymie, w którym w XV wieku odkryto malowidła ścienne, późnoantyczne freski oraz fantastyczne hybrydy zwierzęco-roślinne. Od groty, w której je odnaleziono, nadano im nazwę grotesek. Malarstwo Pinturicchia pełne jest różnorodnych twarzy i gestów, pejzaży, szybujących ptaków, biegających psów oraz dumnie kroczących koni. Jego freski niezwykle słodkie i znakomite kolorystycznie można podziwiać w katedrze w Sienie, w Spoleto, w Spello, no i oczywiście w Pinakotece w Perugii. Ale jego freski znajdują się także w Santa Maria del Popolo w Rzymie i w Kaplicy Sykstyńskiej i w muzeach watykańskich, a nawet w Galleria Borghese w Rzymie. Madonny Pinturicchia są wyjątkowe. Madonna z Dzieciątkiem w National Gallery w Londynie albo Madonna nauczająca w Muzeum Sztuki w Filadelfii. A piękna jest Madonna z Dzieciątkiem i Świętym Janem Chrzcicielem w Muzeum Narodowym w Warszawie, a jakże. A przede wszystkim być może jego najlepsze dzieło wykonane na drewnianej desce Madonna Pokoju w Pinakotece w San Severino. Jest tak piękna, że miłośnicy sztuki powinni zobaczyć ją przynajmniej raz w życiu. Jego kolory są nadzwyczajne. Są tak piękne, że stają się chyba początkiem nieba. W Perugii można je zobaczyć i niejako dotknąć wzrokiem.
0: Tradycyjnie po włoskich skarbach oczywiście włoska nuta na antenie Radia Warszawa. Tym razem Toto Cotugno. Za 9 minut godzina 17.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rok 1956 i 2026.
2: 70 lat.
1: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
2: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
1: Na nowennę do Maryi, Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
3: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
4: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17.05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, jak modlić się psalmami, a także o francuskich benedyktynach, którzy wykazują zadziwiającą żywotność. Kiedy inne zakony wymierają, oni cieszą się dużą liczbą powołań. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
0: Po reklamie.
1: Na termometrach obecnie mamy około 26 stopni, dużo światła, dużo słońca. Przed nami w najbliższych godzinach temperatura powolutku będzie spadać, noc należeć będzie do tych cieplejszych, bo najmniej jedynie 16 stopni, a niedziela piękna w pełnym słońcu i 31. Tak szykuje nam się kolejny z dni. Jeżeli chodzi z kolei o poniedziałek i o początek tygodnia, będzie nieco chłodniej, a deszcze dopiero od wtorku. Minęła godzina 17, jest dokładnie minuta po niej. Dzień dobry, drodzy słuchacze, Grzegorz Kozłowski. Już teraz zapraszam Was na barwy muzyki, które poprowadzi ksiądz Robert Chodyna, a dziś to drugie spotkanie ze znanym muzykiem, kompozytorem, wokalistą oraz współzałożycielem zespołu Czerwone Gitary, czyli Jerzym Skrzypczykiem. Posłuchajmy.
7: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
8: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa już po raz drugi. Moim Państwa gościem jest pan Jerzy Skrzypczyk, muzyk, perkusista, kompozytor, wokalista z zespołu Czerwone Gitary. Dobry wieczór, panie Jerzy.
9: Dobry wieczór. Witam wszystkich. Pięknie po raz drugi.
8: Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny możemy z panem porozmawiać. Panie Jerzy, to jak to było jeszcze, pociągnijmy ten wątek z tamtego tygodnia z tym polskim Big Beatem, tutaj u nas nad Wisłą, Bugiem i Odrą, no też w kontekście tego, czy czerpaliście z muzyki zachodniej, pan tu oczywiście o Beatlesach mówił, z tej brytyjskiej inwazji i czy na przykład miał pan jakieś swoje ulubione zespoły oprócz Beatlesów właśnie z Wielkiej Brytanii, czy może z Ameryki, które były też pana ulubionymi bandami, no i czy też jakąś inspirację, żeście czerpali, czy całkowicie jakby na tą słowiańską nutę chcieliście tą swoją muzykę grać?
9: To ostatnie stwierdzenie jest chyba najbardziej
8: trafne.
9: Dobre, dlatego że rzeczywiście Czerwone Gitary miały to olbrzymie szczęście, że nie musiały podpierać się obcymi kompozycjami.
8: Tak.
9: Wszystko, co było w tym czasie tworzone, to było tworzone przez muzyków w zespole. Oczywiście w różnych proporcjach. Mieliśmy ten znakomity duet kompozytorów Seweryn Krajewski, Krzysztof Klęczon. Taki duet, jak gdyby odpowiadający duetowi Lennon-McCartney.
8: To chciałem powiedzieć, tak jest.
9: To są te analogie, jedna z analogii między tymi zespołami. Beatlesi byli, bardzo nam pomogli w starcie w ogóle, bo były podobne osobowości, szczególnie w momencie, kiedy był kwartet, prawda?
8: Mm-hmm.
9: To ten
8: czterech muzyków, tak.
9: Mówiłem o duecie Kraljewski Klęczon, potem Benek Dornowski, to był taki pogodny człowiek jak Harrison.
8: Mm-hmm.
9: No Ringo,
8: Jerzy Krzywczyk,
9: to był
8: Star.
9: Taki śmieszek ten trochę taki rozmawiający w tym zespole, to był Ringo Starr. Także i tutaj pod względem osobowości też byliśmy. Poza tym tworzyliśmy muzykę naszą, polską. Czy czerpaliśmy wzorców? Jeżeli z wzorców, to Beatlesowskich.
8: Mm-hmm.
9: Ja oczywiście analitycy muzyczni i recenzenci czy muzykolodzy byli w stanie być może po dogłębnej analizie wychwycić jakieś analogie albo zaczerpnięte momenty z muzyki Beatlesów. Ja nigdy w ten sposób do tego nie podchodziłem. Dla mnie to była muzyka bardzo prosta, bardzo śpiewna, bardzo zapamiętywalna.
8: Melodyjna.
9: Początkowo oczywiście w momencie, kiedy czerwone gitary nie były jeszcze tak popularne, musieliśmy sobie sami pisać teksty.
8: Mhm.
9: Ale mieliśmy też twórców, bo Jurek Osela, przecież to autor Matury, Historii jednej znajomości,
8: no
9: bo ty się boisz myszy. To były naprawdę piosenki, które na stałe weszły do kanonu naszej popularności. Poza tym Seweryn też pisał parę tekstów sam. No, ale już jak zaczęła ta duża popularność czerwonych gitar, no to oczywiście było zainteresowanie wśród zawodowych autorów tekstów olbrzymie. I tu się znalazł na naszej drodze czy Marek Gaszyński, o którym
8: tak.
9: ksiądz wspomniał, czy Janusz Kondratowicz, czy przede wszystkim Krzysztof Dzikowski, który napisał chyba najwięcej przybojów do zespołu czerwonej gitary. Także takie to były wzorce. Poza tym ja zawsze uważałem, że często było tak, coś mi się podobało, ale kto jest tego wykonawcą, dowiadywałem się albo po czasie, albo często w ogóle.
8: Mm-hmm.
9: Natomiast no z takich nazwisk, ja wiem, Phil Collins, no z racji tego, że był
8: tak.
9: to perkusista, prawda? To był, poza tym zespoły, ja wiem, no Beatlesi właśnie wspomnieli, ABBA. To była następna grupa, mm-hmm. która fascynowała.
8: Bardzo melodyjny zespół,
9: była,
8: tak.
9: Dokładnie, w takim bardzo szerokim wachlarzu weszła do światowej muzyki. I to były dla mnie te wzory i on najwięcej zazdrości, że tak powiem.
8: No właśnie, taką ciekawostkę chcę powiedzieć, panie Jerzy. Ostatnio przeczytałem, byłem zdumiony, słynny gitarzysta zespołu Deep Purple, Richie Blackmore, który przecież taką jednak mocną muzę grał, stwierdził, że dla niego zespołem wszechczasów była ABBA właśnie z kolei. Także to też taka niesłychana historia, że muzycy, którzy grali taką ciężką muzykę rockową, też w takiej przestrzeni się pięknie poruszali. Panie Jerzy, a słuchaliście trochę konkurencji? Podpatrywaliście kolegów niebiesko-czarni wspomniani, czerwono-czarni, trubadurzy, polanie, no blackout, bizony, dzikusy, tajfuny, chochoły. Było tego bardzo dużo. Jak to wygląda z waszej perspektywy?
9: Ja wiem, ja niespecjalnie kojarzę. Przede wszystkim naszą ułomnością, o ile chodzi by o te zespoły, było to, że myśmy się spotykali tylko w momencie, nie wiem, festiwali, jakichś spędów muzycznych.
8: Mhm.
9: Nie mieliśmy ani możliwości wysłuchiwania tego, co robimy, no bo najczęściej grało się w soboty, niedzielę i wtedy wszyscy grali, tylko że w różnych miejscowościach. Także nie mogliśmy chodzić na koncerty konkurencji, żeby ich tam specjalnie podejrzeć i podpatrzeć. Oczywiście można było wychwycić to, co się działo w nagraniach radiowych. Prawda?
8: No właśnie, tak.
9: Raz, że słuchając muzyki, dwa, że słuchając
8: płyt.
9: Recenzentów. I tak, ale jeszcze była taka ja wiem, chęć, z tego co ja pamiętam, wyeksponowana zespołu Skaldowie ponad wszystko, jako że
8: właśnie,
9: przypisywałem się to, że oni są muzykami z wykształcenia, prawda, jak gdyby zapominając, że w naszych szeregach na przykład też są muzycy, którzy chodzili do szkół muzycznych i znają nuty. No ale to ja pamiętam, że takim największym konkurentem naszym był zespół Skaldowie. No. Oczywiście popularnością wydaje mi się, że może niekoniecznie ile opiniami o ich działalności, może
8: tak.
9: w ten sposób.
8: I ich też umiejętnościach wielkich, prawda? To też.
9: No, tak. I no, znakomici muzycy, no co tu ukrywać. No może w innym tak. troszkę gatunku muzyki, może nie tacy płodni kompozytorzy jak ci nasi, nasza dwójka, no niemniej jednak dużo przecież wnieśli do kultury polskiej.
8: Tak, pan Marek Gaszyński w moim programie powiedział króciutko, Skaldowie to jest Kraków, no a Kraków to wielka, wielka sztuka, wielka kultura. Panie Jerzy, jeszcze jedno pytanko teraz przed muzycznym kolejnym wejściem, mianowicie troszkę już pan o tym mówił, ale może szerzej. Kwestia sprzętu, nagłośnienia, estrady. Jak to w tamtych czasach wyglądało? Jak sobie z tym w ogóle żeście radzili? No bo jednak tutaj Zachód miał dużo większe możliwości.
9: Niewątpliwie tak. Czy tego czasu grały pod hasłem gramy i śpiewamy najgłośniej w Polsce?
8: A tak.
9: I było to spowodowane dwoma czynnikami. Pierwsze to był taki, że Jurek Osela mówił, że wymyślił to inaczej. To hasło miało brzmienie w początkowej wersji gramy i drzemy się najgłośniej w Polsce.
8: Tak.
9: Wyraz drzemy został odrzucony przez cenzurę, musiał zostać zastąpiony wyrazem gramy. A chodziło o to, żeby w sposób jednoznaczny określić, jeżeli ktoś przyjdzie na nasz koncert, czego się ma spodziewać, że to nie będzie cicha muzyka, żeby to będzie głośno. W związku z tym, jak gdyby ktoś, kto wyczuł te intencje, od razu rezygnował z tego, ja nie lubię głośnej muzyki, to nie pójdę. To był pierwszy powód. A drugi, czerwone gitary, też dzięki Jurkowi Koseli, miał chyba najlepszy sprzęt w Polsce w tamtym czasie. Dlaczego? Bo mieliśmy bardzo zdolnego pana elektronika, który w sposób fantastyczny skopiował układy Fendera, czyli producenta najlepszego sprzętu gitarowego na świecie, i przeniósł to na Polskę rynek, to znaczy zaczął robić wnętrza wzmacniaczy oparte na tych schematach, a obudowa już należała do, nie wiem, do stolarza, do kogoś, kto to wszystko potrafił gdzieś tam postawić na scenie, no bo to także myślę, nasz sprzęt był wtedy naprawdę bardzo dobry, dobrej jakości i to było też powodem, że czerwone gitary brzmiały w sposób taki jeden z lepszych chyba brzmień, o ile chodzi o estradę. Przecież to nie było tak, że każdy z tych instrumentów swego czasu był nagłaśniany oddzielnie, tak jak jest to w tej chwili. Perkusja miała jeden mikrofon na górę i jeden mikrofon do bębna i to było wszystko, nie, że każdy kocioł, każdy element był nagłaśniany. To dopiero potem. Teraz w ogóle są inne jeszcze możliwości, ale to nie będę o tych technicznego wywodu snuł. W każdym razie myśmy mieli dobry sprzęt, a jak sobie inni radzili, no trudno mi powiedzieć. No pewnie też sobie radzili, skoro egzystowali na tym rynku.
8: No tak. W drugiej części posłuchamy zespołu Czerwone Gitary na początku z płyty OK, a zagramy takie utwory jak Wyjedź na Przedmieścia, A ja wolę w cieniu oraz Wyluzuj, przyjacielu.

0: tak bardzo dyplomatycznie.
1: Znaczy, mnie się wydaje, ja nie słyszałem Dominika w produkcjach, nie wiem, na skrzypcach czy na fortepianie nigdy. Natomiast no, te dwa instrumenty, na których bardzo dobrze grał, to była ta fujarka, nazwijmy to, bo to chyba tak to trzeba określić, bo to jest różnica między, bo to nie jest flet, a to jest instrument bardzo trudny do grania w takim wymiarze, w jakim grał na nim Dominik. Uh-huh. To było dla mnie mistrzostwo w ogóle, to co on potrafił z tego instrumentu wyciągnąć. I drugi to był bardzo dobrym gitarzystą. To były te dwa instrumenty, gdzie on się czuł bardzo swobodnie. Dominik był troszeczkę z innej kultury muzycznej. On nie wiem, czy on się dobrze czuł, grając takie ładne oczy, czy tak bardzo się starałem. W każdym bądź razie ta nasza współpraca nie trwała zbyt długo. A jako kolegę, jako muzyka wspominam go bardzo, bardzo sympatycznie. Bardzo, bardzo tak mile. Nagrał z nami tą płytę, nagrał kilka utworów w byłej NRD. Także, że no, zaistniał w tym zespole dosyć poważnie. No, jeden chyba utwór tylko śpiewał Miasta i Ludzie, z tego co ja pamiętam. Albo nie pamiętam, żeby czy to, bo to jest moja kompozycja. Nie wiem, czy byśmy unisono śpiewali, czy Dominik sam. Także on stosunkowo niewiele śpiewał w zespole, no ale z kolei był Benek Darnowski i Seweryn Krajewski. To byli ludzie, którzy na których spoczywał główny ciężar wokalny w zespole.
0: Panie Jerzy, takie utwory, których pan z kolei był autorem, między innymi Jeśli tego chcesz, Uwierz mi Lili, Najpiękniejsze są polskie dziewczyny, czy Gdy ktoś kogoś pokocha. Proszę coś powiedzieć w ogóle o tych piosenkach i w ogóle o komponowaniu, bo to też jest ciekawa historia. Perkusista, śpiewający i do tego też komponujący.
1: No ja wiem, no moja trudność polegała na tym, że gitarzysta był związany z instrumentem akompaniującym właściwie przez w nieograniczonym zakresie czasowym, bo mógł go brać, nie wiem, do hotelu, do pokoju, do, tak, na salę koncertową. No perkusista miał ten instrument, który trudno nazwać akompaniującym w przypadku tworzenia piosenek. W związku z tym ja mogłem to próbować robić tylko w domu. I tak też było. No, no dzięki Jurkowi Koseli właściwie, który mówi, spróbuj pisać. On mi dał tekst Gdy ktoś kogoś pokocha. To jest tekst Jurka i taka właściwie to pierwsza moja kompozycja, gdzie podjąłem rękawice. No a natomiast to pozostałe, no nie pamiętam już w tej chwili, jak to było. No Janusz Kondratowicz napisał do Jeśli tego chcesz, to Najpiękniejsze są polskie dziewczyny. Czyli jeżeli autor tekstu bierze się za jakąś kompozycję, to też pewnie zmyślał o tym, że podoba mi się muzyka, będzie z tego fajna piosenka. Nie jest to przypadek. Natomiast najwięcej, troszkę może mniej zauważalne, ale uważam, że jedną z najlepszych płyt zespołu Czerwonej Gitary jest płyta Czerwonej Gitary, jeszcze gra muzyka.
0: No tak, o tym będziemy jeszcze mówić, tak.
1: No i tam jest tych 12 moich kompozycji. No to już było takie, no ale to dobra, bo jak będziemy mówić, to na razie...
0: Tak. Panie Jerzy, też już troszkę pan o tym mówił, ale mimo wszystko, jak sobie radziliście z popularnością? Cała Polska was kochała, słuchała waszej muzyki, mnóstwo fanów, dużo dziewczyn, wiele też nieszczęśliwie zakochanych. To chyba też taka troszkę analogia i podobieństwo do Beatlesów, bo oni oczywiście w Anglii i na całym świecie, a wy tutaj w Polsce, no też ten szał na czerwone gitary był bardzo, bardzo wielki.
1: No był. Pierwszy koncert taki, gdzie ja odczułem, że jesteśmy popularnym zespołem, to był koncert w Pasłęku. Był to pierwszy koncert pod inspicjami, pod egidą Olsztyńskiej Agencji Artystycznej. I wtedy pamiętam, był taki szał na widowni, a po widowni musieliśmy zostawiać drzwi do garderoby szafą, bo był taki napór, że baliśmy się, że skończy się to niezbyt dobrze dla muzyków. No i ta popularność była, no rzeczywiście, to była bardzo duża popularność. I czym ona się objawiała? Objawiała się przede wszystkim reakcją na widowniach, prawda, na widowni. Uh-huh. Poza tym koncert wtedy był... Albo inaczej, produkcje telewizyjne, bo to jest też nie taki dosyć ważny element. Występ na sali miał jedną niezaprzeczalną wartość, mianowicie długość oklasków świadczyła o tym, czy piosenka się podoba bardziej, mniej lub wcale. Natomiast teraz w telewizji na przykład nie ma czegoś takiego, bo poprzez system reklam, poprzez dokładne scenariusze sekundowo-minutowe wyeliminowany został

0: element tak zwanego papierka lakmusowego, który pokazuje, który z tych utworów się ludziom podoba. Najczęściej jest krzyk i cisza, krzyk i cisza. I po wszystkich utworach jest tak samo. No, jeszcze wracając do tej popularności. No, popularność była duża, oczywiście i bardzo duża. I nie mogę mówić za kolegów, jak oni to odnosili do tego i odczuwali. I mnie popularność nigdy nie przeszkadzała. Mhm. Ja czułem się bardzo dobrze, gdy byłem rozpoznawany, czy jestem rozpoznawany, bo to jest jakieś świadectwo tego akceptacji przez ludzi. No, oczywiście jeżeli dobrze mówią, bo gorzej jak mówią źle, ale na razie idzie jakoś z górki, jak to się mówi.
1: No, wspaniale. Tym razem cofniemy się w czasie, proszę Państwa, i posłuchamy czerwonych gitar jeszcze z lat dawnych, z płyty Na Fujarce, na której grał m.in. Dominik Kuta, a zagramy takie utwory jak Miasta i ludzie i tytułowy Na Fujarce.

0: wracamy do naszego gościa, pana Jerzego Skrzypczyka, perkusisty Czerwony Gitar. Panie Jerzy, taki skok do przodu. 1999 rok, utwór Ave Maria Franza Schuberta, który został opracowany przez pana i wykonany w Sopocie w dniu wizyty Jana Pawła II na sopockim hipodromie. Proszę powiedzieć o tym, bo to też bardzo niezwykła historia.
1: To też jest jak gdyby zderzenie z tym, co miało nastąpić. Jeżeli widzieliśmy grubo przedtem, że Ojciec Święty przyjedzie do nas, a jeszcze na dodatek będzie właśnie na sopockim hipodromie, a zespół jest z Gdańska, czyli z Trójmiasta, czyli blisko tego miejsca. W związku z tym, no jak gdyby sam pomysł się narzucił, że jeżeli można byłoby czymś ten moment uświetnić, no to tylko muzyką, a jeżeli muzyką, no to może właśnie Ave Maryją. No i tak sam powstał pomysł, żeby wykorzystać tą Ave Maryję do spotkania z Ojcem Świętym. Wydana została płytka z tej okazji, która została wręczona zresztą naszemu papieżowi kochanemu przez jednego z naszych księży. Nie wiem, czy słuchał, nigdy nie miał się informacji na ten temat. W każdym razie no, opracowanie było, wydaje mi się, bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj jeszcze tak troszkę nawiążę i do tego. Sławomir Pietrzykowski zmarł niedawno. To był pierwszy realizator dźwięku, który nagrywał wszystkie zespoły big-bitowe w Polsce w latach 60., 70. Zaprzyjaźniliśmy się z nimi. Ta nasza przyjaźń, znajomość trwała bardzo długo, do końca jego żywota. I na jednych w okresie świąt Bożego Narodzenia przysłał mi 6 wykonań chyba Ave Maryi, wykonywanych przez największe gwiazdy historii muzyki rozrywkowej i nie tylko, bo tam byli wykonawcy, jak to się mówi, muzyki poważnej i rozrywkowej. I ja mówię: Sławek, wiesz co, to poczekaj chwilkę, ja ci wyślę nasze nagranie. Jak on posłuchał tego, to mówi: wiesz co, ja przez 2 minuty nie mogłem w ogóle mówić, bo moim zdaniem jest to najlepsza interpretacja tej Ave Maryi. No to taka ciekawostka.
0: Jeszcze w tym samym roku powstaje nowy album Jeszcze gra muzyka i utwór Tańczyła jedno lato staje się przebojem lata z radiem. No właśnie o tej płycie niech pan powie, bo tu bardzo dużo wspaniałych utworów żeście skomponowali.
1: Tak, no to jest taka płyta, która była jak gdyby chęcią pokazania społeczeństwu, że czerwone gitary jeszcze mają coś do powiedzenia,
0: tak,
1: chociaż skład jest inny. I ja przynajmniej w tą płytę włożyłem całe swoje muzyczne serce. Zresztą wszystkie kompozycje, które tam włożyłem, były skomponowane właściwie w związku z wydaniem tej płyty. No płyta zyskała, no miała tą trudność, że była wydawana w okresie, kiedy była zawieszona nazwa Czerwone Gitary. Była ta niechlubna sprawa sądowa, zupełnie niepotrzebna w historii zespołu Czerwone Gitary. Czy Czerwone Gitary mogą jeszcze używać nazwy Czerwone Gitary, czy też tej nazwy używać nie mogą. No i to była taka chęć pokazania właśnie, że co się dzieje dalej. Płyta może dlatego nie została tak mocno zauważono na rynku, bo na przykład Sony Music powiedział: wiesz co, no ale czy wy możecie używać tej nazwy, czy nie, bo byśmy ją wydali, tylko nie wiemy, czy możecie używać nazwy Czerwone Gitary. No i tak troszkę bokiem to wszystko przeszło.
0: Panie Jerzy, a płyta okej, złota płyta, 2005 rok i chyba utwór Sen czy Szept w plebiscycie przeboju
1: szept, tak.
0: Lata jedynki. No też bardzo ciekawa historia, króciutko chociaż w kilku zdaniach.
1: No to była konsekwencja, żeby czerwone gitary dalej egzystowały na rynku, trzeba było coś nagrywać. No, ponieważ grupa w tej chwili Czerwonych Gitar jest to grupa bardzo zdolnych muzyków, świetnie grających i potrafiących też pisać, w związku z tym była to kolejna, jak gdyby kolejny dowód, że czerwone gitary istnieją na rynku. Ja może tylko powiem, że w tej chwili jesteśmy w trasie jubileuszowej, która połączyła właściwie dwa jubileusze, 55-lecia i 60-lecia. My jesteśmy w turze 342 koncertów właściwie przez ostatnie 2,5 roku. No trasa jest nieprawdopodobna I ja się w związku z tym bardzo, bardzo, bardzo cieszę.
0: Nie, że płyta symfonicznie, żeby pan dosłownie kilka słów powiedział, bo to też jest bardzo fajny no, temat.
1: Temat ciekawy, bo wydawało mi się, że nasza muzyka to są krótkie bardzo formy, prawda? To są utwory od 2:20, nie wiem, do 3:15. Tak. Wydawało mi się, że symfoniczna orkiestra no, jest jak gdyby tutaj niepotrzebna i czy to miałoby sens. No, ale ci, którzy robili aranże, powiedzieli, że to jest bardzo ciekawy pomysł, że podejdą do tego z pełnym zaangażowaniem i pomimo tych moich obiekcji zrobią jednak takie aranże, które przypadną ludziom do gustu. Mhm. I tak też się stało. Myśmy zagrali parę koncertów, świetnie zresztą przyjętych. No jedna, i to jest jedna z twarzy zespołu Czerwonych Gitar, bo graliśmy i symfonicznie, i akustycznie, i przeboje pastorałki, i koncerty, i piosenki Krzysztofa Klęczona. To były takie nasze cztery programy główne, które ostatnimi czasy graliśmy. Ja tylko może jeszcze powiem, kto w tej chwili gra w Czerwonych Gitarach.
0: Bardzo proszę.
1: 29 lat w zespole. Mieczysław Wądołowski, Arek Wiśniewski, kompozytor, który napisał m.in. Senny Szept, jest 25 lat w zespole, i Marcin Niewęgłowski, ostatni nasz nabytek, świetny gitarzysta, który w małym palcu ma utwory zespołu Czerwone Gitary, śpiewa głosem bardzo podobnym do Seweryna, zresztą w Ameryce powiedzieli, że nazywali go Śpieweryn jako takie połączenie śpiewaka z imieniem Seweryn. No to jest silna bardzo w tej chwili grupa, zresztą że gramy dużo bardzo koncertów.
0: Panie Jerzy, bardzo dziękuję za to piękne spotkanie. Mogę tylko powiedzieć, że podpisuję się pod tym jedną i drugą dłonią, bo słuchałem panów na koncercie w tamtym roku w Rembertowie i tych wszystkich muzyków miałem możliwość naprawdę poznać i się nimi zainteresować. Dziękuję serdecznie, panie Jerzy,
1: dziękuję
0: za spotkanie
1: również.
0: I pozdrawiam serdecznie.
1: Wszystkiego dobrego. Do widzenia, do zobaczenia.
0: Na koniec naszego drugiego przemiłego spotkania z panem Jerzym, skrzypczykiem, perkusistą Czerwonych Gitar. Oczywiście posłuchamy tego zespołu. Pierwszy utwór to wyjątkowa kompozycja Ave Maria Franza Schuberta. Następnie z płyty Jeszcze gra muzyka Tańczyła jedno lato. Kolejny utwór to z płyty OK Senny Szept i wreszcie z płyty symfonicznie Jesień idzie przez park oraz Biały krzyż. Chciałbym jeszcze dodać, że zapraszam na specjalny program Wielką Sobotę. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: Tu Radio Warszawa na 106 i 2 FM. Niecała minuta pozostała do godziny 18.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Krzegorz Przęczkiewicz, chrząszcz Żywoszyce, powiat Łękołody.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Muzyka klasyczna na żywo nad Zalewem Zegrzyńskim, zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. W niedzielę o 11 w porcie Pilawa w Nieporęcie. Relacja z wydarzenia na antenie Radia Warszawa. Wojciech Dudkowski, zapraszam.
6: Mam wiele marzeń. Marzy mi się na przykład morze, ale też wycieczka w góry, spacery po lesie i pyszne lato. Może na wynos? Latem marzenia się spełniają. Orzeźwiające lato na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam, Zofia Kozorawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: 25 stopni, tyle mamy obecnie na termometrach. Temperatura tej nocy najmniej, bo o 5 nad ranem 16. Czyli dosyć ciepło i jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, czyli niedzielę, nawet 32 stopnie w szczycie dnia, około godziny 15 właśnie. Ciśnienie w normie, wiatr delikatny, to dziś. Jeżeli chodzi o przyszły tydzień, poniedziałek chłodniej, bo około 25, wtorek nawet 16, 17 i możliwe przelotne opady deszczu. Dzień dobry, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Jest 2 minuty po godzinie 18. Tę godzinę rozpoczynamy muzycznie od Celine Dion, potem jeszcze z Catman John. No i w tej godzinie również jeszcze wrócimy do Was z dobrym słowem naszego papieża Leona XIV, a także o godzinie 18.30 nowenna do Maryi Królowej Polski. Na to zapraszamy szczególnie.

0: Radio Warszawa. Dobrze słuchać.
1: I'm a

9 minut po godzinie 18. To był Scatman na antenie Radia Warszawa. Ja, drodzy słuchacze, zachęcam was, jeżeli macie czas, bo sobota raczej jest dniem, w którym możemy go trochę jeszcze znaleźć, to zachęcam was do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl. Tam na początek, jak wejdziecie, dostrzeżecie taki bardzo wyraźny, symboliczny obraz, który przedstawia pierwszy z artykułów Od dżihadu do Jezusa. Miał zabijać chrześcijan, a dziś głosi orędzie Chrystusa. Zachęcam was do zapoznania się z tym tekstem, który kieruje bezpośrednio do tego, co możecie znaleźć na YouTube Radia Warszawa. Jest to niezwykła rozmowa, którą przeprowadziła Weronika Ostrowska właśnie z Harunem, który był obecny u nas tutaj w studiu Radia Warszawa, który nie może pokazywać swojego wizerunku. Tak też jest to spowodowane tym, że ciążą na nim różnego rodzaju wyroki śmierci. Jest ich 4. Historia jest naprawdę wstrząsająca. Niczego wcześniej podobnego, mówię to od siebie, nie słyszałem, dlatego zachęcam was naprawdę do tego, żeby tę historię poznać. Poznać świadectwo tych, którzy dziś cierpią tak, jak cierpieli pierwsi chrześcijanie, i to bez żadnych ogródek. I dlatego też warto zapoznać się naprawdę z tym świadectwem tego człowieka, Haruna, który był tutaj u nas obecny. No i dziękuję nam za to i wspomina o tym w samej rozmowie, że jeżeli nie byłoby tej modlitwy od nas, to wtedy oni nie byliby w stanie wytrwać tam, gdzie są. Przed nami na antenie Kuba i Kuba, Stygnie Lato, potem jeszcze Peter Gabriel i Emily Sande.

0: Kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy. Myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkty 37 i 38. Najnowsze magisterium. Bogate magisterium społeczne świętego Jana Pawła II sytuuje się na styku kryzysu wielkich systemów ideologicznych XX wieku oraz początków globalizacji ekonomicznej. W encyklice Laborem Exercens, napisanej 90 lat po ogłoszeniu Rerum Novarum, otwiera nowy kierunek refleksji nad pracą. Sprawiedliwa płaca zostaje tam ukazana jako konkretny sprawdzian słuszności całego systemu gospodarczo-społecznego, ponieważ odsłania, czy pracownik jest traktowany jako osoba, czy jedynie jako koszt produkcji. Praca nie jest postrzegana tylko jako problem do rozwiązania lub jako środek do uzyskania dochodu, lecz jako podstawowe dobro osoby, zasada działalności gospodarczej i klucz do całej kwestii społecznej. W niej człowiek angażuje własną wolność, własną twórczość i zdolność współdziałania, przyczyniając się do kulturowego i moralnego wzrostu społeczeństwa. W świetle tego różne formy niepewności, fragmentaryzacji ścieżek zawodowych i automatyzacji nie mogą być oceniane wyłącznie w kategoriach efektywności, lecz muszą być rozpatrywane z punktu widzenia godności pracownika, jego prawa do wystarczającego wynagrodzenia oraz rzeczywistej możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. 20. rocznicę Populorum Progressio w encyklice Solicitudo Rei Socialis święty Jan Paweł II powraca do rany słabego rozwoju gospodarczego i uznaje niepowodzenie wielu prób przezwyciężenia ekonomicznego, opóźnienia ludów ubogich oraz wspierania ich uprzemysłowienia, stwierdzając trwałość, a niekiedy nawet pogłębianie się przepaści między północą a południem świata. Piętnuje ponadto mechanizmy gospodarcze, finansowe i handlowe, które pozostając pod kontrolą krajów silniejszych w sposób strukturalny służą ich interesom i dławią gospodarki słabsze, domagając się, by zostały one poddane nie tylko ocenie technicznej, lecz także poważnemu osądowi moralnemu. W tym kontekście solidarność zostaje ukazana jako konkretna współodpowiedzialność osób, ludów i narodów, jako forma przyjaźni społecznej i miłości politycznej, ukierunkowana ku cywilizacji miłości, o której mówił święty Paweł VI.

0: Już teraz na antenie Radia Warszawa, 28 minut przed godziną 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy nowenną przed 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu, złożonych 26 sierpnia roku 1956 z inicjatywy prymasa Stefana Wyszyńskiego.
1: Nowenna do Maryi Królowej Polski przed 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu.
0: Przyrzekamy bronić życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
2: Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady, przyrzekamy Ci z oczami utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i najcenniejszy skarb narodu. Królowo Polski, przyrzekamy.
0: Każdy poczęty człowiek, jak i każdy z nas, ma swój początek w odwiecznej myśli Bożej i nikt nie ma prawa decydować o jego życiu. Człowiek, który zaistniał, jest nieśmiertelny, będzie żył wiecznie. Choćby dzieje jego życia na ziemi zostały przerwane, prymas Wyszyński mówił: człowiek może sprawić, że z kilkutygodniowego bytu, który się powoli kształtuje, nie powstanie wielki człowiek, myśliciel, nauczyciel narodu, a może przyszły ojciec czy matka. Przerwane są dzieje, ale nieprzerwane jest istnienie. Sam Bóg, który postanowił istnienie człowieka, stanie w jego obronie. Tam, gdzie Bóg powiedział: żyj, tam człowiek nie ma prawa powiedzieć: umieraj. I podkreślał: każdy czyn, który zmierza wprost do zniszczenia i przekreślenia prawa człowieka do życia, jest zwykłą zbrodnią. Władza publiczna nie ma więc takiego prawa. Gdyby ktokolwiek i komukolwiek dał takie prawo, nie wolno z takiego prawa korzystać. Korzystanie z takiego prawa byłoby zamachem na podstawowe prawo człowieka i bezpieczeństwo społeczne. Odpowiedzialność za takie czyny ponoszą wszyscy, którzy przyczyniają się do zabicia dziecka. Matka i ojciec, lekarz czy lekarka, służba zdrowia, minister, który wydaje takie rozporządzenie, twórca ustawy, która to dopuszcza. Nie milknął głos prymasa tysiąclecia. Mówił prawdę, ostrzegał, prosił, ukazywał, jakie skutki dla życia narodu będzie miał samobójczy lęk przed dzieckiem. Niszczenie życia nienarodzonych nazywał klęską narodową. Ziemia polska ma być ziemią żywych, wołał prymas, a nie umarłych. Jaka jest rodzina domowa, taka też będzie rodzina ojczysta, naród. Jeśli rodzina domowa będzie rodzić żywych, to i naród będzie żył. Jeśli rodzina domowa uszanuje dziecię, będzie uszanowany w tej ojczyźnie człowiek. Naprzód będą mordować swoje dzieci, a potem obywateli. W ten sposób zamiast społeczności życiodajnej będzie się wyrabiać społeczność morderców i naród będzie samobójczy. I skończy się taki naród.
2: Maryjo, Matko Miłosierdzia, zanieś Synowi Twojemu naszą skruchę za to, że nie wypełniliśmy przyrzeczenia obrony życia. Wybacz matkom, ojcom, lekarzom, pracownikom, wszystkim, których sumienia splamione są krwią niewinnych dzieci. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Maryjo, wspomożycielko wiernych, przepraszamy Cię za obojętność wobec życia w naszych rodzinach, za egoizm, małoduszność i brak zaufania do Boga. Królowo Polski, przepraszamy Cię. Maryjo, Królowo Polski, stajemy przed Tobą, świadomi, że sumienie naszego narodu obciąża śmierć milionów dzieci zabitych w łonie matek. Za tysiące istot zamrożonych, czekających na decyzję, życie albo śmierć. Przepraszamy za wszystkie niegodziwe eksperymenty godzące w prawo człowieka do życia. Królowo Polski, przepraszamy Cię.
0: Maryjo, Królowo Polski, Matko Życia, ulecz nasze sumienia, umocnij nas i otwórz nasze serca, abyśmy wszyscy włączyli się w obronę życia ludzkiego. Królowo Polski, prosimy Cię. Maryjo, Królowo Polski, Służebnico Pańska, Wyproś nam łaskę, abyśmy nigdy nie przechodzili obojętnie wobec samotnych matek potrzebujących pomocy, wobec kobiet w trudnych sytuacjach życiowych. Królowo Polski, prosimy Cię. Maryjo, Królowo Polski, daj opamiętanie wszystkim tworzącym prawa, aby nie łamali Bożego nakazu. Nie zabijaj. Królowo Polski, prosimy Cię.

Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. 11 minut pozostało do godziny 19. Przed nami Daria Zawiałów oraz Artur Rojek, potem jeszcze Savage oraz TTO.

0: TTO na antenie Radia Warszawa, minutę przed godziną 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jak działa taki rozregulowany kompas?
3: W taki sposób, że nie działa. Moje sumienie przestaje mi w sposób prawdziwy pomagać opisywać ten świat od strony moralnej.
4: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
5: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy myśli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
6: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co przyciąga do miejsca domniemanych objawień maryjnych tłumy pielgrzymów? Wyjaśnia pallotyn ksiądz Sławomir Ciarciński w rozmowie z Barbarą Stefańską. Fenomen Medjugorja. Świadectwa międzypokoleniowych więzi przedstawia Irena Świerdzewska w reportażu Czas z dziadkami. W każdym wieku można zmienić się na lepsze. Przekonuje ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Nigdy nie jest za późno.
8: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
9: Marzysz o pielgrzymce, która pozostanie w sercu na całe życie? Wyrusz z Katedrą Warszawsko-Praską i biurem Hermes Travel do Argentyny i Brazylii. Od 30 marca do 11 kwietnia 2027 roku odwiedzimy dwa duchowe serca Ameryki Południowej. Luján i Aparecida. Czekają na Ciebie maryjne ścieżki i boskie krajobrazy. 13 dni modlitwy i wyjątkowych przeżyć. Szczegóły znajdziesz w zakrystii kancelarii parafialnej oraz na stronie katedra-floriana.waw.pl. Dołącz do nas i przeżyj niezwykłą pielgrzymkę.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest minuta po godzinie 19.
10: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
11: Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludzkością. Jezus Chrystus, przypomniał Leon XIV azjatyckim biskupom. Stolica apostolska ma nowego obserwatora przy ONZ. Został nim pochodzący z Libanu arcybiskup Christoph Zakia El Kassis. Papież mianował biskupa Nitkiewicza członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludzkością, przypomniał papież w wideo przesłaniu do azjatyckich biskupów, którzy obradują w tych dniach w Dżakarcie. Papież wezwał tamtejszy kościół, by był znakiem obecności Boga w społeczeństwach naznaczonych podziałami.
12: Wzywając Filipa i Natanaela, by poszli za nim i stali się jego uczniami, nasz Pan wskazuje na siebie jako jedynego pośrednika między Bogiem a ludzkością. Jako jego dzisiejsi uczniowie wiemy, że Jezus jest nie tylko źródłem naszej komunii z Bogiem, ale także nas między sobą.
11: Leon XIV zachęcił też azjatyckich biskupów, by rozwijali w swych kościołach kult Najświętszego Sakramentu.
12: W niedawnej encyklice Magnifica Humanitas napisałem, że chrześcijańska sprawiedliwość czerpie swoje źródło z tajemnicy Chrystusa i wypływa z naszej komunii w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Z tego powodu pragnę zachęcić Was do dalszego promowania duchowości eucharystycznej w Waszych kościołach lokalnych, czyli duchowości jedności kościelnej zakorzenionej w miłości, która wypływa z daru naszego Pana w Eucharystii.
11: Stolica apostolska ma nowego stałego obserwatora przy ONZ w Nowym Jorku. Papież mianował na to stanowisko arcybiskupa Christopha Zakie El Kassisa, dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Jemenie. Zastąpi arcybiskupa Gabriela Cacci, którego Leon XIV mianował w marcu nuncjuszem apostolskim w USA. Arcybiskup El Kassis pochodzi z Libanu, należy do kościoła melchickiego. Papież mianował biskupa Krzysztofa Nitkiewicza członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Biskup Nitkiewicz od 2009 roku jest ordynariuszem sandomierskim. Wcześniej przez niemal 20 lat pracował w Stolicy Apostolskiej. Był między innymi podsekretarzem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Jutro do Prostyni w diecezji drohiczyńskiej przyjadą małżonkowie proszący o dar potomstwa, rodziny dziękujące za dzieci oraz pary, które odnowią małżeńskie przyrzeczenia. Diecezjalna pielgrzymka małżeństw i rodzin odbędzie się w jedynym w Polsce sanktuarium Trójcy Przynajświętszej, miejscu objawień świętej Anny, mówi ksiądz Józef Poskropko, kustosz sanktuarium.
13: Zapraszam wszystkich, którzy chcą właśnie przedstawić swoje prośby przez przyczynę świętej Anny, Bogu w Trójcy Przynajświętszej do neb, do naszego sanktuarium na odpust ku czci świętej Anny, połączony z tą 17. diecezjalną pielgrzymką małżeństw i rodzin. Jest właśnie takie u nas też powiedzenie, nie nasze, ale błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, który był związany z Prostynią. Jeśli chcesz doznać łaski, jedź do Prostyni.
14: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Jeszcze raz przyglądamy się pogodzie. Obecnie 23 stopnie na termometrach. Noc, najchłodniejszy moment około godziny 5 nad ranem, 15 stopni do 16. Niedziela przywita nas pełnym słońcem, dopiero późnym popołudniem zaczną się chmury, jednak to nie przeszkodzi być 32-stopniowym upałom na naszych termometrach. Jeżeli chodzi o poniedziałek, temperatura niższa do 25, we wtorek mogą popadać przelotne opady deszczu. Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 6 minut po godzinie 19. Dzień dobry raz jeszcze, drodzy słuchacze, przed nami Darwin Hobbs i Michael McDonald, w tym też ABBA za chwilę, Super Trooper, a także Oscar Sims. Tak muzycznie rozpoczynamy tę godzinę, w niej jeszcze wrócimy do Was z ciekawymi informacjami. Zostańcie z nami.

To był Oskar Cyms na antenie Radia Warszawa w utworze Zabierz Mnie. I może ktoś z Was, drodzy słuchacze, właśnie chciałby kogoś zabrać w jakieś piękne i urokliwe miejsce. Jutrzejszy dzień zapowiada się na niezwykle ładny. 32 stopnie, będzie bardzo ciepło. Można go spędzić na przykład gdzieś nad wodą, przy plaży, albo w ogóle na plaży, albo sobie popływać jakimś rowerem wodnym u zbiegu Narwi i Bugu, bo tam byliśmy właśnie w ostatni piątek z Radiem Warszawa. Mowa oczywiście o Serocku. Naprawdę zachęcam, żeby odwiedzić to miejsce. Ja byłem tam pierwszy raz wtedy z naszą ekipą i było prześlicznie. Jest tam wiele urokliwych takich małych uliczek. Kościół wygląda zjawiskowo i jest zachowany, nie zniszczyły go wojny. Wygląda naprawdę przepięknie. Widok zaraz za jego pleców rozciągający się właśnie nad dorzecze Bugu i Narwi jest również oszałamiający. Przepięknie to wygląda, więc myślę, że warto. Nie jest to daleko od Warszawy. Jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak to wygląda, zachęcam do wejścia na naszą stronę internetową. Tam jest parę zdjęć z tego, co działo się, jak byliśmy tam na miejscu. A trochę popływaliśmy razem z naszymi słuchaczami, którzy też wygrali możliwość popłynięcia tam z nami poprzez prace konkursowe, które również możecie zobaczyć na naszym Facebooku. Wyglądały ślicznie i dzięki temu trafili razem z nami właśnie na tę łajbę, którą płynęliśmy sobie właśnie wtedy po Narwi. Zachęcam do tego, żeby dobrze spędzać właśnie weekendy, a ten najbliższy dzień może właśnie tam, może właśnie w Serocku. A już teraz na antenie Radia Warszawa Tom Jones, który, drodzy Państwo, dalej śpiewa, mimo tego, że już prawie blisko 90 lat, a ten utwór z roku 65. It's not unusual.

Britney Spears na antenie Radia Warszawa, 15 minut przed godziną 20, a my teraz wrócimy trochę do miesiąca maja, ponieważ przed nami Łukasz Zagrobelny, potem jeszcze Karoli Simon i Kasia Kowalska na antenie Radia Warszawa.

0: To była Kasia Kowalska na antenie Radia Warszawa. 3 minuty pozostały nam do godziny 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Sobór Watykański II, wracając do tak rozumianej świętości, mówi, że świętość polega na wypełnianiu obowiązków swojego stanu.
3: Życie na religijnym haju, czy zwykła, szara codzienność i wypełnianie obowiązków stanu? Która droga prowadzi do świętości? Jak odkryć świętość zapisaną wewnątrz duszy każdego z nas? O tym będę rozmawiać z księdzem doktorem Markiem Szymulą w najbliższej audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
0: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22:00. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
4: Muzyka klasyczna na żywo nad Zalewem Zegrzyńskim, zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. W niedzielę o 11:00 w porcie Pilawa w Nieporęcie. Relacja z wydarzenia na antenie Radia Warszawa. Wojciech Dudkowski, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, jak modlić się psalmami, a także o francuskich benedyktynach, którzy wykazują zadziwiającą żywotność. Kiedy inne zakony wymierają, oni cieszą się dużą liczbą powołań. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
6: Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Wspierając media, owocność naszego duszpasterstwa staje się pomnożona. Bardzo Was zachęcam, abyśmy w miarę naszych możliwości pamiętali i próbowali stać się współuczestnikami tego dzieła apostolskiego.
7: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
1: Po reklamie.
0: Raz jeszcze o pogodzie. Teraz mamy 23 stopnie na termometrach, zarówno w centrum Warszawy, jak i w okolicach. Noc będzie bezchmurna. I jeżeli chodzi o temperatury, to do 16 stopni spadnie nam ona około godziny 5, jutro niedziela do 32 stopni, deszcz żadnych, raczej słonecznie przez większą część dnia, poniedziałek do 25, a wtorek zapowiada się deszczowy, szczególnie w tej drugiej części po godzinie 15. Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest równo godzina 20. Przed nami Robert Jansson oraz Kuba Badach w utworze Małe Szczęścia, a potem jeszcze Jack Johnson. No i oczywiście w tej godzinie, drodzy słuchacze, zapraszamy Was jeszcze na audycję Księga, która przybliży nam rozważania jutrzejszych czytań niedzielnych.

0: 8 minut po godzinie 20 na antenie Radia Warszawa. W ten wieczór sobotni to czas na audycję Księga. Zaprasza ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków, amen.
2: Czy trudno jest odróżnić dobro od zła? Wydaje się, że nie, prawda?
3: Wydaje się, że nie. Jeżeli mamy dobrze uformowane sumienie, to sumienie nam wyraźnie mówi, co jest dobre, co jest złe. I ten podstawowy imperatyw moralny, mówiący wybieraj dobro, czy czyń dobro, nie czyń zła, jest wszczepiony w każdego człowieka, bez względu na to, w jakiej religii żyje, w jakiej kulturze żyje. Każdy z nas ma to prawo naturalne. Czyń dobro, nie czyń zła. Tak popularnie mówimy, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
2: A to jest duchowość? Co to jest?
3: Jest i duchowość jest w tym, jest i moralność, jest i duchowość. No, wybór dobra i zła to jest też wybór między Bogiem a jego przeciwnikiem. Więc zdecydowanie jest to związane z życiem duchowym. Żebyśmy mogli budować życie duchowe, musimy uczyć się wybierać to, co jest dobre. Jest taki fragment w Piśmie Świętym w Starym Testamencie, gdzie Pan Bóg mówi, wybierajcie dobro, a nie zło, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami.
2: Dzisiaj będziemy o tym wybieraniu mówić. I o tym, jak to dobro od zła odróżnić. To się oczywiście wydaje proste. Salomon nie był tak przekonany, żeby to było proste, bo modlił się do Boga o to, żeby go nauczył odróżniać. No więc dziś będzie i o Salomonie, a zaczynamy właśnie od czytania z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 3, wers 5 i od 7 do 12.
4: W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w mieście Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do rządzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwo, i nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie.
2: Wyobrażam sobie odpowiedź ojca rodziny, może ministra spraw wewnętrznych, prezydenta. No niech będzie prezydent. O co prosisz? O broń atomową, Abramsy. O niewyczerpany budżet. Różne mogą być prośby. Chyba na końcu bym widział odróżnianie dobra od zła. Oczywiście to jest kontekst teologiczny. Ale jest coś niesamowitego w tej prośbie.
3: No trudno nam się postawić teraz jako prezydenta naszego obecnie na miłościwie panującego. Nie wiemy, co by wybrał. Może by rzeczywiście powiedział to samo. Mamy oczywiście, każdy z nas ma jakąś swoją hierarchię wartości i czegoś pragnie, do czegoś dąży. Ale kiedy człowiek zostaje postawiony w takiej sytuacji bardzo konkretnego pytania, to ono też zmusza nas do jakiejś refleksji. Ja myślę, że to jest tak, że Salomon nie odpowiedział tak z marszu. Zresztą ta odpowiedź nawet, sądzę, że ona się nie urodziła tak od takiego pstryknięcia. Że gdzieś w nim musiało już dojrzewać świadomość tego, kim jest, tego, jakie zadanie ma do wykonania i tego, że potrzebuje w wykonaniu, wypełnieniu tego zadania pomocy, że no właśnie, że sam nie jest w stanie tego zrobić, a jeszcze na dodatek miał bardzo dobre świadectwo swojego własnego ojca, do którego on się tutaj też odwołuje, ojca, który go wychowywał, kształtował, który relacje z Panem Bogiem budował, pomimo rozmaitych słabości i grzechów, których też doświadczał, wracał do Boga, nawracał się konsekwentnie. Salomon jakiś tam był, w jakiś sposób był tego świadkiem i to odniesienie do Pana Boga było dla niego, no nie wiem, czy można powiedzieć, że oczywiste, ale było dla niego ważne.
2: No właśnie Salomon, jego ojcem był król Dawid, więc rodzina wybitna, można powiedzieć. Były takie historie, jak dochodził do władzy Aleksander Wielki, no to ojca natychmiast przerastał, ale on też był dość pysznym człowiekiem. Tak się często zdarza. Ten dochodzi do władzy i ma w sobie pokorę. To wybitne zupełnie.
3: Mhm. A ta pokora sprawia, że otwarty jest na to, z czym Pan Bóg do niego chce przyjść. I w tej jego już prośbie widać wielką mądrość, żeby prosić o to, a nie o coś innego, co my byśmy, prawda, sobie teraz wyobrażali, że właśnie, co mógłby chcieć prezydent, co mógłby chcieć premier, co mogliby chcieć władcy tego świata, co może my byśmy chcieli, gdybyśmy wobec takiej sytuacji stanęli, takiej możliwości wybierania, proszenia. Przecież i tak mamy taką możliwość proszenia, przecież modlimy się o rozmaite sprawy. To jest ciekawe pytanie, o co prosimy, czego pragniemy, czego my chcemy. Tak sobie właśnie w tym momencie uświadomiłem. Dlaczegoż by nie? Przecież to pytanie, które Salomon we śnie, to Pan Bóg tak naprawdę ciągle nam zadaje. Proś o to, czego chcesz, czego potrzebujesz. Jesteś moim bratem, jesteś moim stworzeniem, jesteś dziedzicem Królestwa Niebieskiego, jesteś przeze mnie stworzony, wybrany, umiłowany, dałem ci życie, dałem ci pewien potencjał w tym życiu. Proś mnie o co chcesz. Pan Bóg z takim pytaniem do nas też przychodzi.
2: I tutaj fantastycznie to z tego wybrnął Salomon, bo on mówi, mam do wykonania zadanie. On nie mówi, zabierz mi to zadanie albo zrób to za mnie. On mówi, mam do wykonania zadanie, ale nie ogarniam. Chcę to zrobić i rozumiem, jestem do tego powołany, postawiony na tej drodze, ale nie ogarniam. Jak ty mi nie pomożesz, to sorry, ale nie ogarnę. Tak odpowiedział.
3: No, a jak my odpowiadamy?
2: Załatw.
3: daj, zrób, ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, tak?
2: Żeby tak, tak, żeby było to i tamto, no.
3: Tak, no, a może nie, a może właśnie są pośród nas tacy, którzy stają przed Panem Bogiem i mówią, Panie Boże, nie ogarniam. Mam do wychowania dzieci, mam żonę, mam męża, mamy trudności, mamy przeciwności, mamy kredyty do spłacenia, mamy trudności w pracy. Nie ogarniam tej mojej rzeczywistości, nie radzę sobie z tym wszystkim, co mnie spotyka. Potrzebuję Ciebie, Panie Jezu, potrzebuję Twojej pomocy, potrzebuję Twojej mądrości, potrzebuję takiego daru rozpoznawania, rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe, żebym mógł uczyć się wybierać to, co jest dobre, a odrzucać zło.
2: Mam przeżyć Twoje życie. Salomon miał jakieś niezłe królestwo, ale każdy ma jakieś, choćby to było parę metrów kwadratowych. Mhm. On tu miał niezliczoną liczbę ludu, którego pewnie ta liczba przerażała. Natomiast my w rodzinach mamy kilka osób i też nas to czasem przeraża.
3: Każdy ma swoją miarę i nie musimy się wstydzić ani porównywać z Salomonem w tym momencie. Tym bardziej, że wyraźnie widać tutaj, że on w swojej młodości miał w sobie pokorę i mądrość, żeby poprosić o rzeczy odpowiednie, a jak się popatrzymy na koniec jego życia, na jego starość, to widzimy, że z jakiegoś powodu możemy sobie domniemywać, że mu może właśnie już wtedy zabrakło pokory, nie potrafił wybierać dobra i nie potrafił trwać w relacji z Panem Bogiem i on stracił tą umiejętność, co zaowocowało między innymi tym, że po jego śmierci królestwo za czasów jego syna Roboama zostało utracone, zostało rozbite. I to był tak naprawdę początek końca państwa króla Dawida.
2: Czyli następny nie był wybitny.
3: No, został określony miarem najgłupszego spośród całego ludu.
2: Ajajaj.
3: Czyli ojciec najmądrzejszy, Salomon, prawda, a syn najgłupszy spośród całego ludu.
2: Czyli to po genach nie poszło.
3: No właśnie, czy są geny, czy właśnie grzech sprawił, że mądrość została utracona, a pozostała tylko i wyłącznie głupota. Czyli oderwanie mojego życia od relacji z Panem Bogiem, zaprzestanie wsłuchiwania się w to, czego Pan Bóg chce, do czego Pan Bóg mnie zaprasza, powoduje, że ja mogę utracić łaskę, mogę utracić zdolność rozpoznawania dobra i zła. Mogę utracić zdolność w związku z powyższym wybierania dobra, a odrzucania zła. I w przypadku Salomona na stare lata to się dokonało. Stało się tak. No i jego syn poszedł po tej samej linii. A my jesteśmy, znaczy właśnie, skąd w Salomonie taka mądrość? Właśnie myślę, że przede wszystkim w tej przynależności do Pana Boga. W relacji z Nim. Już od młodości, być może to, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, wyniósł to z domu rodzinnego, od ojca. On dał się prowadzić Bożemu Duchowi, mimo że koncepcji jeszcze świadomości istnienia Ducha Świętego jako osoby Trójcy Świętej nie było absolutnie, to jednak dał się prowadzić Bogu i Bóg mu pokazywał, co jest ważne, co jest najważniejsze.
2: I tak całe życie, a pod koniec życia ksiądz mówi, zszedł z tej drogi.
3: No właśnie.
2: Czyli to bardziej łaska niż jakieś przyrodzone dary, bo chyba tak się nie traci tych darów.
3: Wszystko można stracić, ale też można wszystko odzyskać, jeżeli tylko pozwolimy Panu Bogu się zbawiać. No potencjał miał ogromny, ale bez łaski Bożej ta mądrość jego, zresztą no wyraźnie widać tutaj w tej obietnicy, którą Pan Bóg mu daje, że no daje ci takie serce mądre, roztropne, że podobnego tobie nikt do tej pory nie miał i po tobie mieć nie będzie. To pokazuje, że źródłem tej łaski jest Bóg, a nie Salomon. Z jego strony potrzeba było pokory, stanięcia przed Panem Bogiem w swojej bezradności i takiego przyjęcia tego, co Pan Bóg chce mu dać. I to jest piękne. Tego się możemy od niego uczyć.
2: Za chwilę pochylimy się nad mądrością świętego Pawła Apostoła.

Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

0: Święty Paweł żył ładnych paręset lat po Salomonie, ale w zasadzie opisał tę sytuację, jaka tam się wydarzyła. No bo Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I już masz.
1: I to tyle komentarza. Nastało 8 minut, puśćmy jakąś muzykę.
0: Tak.
1: No tak, ale ponieważ nie możemy od razu puścić muzyki, więc warto zobaczyć w tym słowie to, do czego jesteśmy przeznaczeni. Tutaj Paweł mówi, Bóg nas przeznaczył do tego, byśmy się stali na wzór obrazu Jego Syna. Wracamy do samego początku, do koncepcji Pana Boga na całe nasze istnienie. Zostaliśmy stworzeni, poematy o stworzeniu świata o tym nam mówią. Pierwszy zwłaszcza opis stworzenia świata. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Bóg nas stworzył, czyniąc nas zdolnymi do tego, byśmy się stawali podobni do Niego. Czyli zdolni do miłości, zdolni do stawania w prawdzie, zdolni do życia w pokorze, zdolni do czynienia ze swojego życia daru, zdolni do zapominania o sobie po to, żeby widzieć innych wokół siebie, zdolni do budowania wspólnoty, zdolni do oddawania swojego życia, zdolni do wszelkiego rodzaju dobra.
0: Zdolni do odróżniania dobra od zła.
1: Tak jest. I to jest w nas wszczepione, zakorzenione. We wstępie do tej dzisiejszego rozważania to powiedzieliśmy. Czyń dobro, nie czyń zła. To jest podstawowy imperatyw moralny, który jest wszczepiony w każdego człowieka z racji tego, że zostaliśmy stworzeni właśnie przez Pana Boga. Do relacji z Nim.
0: Czyli to nie chodzi o to, że jak no proszę o to, żebym tam umiał oddzielać dobro od zła i Bóg mi da tę łaskę. To nie znaczy, że mam jakąś aplikację załączoną, tylko że to odróżnianie polega na podobieństwie moim do Jezusa Chrystusa.
1: Tak. Jest w nas naturalna z racji stworzenia skłonność, zdolność, czy takie przynaglenie do tego, żebyśmy szukali Boga. Szukali tego, co dobre, szukali tego, co prawdziwe, szukali tego, co mądre. Ponieważ to, co Augustyn powiedział, stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie. Więc my z racji bycia stworzeniem Bożym jesteśmy na Niego ukierunkowani i otwarci na Niego. Jeżeli trwamy w łasce, jeżeli trwamy w tym pragnieniu, by szukać dobra, wybierać dobro, realizować dobro, to my konsekwentnie zbliżamy się do Pana Boga, a tym samym stajemy się do Niego podobni, czyli w tym dobru wzrastamy, dojrzewamy, jesteśmy coraz piękniejsi, coraz bardziej też zdolni do tego, by widzieć zło. Tak patrzeć na świat oczami Pana Boga, widzieć to zło i to zło konsekwentnie odrzucać. Identyfikować, bo Pan na samym początku mówił, że to nie jest takie łatwe, jeszcze poza nagraniem, że to nie jest takie dobre, łatwe rozróżniać dobro od zła. Tymczasem, owszem, jeżeli ja oddalam się od Pana Boga, jeżeli moje serce przestaje być czyste, przestaje widzieć Boga, błogosławieni czystego serca, albowiem Boga oglądać będą, to ja wtedy tracę też zdolność dostrzegania zła, dostrzegania kłamstwa, dostrzegania manipulacji. Pozwalam na to, żeby to zło zaczynało coraz bardziej moje życie zmieniać.
0: Jak to wygląda? Jak działa taki rozregulowany kompas?
1: W taki sposób, że nie działa. To znaczy, że sam zaczynam dostrzegać, że nie wiem do końca, co jest dobre. Nie wiem do końca, co jest złe. Że się miotam w swoim życiu, że mam wątpliwości. Mówimy tutaj o stronie teologii moralnej, że powiem, że jest sumienie błędne, sumienie wątpliwe. No to jest, no mówimy, że sumienie to jest głos Pana Boga

0: w naszym wnętrzu. Jeżeli ja przestaję Pana Boga słuchać, to też moje sumienie przestaje mi w sposób prawdziwy pomagać opisywać ten świat od strony moralnej, od strony Bożego prawa, Bożych przykazań.
1: Jak tak się myśli o człowieku i o tym, jak go traktujemy, to jeżeli będziemy uważali, że każdy człowiek ma godność i każdego muszę uszanować ze względu na to, że ją ma, bo Bóg go tak stworzył i ja mu tego nie chcę zabierać, a mogę, a jak mam rozregulowane, to mogę powiedzieć, że mi się należy, a innemu się nie należy. I koniec, i godności w tym nie ma, godność to jest moja. Tak, to się wydaje takie ciosane siekierą porównanie, natomiast to tak nie wygląda, bo jak po prostu sprawa życie rodzinne, można po prostu kogoś zacząć źle traktować z jakichś powodów. I to już jest to.
0: Tak, no patrzę przez pryzmat grzechu swojego własnego, jeżeli się dam temu grzechowi jakoś tam zawładnąć, czyli zaczynam się kręcić wokół siebie, a nie wokół Pana Boga, no to ja staję się najważniejszy, to moje potrzeby stają się najważniejsze i drugi człowiek albo jest przeszkodą w osiąganiu tych moich korzyści, które sobie gdzieś tam założyłem, albo traktuję go jako instrument do osiągania tychże właśnie korzyści, czyli zaczynam ludźmi manipulować, wykorzystywać ich, traktować przedmiotowo.
1: Przepraszam, brutalny przykład, aż się nie mogę nie wtrącić. Niedawne wydarzenie, kiedy była ciąża bliźniacza i rodzice uznali, że jedno z dzieci to za dużo jest. Więc usunięto jedno z dzieci, był to sukces, bo drugie przeżyło.
0: No to jest właśnie to. To znaczy, czego ja szukam, kogo ja szukam, tak? To szukam siebie, swojego ego, swojego... Patrzę tylko i wyłącznie przez pryzmat mojego rozpoznawania, tak? Czyli no, nie stać mnie, nie chcę drugiego, nie jest to wygodne, nie... No, jakieś tam, nie wiem, jakie ci ludzie mogli mieć do końca argumenty za tym, ale zdecydowanie jest tutaj no, dowód na to, że przestałem słuchać Pana Boga, zacząłem słuchać siebie. No.
1: Wcale tak nie musi być, że ja mówię, nie ma dobra i zła, prawda jest to, co ja uważam dobre albo niedobre, tylko mogę to zacząć mylić. Mi się wydaje, że dobre jest to, żeby wszyscy żyli godnie, więc jak nie ma szansy dłużej, żeby ktoś był żył godnie, to trzeba go usunąć i to jest dla niego dobre, bo co się ma męczyć na przykład, niepełnosprawny.
0: No tak, ale to znaczy, że ja się wtedy staję źródłem prawa.
1: Tak, źródłem prawdy.
0: I prawdy.
1: Prawie, że istnienia, które się kończy z gwałtownie z zawałem serca.
0: Tak. Czyli staję na miejscu Pana Boga. Zapominam o Bożych przykazaniach, o normie obiektywnej, prawie obiektywnym, nie zabijaj na przykład, tak? Przestaję patrzeć oczami Pana Boga na życie drugiego człowieka jako dar, jako niesamowitą wartość, jako błogosławieństwo. Ale to jest konsekwencja tego, że rzeczywiście przestałem słuchać Pana Boga. No bo Boże nauczanie, Boże Słowo zawsze będzie mi otwierało na życie, na prawdę, na miłość, na dobro. Bóg mnie zawsze będzie prowadził ku dobru. Zawsze mnie będzie zachęcał do tego, żebym poszedł za Nim, nawet jeżeli mnie to kosztuje, nawet jeżeli rzeczywiście, no obiektywnie patrząc, tak, ja mogę mieć różnego, i mamy bardzo często różnego rodzaju rozterki, różnego rodzaju pytania, nie poradzę sobie, nie dam rady, może jest ciężko, ale Pan Bóg na takie trudności, które doświadczamy, mówi, przyjdźcie do mnie, którzy jesteście utrudzeni, ja was pokrzepię. Ja zawsze mam tego kogoś, do kogo mogę przyjść ze wszystkim, co się w moim życiu dzieje. Mogę z Nim współpracować, to o czym tutaj pisze święty Paweł. Bóg z tymi, którzy Go miłą, współdziała we wszystkim dla ich dobra, więc nawet jeżeli doświadczam takich rozterek tak dramatycznie, jak o tych, o których Pan mówi, ja mam kogoś, kto mnie w tym wszystkim rozumie, kto mnie w tym wszystkim nie opuszcza i kto jest tego wszystkiego świadom i nie dopuszcza tego rodzaju rzeczywistości trudnej po to, żebym ja w tym zginął i przepadł, tylko ewentualnie po to, żeby mnie przez to przeprowadzić i żeby dać mi jakąś możliwość wzrostu.
1: Myślę sobie o tym Salomonie i o naszych wyborach i o tym, że to może nie są aż tak dalekie przykłady. Po prostu on nie ogarniał i my też czasem nie ogarniamy, choćby tutaj przykład ciąży, prawda? Mhm. Że wygląda na to, że to jest sytuacja trudna i nie damy rady. Na przykład nie damy rady. I mówię, Panie Boże, nie ogarniam. Po ludzku wybieram aborcję albo coś tam innego wybieram, prawda? I to jest taka modlitwa, naucz mnie odważnie wybierać to, co jest Twoje.
0: Tak. To jest takie zaproszenie do tego, żebym zawalczył o to, co jest dobre. Jeżeli pozwolę Panu Jezusowi, żeby On w ten mój trud, moje cierpienie, w moje zmaganie wszedł ze swoją łaską, to święty Paweł mówił, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pan Jezus przypominał, beze mnie nic nie możecie uczynić, tak? Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Więc jeżeli ja wchodzę ze swoim trudem, ze swoim cierpieniem, przychodzę z tym do Pana Jezusa, to ona zawsze będzie mnie, ta Jego łaska będzie mnie zawsze prowadziła do tego, że pokonując te ograniczenia, ja będę się coraz bardziej zbliżał się do chwały. Tutaj Paweł pisze, że końcem tego wszystkiego jest chwała. Pan Bóg chce nas obdarzyć chwałą. Chwałą swojej miłości, chwałą swojej świętości, chwałą swojego zwycięstwa nad wszelkim złem w naszym życiu. Jeżeli ja przychodzę z moją bezradnością do Jezusa, to On mi daje swoje zwycięstwo.
1: Za chwilę posłuchamy Jezusa.

0: Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
1: Niesamowite są te historie i wcale nie takie oczywiste. Te pierwsze dwie. Skarb ukryty w roli oraz kupiec poszukujący perły. Czyli coś niesłychanie drogocennego. Ba, coś, co kosztuje wszystko. Oni wszystko sprzedają, żeby tylko to mieć. I to mało tego, to nie jest tak, że ta perła dołącza do kolekcji innych perł. Jest tylko jedna perła. Sprzedajesz wszystko i kupujesz jedną. I już nie masz nic więcej. Masz tylko tę perłę. Nawet pieniędzy już nie masz.
2: Mhm. Różnica między nimi, tymi dwoma osobami jest taka, że ten na ten skarb to się, jak to się mówi, natknął przez przypadek. On go nie szukał. On się gdzieś tam na niego natknął i zobaczył w nim niesamowitą wartość. Natomiast ten szukał perły drogocennej, czyli szukał czegoś, konsekwentnie dążył do jakiejś najwyższej wartości, do czegoś, na czym mu najbardziej zależało. Szuka wartości. To jest niesamowite.
1: To są dwie drogi.
2: Tak, ale one prowadzą do tego samego. Może być tak, że ja jestem jak ten rolnik, który sobie uprawiam swoją działkę, swoją ziemię, prawda, zasiewam, zbieram, dbam o to wszystko i tak konsekwentnie przeżywam swoje życie, czasami troszcząc się tylko i wyłącznie o te sprawy takie doczesne, konsekwentnie realizuję swoje życie, utrzymuję rodzinę, pracuję i tak dalej, ale jeszcze nie odkryłem tego, co najważniejsze jest w moim życiu. Jeszcze nie odkryłem Pana Boga. Nie odkryłem jeszcze Królestwa Bożego, bo to są przypowieści o Królestwie Bożym. Tak, czyli o czymś, co, no, co jest istotą naszego istnienia, do czego my zmierzamy całym sobą. Moje serce lgnie ku temu, nawet jeżeli mój umysł nie jest tego świadom. Bóg nas pociąga ku sobie i zaprasza do tego, żebyśmy Jego odkryli jako najwyższą wartość. Świat nam pokazuje różnego rodzaju inne wartości, inne cele i my je jakoś tam realizujemy. Jedne są lepsze, drugie gorsze, mniej lub bardziej wartościowe, ale ostatecznie największą wartością naszego życia jest osiągnąć świętość, osiągnąć niebo, osiągnąć Królestwo Boże. I do tego Pan Bóg nas zaprasza. I czasami się na to napotykamy przez tak zwany przypadek. Odkrywamy tą prawdę przypadkowo i jest mnóstwo osób, także takich ze świecznika znanych, z świata kultury, sztuki czy sportu, prawda, którzy gdzieś tam do pewnego momentu się bujali w przestrzeniach tego świata, a w pewnym momencie wszystko zaczynają kwestionować, ktoś się nawraca. Tak, i zmienia się wszystko w jego życiu. Wszystko, co do tej pory miał, do czego dążył, talenty kulinarne, restauracje i tak dalej, wszystko sprzedaje i ma tą drogocenną perłę. Najważniejszy jest Jezus. I teraz wszystko, co robię, robię ze względu na Jezusa. To On jest w centrum. Dalej zajmuje się różnego rodzaju innymi rzeczami. Żyje, utrzymuje siebie, mam rodzinę.
1: Tymi samymi.
2: Nawet tymi samymi mogę się zajmować, ale one nie są już w moim życiu najważniejsze, nie są celem. Stają się środkiem do celu. Ja mogę innym służyć tymi talentami, darami, umiejętnościami, konsekwentnie stawiając na pierwszym miejscu tą najcenniejszą rzecz, czyli Jezusa.
1: Bo rozumiem, że moje życie nie jest moje.
2: Jak do tego dojdę, to będzie piękna rzecz, piękna mądrość.
1: I wtedy nie muszę się zastanawiać, jak odróżnić dobro od zła, bo będąc blisko Jezusa, mam tę odpowiedź.
2: Tak, On ciągle będzie mi to pokazywał. Daje mi swojego Ducha Świętego, który mnie prowadzi do całej prawdy, przekonuje świat o grzechu, o wszystkim przekonuje, o sprawiedliwości przekonuje. Ja cały czas jestem... możliwości. Ja cały czas mogę żyć w mocy Ducha Świętego, w strumieniach wody żywej. Mogę żyć w relacji z przyjacielem, moim Duchem Świętym, który cały czas mnie przekonuje, pokazuje mi i motywuje mnie do tego, żebym szedł drogą dobra, szedł drogą Jezusa, żebym był uczniem Jezusa, był w relacji z Nim, żebym innym dawał Jezusa. I to jest to. Czy ja trafię na tą drogę Jezusową przez tak zwany przypadek, przez czyjeś świadectwo, czy szukam Go konsekwentnie przez całe moje życie jako tej drogocennej perły, to jest w tym momencie sprawa drugorzędna. Znajduję to i wiem, że mam istotę, a wszystko inne schodzi na plan dalszy.
1: Przepraszam, będę miał amatorską przewrotkę teologiczną, jako świecki może mogę sobie pozwolić, jak ksiądz mnie zaraz skontruje. Bardzo dobrze nadbędzie. Ale jakby tak spojrzeć na to z drugiej strony, że Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. A załóżmy, że poszukiwacz pereł i człowiek, który znajduje skarb, to jest Bóg. I tą perłą, którą znajduje, jest człowiek. I oddaje wszystko, co ma, swojego syna.
2: No to w ogóle nie jest żadna przewrotka, proszę pana, teologiczna. To jest w ogóle źródło naszego istnienia. To jest zamysł Boży. Dlatego Pan Bóg nas stworzył. Bo nas umiłował jeszcze przed założeniem świata.
1: Salto mortale po prostu.
2: Tak, no po prostu niesamowicie pan to wymyślił, ale to te studia teologiczne panu tak pomogły odkryć tą głęboką prawdę. Więc proszę pana, oczywiście, że tak. My w ogóle istniejemy dlatego, że Pan Bóg nas umiłował i znalazł w nas najcenniejszy, tak? Ukochał nas w swoim zamyśle stwórczym. Dlatego istniejemy. Stworzyli zostaliśmy, mówimy, z miłości. Właśnie jesteśmy drogocenną perłą. I rzeczywiście dla tej drogocennej perły, która się ubabrała w wszystkich możliwych nieczystościach tego świata, posyła swojego Syna, żeby nas wydobył, żeby nas odszukał na nowo i sprowadził do Królestwa Bożego. Zawsze możemy w ten sposób popatrzeć. Tak czy inaczej, no właśnie te dwie strony, Bóg, który nas pierwszy wybrał i my, którzy uczymy się wybierać Pana Boga, ta prowadzi nas to do relacji z Nim i do takiego sposobu przeżywania swojego życia, żeby na końcu, o czym jest w tej trzeciej przypowieści, o tej sieci zarzuconej w morze, żebyśmy znaleźli się wśród tych, którzy osiągają cel swojego istnienia.
1: Przy końcu świata wyjdą aniołowie, no i będzie łów.
2: I będzie łów. I on był bardzo obfity, bo mówię, jeżeli my jesteśmy już po jasnej stronie mocy, że nawiążę do klasyka, to naprawdę nie musimy się bać tego połowu.
1: Bo to chyba nie chodzi o to, żeby wybierać dobro, ale chodzi o to, żeby wybierać Boga.
2: To jest tożsame.
1: No właśnie.
2: Najwyższym dobrem jest Bóg, więc jeżeli ja wybieram dobro, to w ostatecznym rozrachunku szukam Boga i wybieram Boga. Ja na początku może nawet tego nie muszę być świadomy. Prawda, mamy mnóstwo ludzi, którzy żyją poza nawiasem chrześcijaństwa, w ogóle w innych religiach i cóż z nimi, no. Oni w pierwszej kolejności uczą się realizować dobro, wybierać dobro. Nawet jeżeli nieświadomie, nie są świadomi tego, że wybierając dobro, tak naprawdę wybierają Pana Boga. Przez szukanie dobra, konsekwentne dążenie do dobra, człowiek może dojść do poznania Pana Boga, do osobowej z Nim relacji, do odkrycia, że to On jest źródłem dobra i jest najwyższym dobrem. Jak najbardziej. Więc do tego jesteśmy zaproszeni i do tego jesteśmy uzdolnieni.
1: Zrozumieliście to wszystko?
2: Mówią krótko tak.
1: Pyta Jezus, o to powiedzieli... Tak, tam był też Judasz.
2: No właśnie. I był Piotr, i byli wszyscy pozostali też niezbyt mocarni. Więc nie, my na chwilę obecną jesteśmy w stanie zrozumieć to, co jesteśmy w stanie zrozumieć, ale Pan Bóg prowadzi nas do jeszcze większego zrozumienia, do poznawania prawdy, do odkrywania dobra. Więc jesteśmy w drodze. Jeżeli nie schodzimy z tych dróg, którymi Pan Bóg nas prowadzi, to wzrastamy w tym.
1: Jeszcze to ostatnie zdanie, że... Kto stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. No Ewangelia, znaczy ona zawsze jest nowa, ale jest po prostu zapisana. Jest zapisana, można się w nią wczytywać od pokoleń i od wieków to się robi. Natomiast mi się tak kojarzy, że jedna rzecz to znać i wiedzieć, a druga rzecz to przeżywać życie, a przeżywanie życia to jest zawsze nowe, to jest teraz.
2: Dlatego bardzo ważne jest stwierdzenie, stał się uczniem Królestwa, stał się uczniem. To jest w ogóle powiedziane, każdy uczony w Piśmie, a uczeni w Piśmie, to kto to był? No to jest Stare Przymierze.
1: No tak, tak.
2: To są Izraelici. Wiemy, że
1: specjaliści
2: miał...
1: od litery.
2: Tak, no ale Pan Jezus miał z nimi utarczki, ale mówi, jeżeli ten uczony w Piśmie stanie się uczniem Królestwa Niebieskiego, czyli zrozumie...
1: To załapie, no.
2: Załapie nie tylko nowe Przymierze, ale załapie także Stare Przymierze. Zrozumie, że to stare prowadzi do nowego.
1: Patrz,
2: i ze swojego skarbca jest w stanie wydobywać rzeczy stare i nowe. Czyli to jest niesamowita sprawa, bo Pan Bóg chce nam pokazać całą naszą historię zbawienia, czy całe nasze życie w kontekście całej historii zbawienia. To wszystko, co się dzieje w świecie od czasu, kiedy Pan Bóg się zaczął objawiać człowiekowi, powiedzmy od czasów Abrahama, jest konsekwentnym prowadzeniem nas do dojścia do Królestwa Bożego i to jest bardzo zaplanowane Boże działanie, realizowane Boże działanie, realizowany plan, którego celem jest nasze zbawienie.
1: Wybierajmy Boga.
2: Wybierajmy Boga. Wybierajmy dobro, a nie zło, abyśmy żyli, a Pan Bóg będzie z nami.
1: Amen.
2: Amen.
1: Jeżeli ktoś chce wspomóc to dziełeczko Radio Warszawa, jakim są audycje Księga, polecamy serdecznie. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska. Księga.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
2: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9:15 i po 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Sobór Watykański II, wracając do tak rozumianej świętości, mówi, że świętość polega na wypełnianiu obowiązków swojego stanu.
2: Życie na religijnym haju, czy zwykła, szara codzienność i wypełnianie obowiązków stanu? Która droga prowadzi do świętości? Jak odkryć świętość zapisaną wewnątrz duszy każdego z nas? O tym będę rozmawiać z księdzem doktorem Markiem Szymulą w najbliższej audycji Co Kościół na to. Zapraszam już jutro o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy.
4: Tu Radio Warszawa na 106 i 2 FM. Pozostało 6 minut do godziny 21:00. To czas na wiadomości z życia Kościoła.
5: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Pójdę śladem świętej Faustyny Kowalskiej. Dziś sanktuarium przy ulicy Żytniej w Warszawie wyruszy pielgrzymka do Ostrówka. To już 18 taka nocna wyprawa, mówi Radio Warszawa przewodnik pielgrzymki ksiądz Tadeusz Siewko.
6: Idziemy w tym roku pod hasłem: im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. I są to słowa zaczerpnięte z dziennika świętej siostry Faustyny, które wypowiedział do niej sam Pan Jezus. I widzimy to też w praktyce duszpasterskiej, że ludzie wprawdzie dużo się modlą, ale mało ufają. I stąd widać aktualność tego przesłania, które zostawił Pan Jezus świętej w Faustynie.
5: Wierni mają do pokonania w sumie około 40 kilometrów. To wydarzenie rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego. Pielgrzymka ma charakter pokutny. Postoje ze względu na nocną porę są nieco dłuższe niż zwykle.
6: Sama pielgrzymka jest wyjątkowa, bo ona ma dużo głębszy nacisk na modlitwę. Zwłaszcza czas ciszy, kiedy idziemy w nocą, idziemy w ciszy. To jest czas sprzyjający modlitwie, kontemplacji. Na każdy nocny odcinek pielgrzymi mają inne zadania modlitewne. Czy to odmówienie części różańca, czy to zrobienie rachunku sumienia, czy rozmyślanie nad innymi tekstami, często zaczerpniętymi też z samego dzienniczka.
5: Finał rekolekcji w drodze już jutro o godzinie 15 w Ostrówku. Bądź darem dla innych. Pod takim hasłem do 26 lipca w sanktuarium w Wilicheniu trwa 33. Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwości. Wydarzenie co roku gromadzi osoby zmagające się z uzależnieniami, ich bliskich oraz wszystkich, którzy chcą promować trzeźwy styl życia. Spotkanie tradycyjnie poprzedza sierpień, miesiąc dobrowolnej abstynencji. Jak podkreśla ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych, trzeźwość to nie tylko osobiste postanowienie, ale także wspólna odpowiedzialność i modlitwa.
7: Skuteczną bronią w boju bezkrwawym jest niezmiennie modlitwa i duchowa ofiara. Pamiętajmy, kochani, że tegoroczny sierpień będzie wyjątkowy z racji jubileuszu 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Potrzebujemy wielkiej mobilizacji, aby przeżyć go naprawdę dobrze, w duchu ślubowań złożonych jasnogórskiej Pani Królowej Polski. Błogosławiony prymas prosił, aby w swoim życiu wrócić do prostoty, do czystości ducha i obyczajów, do trzeźwości, umiaru i opanowania siebie i swoich złych skłonności.
5: W programie znalazły się m.in. konferencje, wspólna modlitwa, świadectwa oraz możliwość spotkań indywidualnych z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami oraz doradcami. Cały program Ogólnopolskiego Spotkania Trzeźwości dostępny jest na stronie episkopat.pl.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Dziś rozpoczynają się rekolekcje żeglarskie Wypłyń na Głębie. W ramach tej inicjatywy uczniowie szkół średnich i studenci z diecezji warszawsko-praskiej wyruszą w wakacyjny rejs po mazurskich jeziorach. Ta wyprawa potrwa 7 dni, podczas niej uczestnicy mają okazję nie tylko poznać tajniki żeglarstwa, ale także wziąć udział w konferencjach, mszach świętych, no i oczywiście zintegrować się z rówieśnikami. Wyprawę zorganizowało diecezjalne duszpasterstwo młodzieży pod przewodnictwem księdza Kazimierza Siewko.

0: Maryjo, Jasnogórska Matko, o tej wieczornej godzinie gromadzimy się u stóp Twojego tronu. Przychodzimy do Ciebie z różnych stron Polski i świata. Jedni dotarli tutaj pieszo, niosąc trud wielu dni pielgrzymowania. Inni przyjechali rowerami, samochodami czy autokarami. Wielu łączy się z nami za pośrednictwem radia, telewizji i internetu. Choć prowadziły nas różne drogi, wszystkich przyprowadziło jedno pragnienie – być dziś przy Tobie. Bo każdy z nas potrzebuje Matki. Każdy chce choć na chwilę zatrzymać się w Twoim domu i powierzyć Ci swoje życie. Maryjo, dzisiejszego wieczoru w sposób szczególny modlimy się jako pielgrzymi z Bierunia Starego i Stychów. Po dniach wędrówki stanęliśmy przed Twoim obliczem, przynosząc ze sobą intencje naszych rodzin, parafii i wszystkich tych, których prosili nas o modlitwę. Dziś składamy je w Twoje matczyne dłonie. Nieprzypadkowo spotykamy się tutaj w święto świętego Jakuba Apostoła. Od wieków jest on patronem pielgrzymów. Jego życie przypomina nam, że wiara nie jest miejscem, do którego się dochodzi i można się zatrzymać. Wiara jest drogą, jest codziennym podążaniem za Chrystusem. My także przez ostatnie dni doświadczaliśmy tego bardzo konkretnie. Każdy krok, każdy śpiew, każda modlitwa, każdy ból zmęczonych nóg przypominały nam, że najważniejszą pielgrzymkę odbywamy każdego dnia. Pielgrzymkę naszego życia ku niebu. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas jednak jeszcze głębiej. Jezus pyta swoich uczniów: czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Święty Jakub odpowiedział na to pytanie całym swoim życiem. Pozostał wierny Chrystusowi aż do męczeńskiej śmierci. Także nasza śląska ziemia wydała świadków takiej wiary. Wśród nowych błogosławionych salezjanów są dwaj szczególnie bliscy naszym pielgrzymkom. Błogosławiony ksiądz Franciszek Miśka, związany z Bieruniem, oraz błogosławiony ksiądz Karol Golda, związany z Tychami. Ich życie przypomina nam, że świętość rodzi się bardzo blisko, w rodzinach, parafiach i codziennych obowiązkach. Ale większość z nas nie będzie wezwana do męczeństwa krwi. Naszą drogą jest męczeństwo codziennej wierności. Wierności modlitwie, nawet gdy brakuje czasu. Wierności sumieniu, kiedy łatwiej pójść na kompromis. Wierności małżeńskiej miłości, kapłańskiemu i zakonnemu powołaniu, uczciwej pracy, dobremu słowu i przebaczeniu. To właśnie z takich małych decyzji rodzi się świętość. Dlatego prosimy Cię, Maryjo, spraw, abyśmy wracając do naszych domów, nie zostawili tutaj tego dobra, które doświadczyliśmy. Niech pozostanie w nas duch modlitwy. Niech pozostanie życzliwość, której uczyliśmy się na pielgrzymim szlaku. Niech pozostanie odwaga do dawania świadectwa wiary w naszych rodzinach, miejscach pracy i szkołach. Polecamy Ci nasze rodziny. Otocz swoją opieką dzieci i młodzież. Umocnij małżonków. Pociesz chorych, samotnych i cierpiących. Wspieraj kapłanów i osoby konsekrowane. Daj nadzieję tym, którzy ją utracili i pomóż odnaleźć drogę wszystkim, którzy oddalili się od Twojego Syna. Maryjo, Królowo Polski, prowadź nas drogą wiary.
1: Dzisiejsze rozważania apelowe poprowadził ksiądz Łukasz Płaczek, kierownik pierwszej pielgrzymki z Bierunia Starego z archidiecezji katowickiej. Dziękujemy za to rozważanie. Przy tej okazji witamy pielgrzymów z Bierunia Starego. Są wśród nas także pielgrzymi również z archidiecezji katowickiej, z miejscowości Kochłowice, którzy także pieszo przybyli na Jasną Górę. Są pielgrzymi z miejscowości Wierzbie, z archidiecezji lubelskiej, pielgrzymi z miejscowości Miasteczko Śląskie, z diecezji gliwickiej, także pieszo przybyli na Jasnej Górze. Są uczestnicy 8. pielgrzymki rowerowej z parafii Ducha Świętego z Mielca. Jest z nami schola świętego Franciszka z parafii w Miotku i z Bytomia. Obecna jest wspólnota życia chrześcijańskiego z Londynu. Przybyli do nas dzisiaj także w pieszej pielgrzymce, już wspomniani pielgrzymi z miejscowości Tychy, a także pielgrzymi z Chojnic, z Łasku, z archidiecezji łódzkiej. To pielgrzymi, którzy na rowerach przybyli na Jasną Górę. Są razem z nami także uczestnicy pieszej pielgrzymki z Ostrawy, piesza pielgrzymka z dekanatu Gidelskiego. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi wszystkimi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za cały nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Polecamy wszystkich ojców i braci posługujących na Jasnej Górze na czele z ojcem przeorem. Naszą modlitwą pragniemy otoczyć wszystkich kapłanów zaangażowanych w organizowanie pielgrzymek na Jasną Górę, wszystkich przewodników pieszych pielgrzymek, tych, którzy już przybyli na Jasną Górę, ale także tych, którzy już wyruszyli na pątniczy szlak albo dopiero wyruszą, aby tutaj dotrzeć na Jasną Górę. Prosimy w tym szczególnym dla nich czasie o światło i dary Ducha Świętego, potrzebne siły. Polecamy Ci, Maryjo, wszystkich zmierzających na Jasną Górę, wszystkich, którzy w tym czasie odbywają swoje rekolekcje w drodze. Prosimy dla nich o błogosławiony czas. Tobie, Maryjo, pragniemy podziękować za tych wszystkich, którzy na trasie pielgrzymowania otwierają swoje serca, swoje domy, aby wesprzeć pielgrzymów tym, co posiadają. Karmią ich, dają im wodę do picia, tak aby mieli siłę dotrzeć tutaj na Jasną Górę. Tobie, Maryjo, dzisiaj we wspomnienie świętego Krzysztofa pragniemy najpierw polecić wszystkich solenizantów, ale także polecić wszystkich kierowców, wszystkich, którzy podróżują, posługują się pojazdami, zwłaszcza mechanicznymi. Prosimy dla nich o roztropność, aby zawsze z rozwagą poruszali się po drogach, pamiętając nie tylko o swoim bezpieczeństwie, ale także o innych użytkownikach dróg publicznych. Polecamy Ci, Maryjo, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Raz jeszcze polecamy Ci wszystkie osoby chore i cierpiące, będące w domach, szpitalach, hospicjach. Wspólnie razem odmawiamy tajemnicę szczęści chwalebnej, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
2: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
3: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl
3: się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak to na początku, teraz i zawsze, i na wieki.
1: Amen. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami.
5: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
6: Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Wsłuchajmy się teraz w słowa Ewangelii na kolejny dzień, którą komentuje ksiądz Wojciech Wielądek.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
1: Wielość obrazów, którymi posługuje się Pan Jezus, aby przybliżać słuchaczom rzeczywistość Królestwa Bożego, może budzić nasz podziw. Choć te wykorzystywane obrazy są jakoś znane z życia codziennego ówczesnych ludzi, to jednocześnie nadana im została nowa ranga. Pan Jezus tak działał, kiedy powoływał swoich uczniów, z których część była rybakami, to powiedział do nich: odtąd ludzi będziesz łowił. A więc łączył w ten sposób stare z nowym. To, co było już znane, z tym, co może być kompletną nowością. A przez to może też wydobyć człowieka z uśpienia. Spójrzmy przynajmniej na te dwie przypowieści o ludziach, którzy odnaleźli skarb ukryty w roli oraz perłę. Pierwszy z nich mógł być człowiekiem biednym, a drugi miał już jakieś dobra, ponieważ był kupcem. Jeden i drugi sprzedał wszystko, co miał, aby posiąść to, co odnalazł. To bardzo interesujące. Każdemu dopiero kiedy sprzedał wszystko, starczyło na kupno upragnionego skarbu. Taka jest właśnie prawda o Królestwie Bożym. Można je nabyć jedynie za wszystko, co się posiada, nie za określoną cenę jednakową dla wszystkich, ale za wszystko, co się ma. Jeżeli zaś coś sobie zostawimy, wówczas to coś nam uniemożliwi zdobycie Królestwa. Można by to potraktować jako surowe wymaganie, ale z drugiej strony można na to spojrzeć jako wyraz nadziei, którą pokłada w nas nasz Zbawiciel.

Już za kilka chwil rozpoczniemy modlitwę różańcową. Zachęcam, drodzy słuchacze, do włączania się we wspólną modlitwę pod numerami telefonów 512 700 444 512 700 555.

Zbliża się godzina 21.30. Wspomnijmy intencje, które będziemy omadlać w tym różańcu świętym. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Módlmy

0: My się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego oraz biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz zaksięży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, w szczególności na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Intencja papieska. Modlimy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Intencja o przemianę serc. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Módlmy się o błogosławieństwo i Bożą opiekę na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Niech ten czas wypoczynku od obowiązków szkolnych będzie dla nich okazją do budowania dobrych relacji, bezpiecznego poznawania świata i regeneracji sił. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną. O łaskę uzdrowienia, dobre leczenie, opiekę Matki Bożej, potrzebne siły dla Krzysztofa w dniu imienin. O dary Ducha Świętego, opiekę Maryi, Boże błogosławieństwo dla chrześnicy Anny w dniu imienin. O pomoc i Boże wsparcie w decyzji dla Kacpra, o potrzebne siły, pokój serca, łaski Boże dla zięcia Darka, o dobrą pracę dla Lilii, modli się Krysia. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała. O opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Módlmy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o dar nieba dla świętej pamięci Kasi, o uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Grażyny, Kalisty, Emilii oraz o łaski Boże dla ich sióstr ze zgromadzeń zakonnych. Módlmy się o łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej oraz Krysi Szczepanowej. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O Boże prowadzenie dla Karolka i Ewy, ich rodziców i dzieci, Oli i Kingi. Dziękczynna modlitwa za Adama i udaną operację Ewy, o dobrą pracę dla niej, łaskę wiary, nadziei i miłości, o rozwiązanie trudnej sprawy dla Pauliny, opiekę Bożą dla Jolanty, Amelki, Przemka, Sary i Karolci. O zdrowie dla Haliny, Tosi, Kubusia, Kasi i Jana oraz Antoniny, Justyny i Adama. O łaskę zdrowia dla Janiny i uleczenie jej oczu, o niebo dla świętej pamięci Mariana, Antoniny, Macieja, Doroty, Janiny, Krystyny, Stanisława, Michała, ojca Maurycego, Józefa, Kazimiery, Juliana, Emanueli, księdza Kazimierza, Grażyny oraz Katarzyny i Romana, Marii, Weroniki i Janusza. O łaskę zdrowia i pojednanie dla Genowefy, Zofii i Renaty. O dary Ducha Świętego dla Laury i Maksia, Michaliny w podjęciu decyzji. Za Anię i Bartosza oraz Michała i Kasię, o uwolnienie z nałogu dla Grzesia. O zdrowie dla Haliny, Roxany i Moniki. O siły dla pątników zmierzających do Ostrówka, szczególnie dla księdza przewodnika Jolanty, Edyty i Ewy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebian, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnice radosne. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. W tajemnicy zwiastowania Maryja akceptuje wolę Bożą. Nie jest to wola łatwa i jasna. Maryja jednak pełny zaufaniu przyjmuje decyzję Boga. Zgadza się, aby Słowo stało się ciałem.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga. Narodzenie Pana Jezusa. W tajemnicy narodzenia Maryja jest świadkiem cudu. Bóg wypełnił swoją obietnicę. Jeszcze nigdy nie był tak blisko ludzi. Maryja widzi Go jako pierwsza i przyjmuje jako swojego Syna.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. W tajemnicy narodzenia Maryja jest świadkiem cudu. Bóg wypełni swoją obietnicę. Jeszcze nigdy nie był tak blisko ludzi. Maryja widzi go jako pierwsza i przyjmuje jako swojego syna.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była
4: na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Szczęść Boże.
1: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. W tajemnicy ofiarowania Maryja wie, że nie może mieć swojego syna tylko dla siebie, bo on całkowicie należy do Ojca. Czasami trzeba oddać Bogu to, co najcenniejsze, aby zyskać jeszcze więcej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: i szurej krzyczy.
2: Zdrowaś
5: Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś
5: Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, dziękujemy Wam za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
6: Bóg zapłać, Boże, z Panem Bogiem.
1: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. W tajemnicy odnalezienia Maryja zrozumiała, że jej Syn przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca. Jednocześnie przekonała się, że łatwo ją jest stracić Jezusa, a dużo trudniej jest Go odnaleźć.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
8: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
8: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Dziękujemy. Szczęść Boże.
7: Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
0: Dobrej nocy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W intencji wszystkich wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: Minęła godzina 22. Dziękuję za dziś, drodzy słuchacze, a przed nami kalejdoskop historyczny. Nie kończymy jeszcze tego dnia, ponieważ Marcin Bąk zaprasza nas na opowieść o tym, kim byli asasyni. Czy bardziej niewidzialni, czy nienawidzili chrześcijan, czy muzułmanów, jaka była rola zakonów rycerskich w Ziemi Świętej. O tym opowie w rozmowie z nim Bogumił Wójcik. Posłuchajmy.
1: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
2: Witam Państwa serdecznie w kolejnym kalejdoskopie historycznym. Kontynuujemy naszą opowieść o Ziemi Świętej z okresu krucjat, ale zanim do tych krucjat przejdziemy, to chciałbym bardzo podziękować Państwu za wsparcie, którego nam udzielacie, między innymi na platformie Patronite, no i zachęcić, żebyście byli Państwo z nami i żebyście nas Państwo dalej wspierali, bo to wsparcie jest nam potrzebne. Istniejemy dla Was i dzięki Wam. A moim i Państwa gościem jest znany Państwu już doskonale pan Bogumił Wójcik, autor książek o Ziemi Świętej z okresu krucjat. Witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
2: Nasza opowieść o krucjatach i o tym, co działo się wtedy, umownie mówiąc, na Bliskim Wschodzie, zakończyła się w poprzedniej audycji, mniej więcej w okresie po drugiej krucjacie. Przybliżaliśmy trochę tą bardzo skomplikowaną sytuację polityczną, kulturową, religijną, jaka tam panowała. W ogóle ten rejon świata ma chyba tendencję do takiego, powiedziałbym, nieuporządkowania swoistego. Z czego to się bierze, to już inna sprawa. Wspominaliśmy o asasynach, takiej ciekawej, dziwnej sekcie, tak można chyba powiedzieć, muzułmańskiej, chociaż wielu muzułmanów ortodoksyjnych twierdzi, że to absolutnie nie są żadni muzułmanie, odstępcy, poganie i tak dalej. I zaczął pan mówić o tym, że oni odgrywali też taką dziwną, nie do końca jasną rolę w tych relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich.
3: Generalnie asasyni nie są antychrześcijańscy. W roku 1149 książę Raymond de Poitiers, książę Antiochii, o którym już mieliśmy okazję mówić w naszych wcześniejszych spotkaniach, sprzymierza się z asasynami przeciwko Nuradynowi. Dochodzi do bardzo nieszczęśliwej dla chrześcijan bitwy pod Inabem. Książę Raymond ginie w tej bitwie, ale ginie też bardzo dużo asasynów walczących po jego stronie, a więc łącznie z przywódcą nawet tej grupy syryjskiej. Także asasyni nie byli pierwotnie wcale czynnikiem antychrześcijańskim. Oni raczej są ukierunkowani na walkę z tymi muzułmanami, którzy uważają ich za odszczepieńców. A wracając do wątku wrednego hrabiego Raymunda II z Trypolisu, który też zaczęliśmy w poprzednim naszym spotkaniu omawiać, to jest pierwsza ofiara asasynów z establishmentu frankijskiego. Bodajże w roku 1153, jakoś na wiosnę, hrabia Raymund po raz kolejny pokłócił się ze swoją żoną. A miał żonę niezwykle piękną.
2: Znowu te kobiety się pojawiają.
3: Tak, nie da się opowiedzieć dziejów Utremer bez kobiet, bo te kobiety są na tyle niesamowite, że nawet w kronikach spisanych przez mężczyzn i przeważnie duchownych one się pojawiają. Hodierna Trypolitańska jest siostrą królowej Jerozolimy Melisandy i jest uznawana, uwaga, za najpiękniejszą kobietę swoich czasów. Kobietę opiewaną w poematach trubadurów. Geoffrey Rudel de Blaye, trubadur z Akwitanii, poświęca jej szereg wierszy, które zachowały się do dzisiaj. Ale zapewne Hodierna, jak wszystkie kobiety z jej rodu, miała też odpowiednio twardy charakter. I te kłótnie małżeńskie z Raymundem II były ciężkie, długie i częste. W końcu hrabina zdecydowała się opuścić męża i z dzieckiem udać się do swojej siostry. Królowa Melisanda po nią przyjeżdża do Trypolisu. Panie się spotykają, szykują się do drogi. Oczywiście to jest wyjazd całego dworu, orszaku, bagaży. Hodierna z królową Melisandą wyjeżdża z Trypolisu. Hrabia odprowadza jej jakiś kawałek za bramy miasta. Wraca do miasta i pod bramą miejską atakują go asasyni. I hrabia ginie. No, zamęt, tumult. Zimną krew zachowuje królowa Melisanda, mówi, no skoro tak, to my wracamy do Trypolisu. I do Trypolisu wraca hrabina Hodierna i obejmuje w nim regencję. Efekt jest taki, że wielu podejrzewało, że za tym zamachem asasynów stał nie kto inny niż sama królowa Jerozolimy, która w ten sposób rozwiązała raz na zawsze problemy małżeńskie swojej siostry. Znając Melisandę, nie da się tego wykluczyć, bo była to królowa z żelaza.
2: Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy tych tajemniczych asasynach, ich nazwa zniekształcona, ich sekty, przez nich samych zresztą nie używana. Oni sami siebie nie nazywali zażywającymi haszysz.
3: Druga nazwa to Nizaryjci.
2: Tak. Odłam Ismailitów, bo i tak się w literaturze ich tak określa. Natomiast ta potoczna nazwa występująca na Bliskim Wschodzie stała się wręcz synonimem zabójcy w językach, wielu językach europejskich. Natomiast na ile te wyobrażenia, które przeszły do literatury pięknej, także do gier komputerowych z czasem, na ile są prawdziwe? Asasini kojarzą się głównie z zabójcami, posiadającymi jakąś niesamowitą sprawność fizyczną, zdolność do upodabniania się do swoich wrogów, tak? Przebierania się w różne szaty, posługujący się świetnie truciznami, sztyletami, atakującymi z ukrycia. Na ile jest to wyobrażenie odpowiadające rzeczywistości?
3: Byli skutecznymi zabójcami, bo jest stwierdzone szereg zamachów, które im się udało przeprowadzić od początku do końca skutecznie. Generalnie asasyni są po prostu odszczepieńcami islamu, odłamem islamu, który chciał przetrwać. I czynili wszystko, żeby udało im się przetrwać. Zajęli jakiś obszar dość górzysty, dość trudno dostępny. Chcieli na tym terenie się utrzymać. No więc, żeby wszyscy dali im spokój, musieli też stosować pewną taktykę odstraszania. Bo inaczej mogli się liczyć z tym, że te potęgi, które ich otaczają, no bo to był nieduży, powiedzmy, nieduży obszar, ten Masjaf i ziemie przylegające, że ich zmiażdżą. A więc, aby ich odstraszyć, tych potencjalnych wrogów, trzeba było siać terror. Trzeba było pokazać, że no dobrze, może i ty tych asasynów, emirze, jesteś w stanie najechać, zniewolić, ale wiedz, że wieczorem w twojej komnacie może się pojawić trzech zabójców, którzy cię po prostu zaszlachtują. To był bardzo osobisty lęk, lęk na poziomie personalnym. Dlatego wybierali na swoje cele, na swoje ofiary przywódców tych włości, tych krain, które im bezpośrednio zagrażały. Więc ta reakcja asasynów na otaczające ich zasadniczo wrogi świat islamu była taką reakcją spotęgowanego ataku wyprzedzającego, można tak to by nazwać. Byli skuteczni. Ten haszysz być może pojawiał się między innymi po to, żeby nie odczuwać bólu, nie odczuwać ran w trakcie ataku. Na pewno nie mogli go przyjmować tyle, żeby zaćmiewał on jasność umysłu.
2: Przestaliby być skuteczni,
3: więc być może z tym haszyszem jest taka historia, że on był przyjmowany albo w umiarkowanych dawkach, albo w trakcie jakichś ceremonii. Natomiast nie na tyle, żeby zaćmiewać ich zdolność do działania. Utrzymali się bardzo długo. W XII wieku ich takim legendarnym przywódcą jest starzec z gór, Sinan. On ponad 50 lat, może nawet trochę więcej, przewodzi tej
2: sekcie. Są takie przypuszczenia, że to wcale nie jest jeden człowiek, tylko tytuł przyznawany kolejnym przywódcom.
3: I tak chyba się też stało, bo on panował tak długo, że nawet zaczęto domniemywać, że być może on jest nieśmiertelny. I chyba rzeczywiście każdy jego następca przybiera tytuł starca z gór, no bo to jest takie mocne miano. Robi wrażenie i ma pewną taką kontynuację. To jest tradycja, tak? Więc to też jest pewna tożsamość, pewna siła związana z tą tytulaturą. Asasyni utrzymują się bardzo długo, bo udało im się przetrwać Saladyna, który początkowo robił wszystko, żeby ich zniszczyć, potem jakoś tę kwestię zarzucił. I oni trwają aż do połowy wieku XIII, niszczą ich dopiero Mongołowie. A więc trzeba oddać im, że udało im się przelawirować przez niesamowicie burzliwą epokę, bardzo długo utrzymując niezależność. I jeszcze z asasynami wiąże się taka ciekawa historia, którą warto opowiedzieć. Dużo z nas na pewno pamięta film Braveheart. No i niesamowitego Edwarda I, wielki czarny charakter tego filmu, i on rzeczywiście taki był. Otóż, będąc jeszcze młodym człowiekiem, bodajże jeszcze jako królewicz angielski, wyprawił się na jedną z ostatnich krucjat z Ludwikiem Świętym i w akcie w nocy zaatakowało go trzech asasynów. Zranili go, ale udało mu się ich zabić, zresztą nadbiegła straż. W każdym razie król był niezłym zawodnikiem, bo nie dał się tym asasynom zamordować. To taki jest charakterologiczny.
2: Zdaje się, że to w ogóle w tym rodzie trafiali się wariaci, trafiali się okrutnicy, natomiast nie da się odmówić dużej sprawności fizycznej Plantageneton, tak?
3: Tak, tam jest.
2: Nawet ten jego syn w filmie ukazany jako zniewieściały homoseksualista w rzeczywistości był silnym, potężnym wojownikiem. Ale to już jest zupełnie inna historia.
3: To jest inna historia, to jest taka dykteryjka.
2: Natomiast nasza opowieść
3: na bazie asasynów
2: o Ziemi Świętej będziemy sobie za chwilę kontynuować.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: I wracamy do naszej opowieści o Ziemi Świętej z okresu krucjat. Przypomnijmy, jesteśmy między pierwszą a drugą krucjatą. Naszym przewodnikiem po tej wędrówce jest pan Bogumił Wójcik. Rozmawialiśmy o asasynach. Temat niezwykle barwny. Trudno się dziwić, że wciąż żyje w grach komputerowych, filmach fabularnych i książkach. Natomiast porozmawiajmy trochę o tych konkretach. Świat religii, jak był podzielony świat Ziemi Świętej religijnie. My w pierwszej naszej opowieści o w ogóle początkach samej idei krucjat już zaznaczyliśmy, że ta sytuacja jest złożona. W połowie XI wieku dochodzi do tak zwanej schizmy i uczymy się w podręcznikach, że Kościół wschodni i zachodni rozdzieliły się. Chociaż tak nie do końca, o czym można się wielokrotnie przekonać. Poza tym to nie jest wszystko. Tam są też inne kościoły. Jak wygląda świat chrześcijański między pierwszą a drugą krucjatą w Ziemi Świętej?
2: Świat chrześcijański jest mozaiką. Jest mozaiką, bo zdecydowana większość chrześcijan Outremer to są chrześcijanie rytów wschodnich, obrządków wschodnich. Ale oni sami są też bardzo między sobą podzieleni. To są jeszcze podziały wynikające z sporów doktrynalnych, dogmatycznych wczesnego chrześcijaństwa, na przykład sporu o naturę Chrystusa. Mamy monofizytów, którzy uznawali, że Chrystus ma wyłącznie naturę boską i to jest na przykład Kościół maronicki. Co ciekawe, Kościół maronicki jest obecnie kościołem katolickim, mimo że tego monofizytyzmu właściwie się nie wyrzekł.
1: Obie strony uznały, że chodzi o interpretację.
2: Tak jest. Obie strony uznały, że chodzi o interpretację i maronici to jest to wyznanie wschodnie, które w latach 80. XII wieku wraca na łono kościoła rzymskiego. Bardzo ciekawe.
1: Zachowując cały swój ryt,
2: tak
1: liturgię.
2: Jest. Wszystko, co jest liturgiczne, zostaje zachowane, ale zwierzchność papieża zostaje uznana i ta jedność przywrócona. Oprócz tego mamy jakobitów, nestorian, mamy trochę koptów. Mamy kościół ten grecki, ortodoksyjny, podlegający cesarzowi w Konstantynopolu. One też mają sprzeczne interesy, bo te wszystkie kościoły drobne, powiedzmy mniejsze niż kościół grecki, ortodoksyjny, no Konstantynopol uznaje za heretyckie. Więc oni raczej są skłonni kooperować z łacinnikami niż z Grekami, bo Grecy to ich zaraz wcielą do kościoła ortodoksyjnego, zabiorą odrębność i rzecz się zakończy. Cesarz Bizancjum jest namiestnikiem Boga na ziemi. On ma czystość ortodoksji również zachowywać i dbać o nią i scalać Kościół pod swoim kierownictwem. Więc Bizancjum, które odżywa i jest takim imperium znowu na krzywej wznoszącej się w XII wieku, bardzo czynnie stara się działać na rzecz sfuzjonowania tych kościołów mniejszych pod egidą konstantynopolitańską. No i z drugiej strony mamy łacinników. Łacinników, do których należy praktycznie cała elita Outremer, chociaż oczywiście ta elita też jest poprzeplatana małżeństwami z kobietami wschodu, przeważnie z Ormiankami. A właśnie, kościół ormiański jeszcze. Nie zapominajmy o Ormianach. Ormianie, którzy bardzo dobrze kooperują z łacinnikami, zwłaszcza w księstwie Antiochii, tworząc część sił zbrojnych tego księstwa. Tam są rycerze Ormianie, pasowani na rycerza, mimo że nie są z łacinnikami, nie są zachodnimi chrześcijanami, ale tworzą część elity rycerskiej księstwa Antiochii. I płacą za to cenę, walcząc w każdej większej bitwie, w której Antiochia krwawi. Także to jest istne puzzle, które układamy. No i tutaj mamy jeszcze łacinników, czyli tę elitę. Mamy kościół łaciński ze swoją hierarchią. Te dwie hierarchie, wschodnia i zachodnia, się gdzieś tam przenikają, czasem ze sobą konkurują. Silnie właśnie w Antiochii to widać, bo tam w zależności od tego, z kim lepiej kooperuje dany książę Antiochii, to albo wygania się patriarchę łacińskiego z Antiochii, albo wygania się patriarchę wschodniego, greckiego.
1: Zatrzymajmy się na moment właśnie przy tym styku kościoła ortodoksyjnego, prawosławnego, konstantynopolitańskiego, jak będziemy go nazywać, czy greckiego, to jest odrębna sprawa, z kościołem łacińskim, rzymskim, katolickim, bo ten rozłam nastąpił w XI wieku, choć nie do końca.
2: To on nie jest taki głęboki jeszcze.
1: Mamy relacje dobrze udokumentowane, że zwłaszcza w czasie pierwszej krucjaty współpraca i wzajemne uznawanie się sukcesji apostolskiej była czymś zupełnie normalnym, że greccy biskupi wyświęcali kapłanów łacińskich i odwrotnie. Zdarzało się, że obsadzali stanowiska kościelne łacinnicy w ramach...
2: To jest współkorzystanie ze świątyń. Tak. Na przykład weźmy Kościół Grobu Bożego.
1: Czyli
2: tam każde wyznanie jest reprezentowane.
1: Czasem niechęcią, ale jednak wciąż uważali się ci ludzie za członków jednego ciała Chrystusa. Tak? Natomiast jak to wygląda później, w późniejszych dziesięcioleciach, właśnie w tym okresie między drugą a trzecią krucjatą?
2: Wygląda to nie najgorzej, ponieważ Konstantynopolem włada cesarz Manuel Komnenos. Cesarz dość otwarty na zachód, no, ma żonę z zachodu, Niemkę. W ogóle fascynujący się kulturą rycerską zachodu. To jest pierwszy cesarz Bizancjum, który urządza turnieje na modłę zachodnią. Sam bierze w nich udział jako rycerz. Także on nie jest przeciwnikiem zachodu per se, on nie gardzi zachodem. No ma kłopoty z Wenecjanami, ale to jest odrębna jakby para kaloszy i odrębna opowieść. Ale Zachód nie ma u niego takiego jakby napiętnowania, że to jest samo zło i zgnilizna i w ogóle do odrzucenia. Nie. On jest dość przyjazny. Mało tego, w Królestwie Jerozolimskim, kiedy obejmie władzę po wojnie domowej ze swoją matką Melisandą Baldwin III, Baldwin III też jest nastawiony na kooperację z Bizancją do tego stopnia, że w końcu pojmuje księżniczkę bizantyjską za żonę. Już nie pamiętam, czy to była siostra cesarza, czy któraś z jego dalszych krewnych, ale jest to księżniczka Maria Komnena bizantyjska. Więc to zbliżenie między Outremer a Bizancjum staje się faktem i to jest współpraca, która być może, gdyby Baldwin III żył dłużej, przyniosłaby wielkie owoce. Bo popatrzmy jednak na mapę. Najbliżej do Jerozolimy jest z Konstantynopola. To jest największe państwo, najsilniejsze, najbliższe chrześcijańskie.
1: Nie z Paryża,
2: nie z Londynu,
1: z Wenecji,
2: nie
1: tak.
2: ze Skandynawii, nie z Niemiec. Najbliżej jest z Konstantynopola i to cesarz ma flotę, cesarz ma armię, cesarz ma administrację i jeżeli by się udało z nim współpracować, to kto wie, czy ten Egipt Fatymidów by się ostał. Tragedia polega na tym, że razem ze śmiercią Baldwina III właściwie ta idea współpracy łacińsko-bizantyjskiej też odchodzi w niepamięć. Jego następca, brat Amalryk I, uznaje, trudno powiedzieć dlaczego, ale być może wynikało to z jego kalkulacji politycznej, być może z jego natury, był innym człowiekiem niż Baldwin, uznaje, że Outremer jest w stanie podbić Egipt sam.

0: Kościołem rzymskim, łacińskim, były w stanie współpracować i że tak naprawdę wielką przepaścią wykopaną nie do zasypania okazała się dopiero tak zwana czwarta krucjata. Niektórzy twierdzą, że nie da się tego nazwać
1: nie w jest ogóle to krucjatą.
0: I rok 1204. Czy pan się z tą tezą zgadza?
1: Tak. Popatrzmy, co się... 1204 rok dla tych państwa, którzy niekoniecznie się na co dzień interesują krucjatami, to jest rok, w którym wojska, które miały wyruszyć na wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej, za podpuszczeniem Wenecjan atakują Konstantynopol i zdobywają Konstantynopol. Dochodzi do rzezi i dochodzi również do stworzenia Cesarstwa Łacińskiego Konstantynopola. I to jest rzeczywista cezura i rzeczywisty grób idei współpracy chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego na wiele, wiele stulecie.
0: No, praktycznie może do dzisiaj, bo tak wielu prawosławnych, z którymi rozmawiałem, do dzisiaj ten 1204 rok jest w stanie powiedzieć i że drogi kościołów się rozeszły. Będziemy tą rozmowę kontynuować już za chwilę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: I w ostatniej już części dzisiejszego kalejdoskopu historycznego rozmawiamy z panem Bogumiłem Wójcikiem. Kontynuujemy naszą gawędę o tych niesamowitych czasach wypraw krzyżowych, czasach krwawych, ale też bardzo ciekawych, bardzo romantycznych. Mozaika religijna, o której już żeśmy sobie wspomnieli, przeplatające się kościoły, przeplatające się ludy, zakony rycerskie, o których rozmawialiśmy sobie w naszych poprzednich gawędach, rosną w siłę w tym czasie między pierwszą a drugą krucjatą i nie jest to już jeden zakon, ten pierwszy zakon ubogich żołnierzy świątyni Salomona, czyli templariusze. Pojawiają się i inne zakony. Jaką one rolę pełnią w tej całej układance polityczno-religijno-etnicznej?
2: Tak jak pan redaktor tu już zasygnalizował, za templariuszami pojawia się drugi wielki zakon joannici. Zakon starszy od templariuszy, zakon powołania szpitalnego pierwotnie i zakon świętego Jana Jerozolimskiego. Później tego Jana Jerozolimskiego zamienia się dość wygodnie na Jana Chrzciciela jako większego świętego. Ale właśnie gdzieś w połowie XII wieku joannici orientują się, że templariusze odnoszą olbrzymi sukces i że dobrze byłoby się przeformować też na zakon rycerski. Wprawdzie oni mieli taką bullę dość wczesną z początku XII wieku papieską, która dawała im już możliwość stania się zakonem rycerskim, ale oni z niej nie korzystali. Dopiero patrząc na to, jaki jest sukces templariuszy, jak templariusze błyskawicznie rosną w siłę, uzyskują nadania ziemskie. W całej Europie wyrastają ich komandorie, rzeczywiście jak grzyby po deszczu. Płynie z Europy olbrzymia rzesza chętnych i pieniędzy do Outremer i joannici pragną się przyłączyć do tego sukcesu templariuszy i w połowie wieku podejmują decyzję o przeformowaniu się w zakon rycerski. Pierwotnie mieli swoich najemników, których utrzymywali w garnizonach, w zamkach, które im powierzano do administrowania, a teraz już sami tworzą warstwę rycerską i te dwa zakony, które od tej pory nazywa się świątynią templariusze i szpitalem joannici, one tworzą ten najbardziej wartościowy komponent militarny Outremer, bo dysponują w zasadzie zawodowymi armiami. Ich żołnierze i rycerze to są wojownicy zawodowi.
1: Pozwolę sobie na mały wtręt. W Damaszku istnieje ciekawe muzeum wojska syryjskiego, tak to nazwijmy, sięgające czasów jeszcze tak naprawdę neolitu. Jest tam sala poświęcona, uwaga, zakonom rycerskim i są sylwetki, nazwijmy, manekiny zakonów rycerskich, podpisy po arabsku, francusku, angielsku. Co ciekawe, opis, przynajmniej po angielsku, jest taki, że to byli członkowie elity zbrojnej, bardzo dobrze wyszkoleni wojownicy, stanowiący bardzo wartościową siłę zbrojną, tak? No, oddaje niejako przeciwnik honor, tak.
2: No, to słowa przeciwnika należy ważyć, myślę, co najmniej podwójnie. Świat muzułmański dość szybko zauważa, że to jest bardzo groźny przeciwnik. Właśnie zakony rycerskie ze względu na dyscyplinę. Przede wszystkim na dyscyplinę i jednolitość uzbrojenia, bo reguła dokładnie mówi, jak ma być uzbrojony rycerz, jak ma być uzbrojony sierżant, jak mają wyglądać konie, jaka jest dyscyplina na polu walki, bo pole walki średniowiecza to jest domena chaosu.
1: Taki trochę większy turniej rycerski.
2: To jest trochę większy turniej rycerski pierwotnie. Dużo się dzieje, ale mało kto wie do końca, co się tam naprawdę dzieje. Jest dużo kurzu, dużo pyłu, cwałujące konie z jeźdźcami, bez jeźdźców. Po wprowadzeniu danego oddziału w bój często bardzo traci się kontrolę nad nim, ale zaprzeczeniem tego są zakony rycerskie. One mają swój system hierarchii wojskowej, swój podział wojskowy, swoje emblematy, chorągwie. I
1: każdy człowiek wie, co robić.
2: Każdy człowiek wie, co robić, ponieważ ten zakon ma tych ludzi zintegrowanych. Czytałem teraz bardzo ciekawy artykuł poświęcony analizie przestrzennej zamków zakonów rycerskich, bo spotkałem się z taką tezą, że nie wiadomo, jak rycerze zakonni ćwiczyli. Natomiast autorka, analizując plany zamków, wyodrębniła praktycznie w każdym z tych zamków miejsce, które musiało być niczym innym jak placem do ćwiczeń. Więc ta sprawność militarna była cały czas utrzymywana na bardzo wysokim poziomie. Tam było mniej postów, było regularne, dobre jedzenie. Mięso 3 razy w tygodniu, czasami 2 razy w tygodniu.
1: W tamtym czasie i w czasie zakonów to był raczej wyjątek, bo raczej wyjątek. W zakonach mięso zdarzało się tak naprawdę w święta i to w większe święta. Raczej przestrzegano dość ścisłych postów. O wyszkoleniu poszczególnych zakonów można by rozmawiać jeszcze długo, natomiast chciałbym, żebyśmy wspomnieli o innych zakonach, mniej znanych, bo te dwa znają prawie wszyscy, ale w Ziemi Świętej pojawiają się też inne zakony.
2: Pojawiają się generalnie, właściwie w całej Europie też to hasło krucjatowe rezonuje. Mamy sporo, jest taki zakon Mążła, który się pojawia na krótko i zostaje wchłonięty przez templariuszy.
1: Ponoć zakon przestępców, składający się głównie z przestępców.
2: Powiem tak.
1: Pokutujących.
2: W początkowym okresie swojego funkcjonowania templariusze też są otwarci na niespokojne duchy, nazwijmy to. No, jeżeli niespokojny duch chce pokutować, no to z jednej strony mamy w takim człowieku przemianę wewnętrzną, a z drugiej jednak te umiejętności nabyte wcześniej
1: przydadzą
2: nie zanikają.
1: Się w dobrej sprawie.
2: Tak, jest tylko w dobrej sprawie. Więc Mążła pojawia się jako efemeryda, ale na przykład było coś takiego jak zakon świętego Jerzego. I on się pojawia w latach 30., 40. XII stulecia. To jest zakon założony przez Anglików. Bardzo krótko, ale Wilhelm Styru wymienia jego wielkiego mistrza. Co się z tym zakonem stało? Czy na przykład zginęli wszyscy członkowie na polu bitwy? Bo to jest możliwe. Czy została dokonana fuzja z którymś z większych zakonów? Nie wiemy. Pojawiają się raz. Hiszpania zaczyna odpowiadać na
1: tyle, że Hiszpania to są zakony głównie tworzone tam i tak, na tamtejsze
2: i one są
1: potrzeby.
2: Lokalne.
1: O nich można oddzielny cykl audycji nagrać. Natomiast pojawia się ciekawy zakon Zielonego Krzyża Trędowatych.
2: A, lazaryści. Bardzo ciekawy zakon, tak.
1: I to istniejący nomen omen do dzisiaj.
2: Nomen omen istniejący do dzisiaj, chociaż... zaraz zresztą opowiemy troszkę z ich historii. Rzeczywiście, trzeba uznać, że trąd był chorobą dość powszechną na wschodzie i straszliwą. Dotykał tak
1: nieuleczalną.
2: Przed antybiotykami bardzo trudno było cokolwiek tutaj zrobić. Dotykał tak muzułmanów, jak i chrześcijan. I co jakiś czas w źródłach pojawia się imię rycerza z przydomkiem Trędowaty. Nie jest to wcale rzadkie. I to dotykało nieraz bardzo walecznych i wartościowych członków społeczności rycerskiej. Więc ten przydomek Trędowaty to nie tylko Baldwin IV Trędowaty, ale to jest w ogóle problem Bliskiego Wschodu. I na przykład reguła templariuszy mówi tak, jeżeli któryś z braci zostanie posądzony o zarażenie trądem, należy odizolować go od innych braci i obserwować. Jeżeli diagnoza się potwierdzi, rycerz taki musi opuścić dom macierzysty i przyłączyć się do braci świętego Łazarza. I Bractwo Świętego Łazarza to jest zakon rycerzy trędowatych. To jest zakon ludzi, którzy zakazili się trądem, ale nadal chcą służyć sprawie chrześcijaństwa. No taki trochę samobójczy, powiedziałbym, zakon. O nich się stosunkowo mało pisze, ale oni właściwie występują w każdej większej kampanii Królestwa Jerozolimskiego. I w 1244 roku dochodzi do takiej bitwy pod Gazą, gdzie praktycznie wszyscy lazaryści giną. Tam zostało zanihilowane całe militarne skrzydło tego zakonu, ale on się odradza i rzeczywiście jest to zakon, którego ciągłość można prześledzić aż do czasów naszych. Więc no, wielka odwaga, wielkie poświęcenie tych ludzi, którzy no, nosząc w sobie chorobę śmiertelną, nadal chcieli być użyteczni dla swojej społeczności. Dość niesamowita historia.
1: Tych zakonów jest całkiem sporo, tak jak pan, panie Bogumile, wspomniał. Hiszpania to jest oddzielna w ogóle opowieść. Hiszpania istniejąca wtedy tak naprawdę jako nazwa geograficzna. Nie ma czegoś takiego jak Hiszpania. Są królestwa, tak chrześcijaństwie, księstwa, hrabstwa i Al-Andalus, czyli świat hiszpańskich muzułmanów.
2: Również podzielony.
1: Bardzo podzielony. Oddzielna, no, można śmiało powiedzieć, romansa opowiadająca oddzielna o tych romans, historiach. Tak, ja myślę, że kiedyś jeszcze, o ile uda mi się pana namówić do kolejnej gawędy,
2: jestem do dyspozycji,
1: skierujemy nasz wzrok w tamtą stronę Morza Śródziemnego. Za tą gawędę bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktorze, i dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Warszawa.
1: A ja, żegnając się ze słuchaczami, chciałbym także bardzo podziękować za wsparcie, którego nam państwo udzielacie na Patronite, no i zachęcić, żebyście nam tego wsparcia dalej udzielali. Marcin Bąk, do usłyszenia.
0: Kalejdoskop historyczny.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Co przyciąga do miejsca domniemanych objawień maryjnych tłumy pielgrzymów? Wyjaśnia pallotyn ksiądz Sławomir Ciarciński w rozmowie z Barbarą Stefańską. Fenomen Medjugorja. Świadectwa międzypokoleniowych więzi przedstawia Irena Świerdzewska w reportażu Czas z dziadkami. W każdym wieku można zmienić się na lepsze. Przekonuje ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w artykule Nigdy nie jest za późno.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła świat u Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
1: Wielość obrazów, którymi posługuje się Pan Jezus, aby przybliżać słuchaczom rzeczywistość Królestwa Bożego, może budzić nasz podziw. Choć te wykorzystywane obrazy są jakoś znane z życia codziennego ówczesnych ludzi, to jednocześnie nadana im została nowa ranga. Pan Jezus tak działał, kiedy powoływał swoich uczniów, z których część była rybakami, to powiedział do nich: odtąd ludzi będziesz łowił. A więc łączył w ten sposób stare z nowym. To, co było już znane, z tym, co może być kompletną nowością. A przez to może też wydobyć człowieka z uśpienia. Spójrzmy przynajmniej na te dwie przypowieści o ludziach, którzy odnaleźli skarb ukryty w roli oraz perłę. Pierwszy z nich mógł być człowiekiem biednym, a drugi miał już jakieś dobra, ponieważ był kupcem. Jeden i drugi sprzedał wszystko, co miał, aby posiąść to, co odnalazł. To bardzo interesujące. Każdemu dopiero kiedy sprzedał wszystko, starczyło na kupno upragnionego skarbu. Taka jest właśnie prawda o Królestwie Bożym. Można je nabyć jedynie za wszystko, co się posiada. Nie za określoną cenę jednakową dla wszystkich, ale za wszystko, co się ma. Jeżeli zaś coś sobie zostawimy, wówczas to coś nam uniemożliwi zdobycie Królestwa. Można by to potraktować jako surowe wymaganie, ale z drugiej strony można na to spojrzeć jako wyraz nadziei, którą pokłada w nas nasz Zbawiciel.

0: Powtórka programu.
1: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
2: Jak zawsze serdecznie i gorąco witam wszystkich. Jacek Racielski. Witam i zapraszam do kolejnej odsłony Wolnej Chaty, w której oczywiście nie jestem sam. Zawsze staram się o gościa. Dzisiaj też z nami mój Państwa gość, Weronika.
3: Dzień dobry.
2: Witam, Weronisiu, dzięki za gotowość. Nie jest to łatwe w Twoim wydaniu, masz tyle różnych obowiązków, codzienności swojej, że złapać chwilę na taką aktywność jest trudno. Tym bardziej doceniam, bo dłuższego czasu staraliśmy się jakoś spotkać i nie zawsze to wychodziło, albo z mojej, albo z Twojej strony był jakiś kłopot. A dzisiaj się wreszcie udało, więc bardzo się cieszę. I oczywiście spieszę zapytać, jak to z większości tych naszych spotkań w Wolnej Chacie, jak dzisiaj widzisz to swoje doświadczenie życiowe, te wydarzenia, okoliczności, które gdzieś tam zaowocowały zainteresowaniem się, podjęciem jakichś działań. Nie wiem, czy to były działania najpierw jakieś wspólnotowe, czy terapeutyczne, czy jakieś, że no, coś by się przydało zrobić, coś by się przydało, nie wiem, dowiedzieć o sobie albo jakoś sobie pomóc. Co to było?
3: Znaczy, myślę, że ja nie widzę jakiegoś takiego stricte jednego wydarzenia. Jako taka perfekcjonistka i no, taka dążąca do tego, żeby coś tam było idealnie. I osoba, która od dziecka była trochę przekonana, że no, mimo wszystko w jakiś sposób jestem wyjątkowa, że jestem w czymś dobra, a jednocześnie cały czas żyłam takim trochę przekonaniem, że nie jestem idealna i nie jestem wystarczająco dobra. Gdzieś tam
2: taka
3: zawsze...
2: Taka sprzeczność trochę, nie?
3: Prawda? No bo z jednej strony taka, och, jaka wspaniała, bo i bardzo dobrze się uczyłam i w ogóle, no wszystko ach i och. A z drugiej strony zawsze było to jeszcze nie dość dobre. Zawsze może być lepiej. Zawsze dążenie do tego, żeby było lepiej. No to gdzieś ta przestrzeń się moja rozwijała, jak się, znaczy jak taka potrzeba właśnie tego, żeby było jednak lepiej, bo nie jest dość dobrze, no to gdzieś taki kierunek rozwoju był. Więc myślę, że to taki plus tego takiego patrzenia właśnie, że jest nie dość dobrze, że gdzieś szłam do tego, żeby jednak coś doskonalić. I myślę, że tutaj taka sama kwestia takiego samorozwoju, czy pracy nad sobą gdzieś była, bo jakieś tam życie wspólnotowe też było i takie dążenie do tego, żeby coś się...
2: Czyli mam rozumieć, że nie dlatego, że był jakiś kłopot, problem czy coś, tylko po prostu no, trzeba jeszcze tu, jeszcze w tej przestrzeni trzeba coś zrobić.
3: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Że tak właśnie, że tu coś trzeba popracować. Powiem szczerze, że największą trudnością dla mnie było to, jak takie spotykanie się, może inaczej, unikanie mimo wszystko Pana Boga. Bo tak, ja wszystko wiedziałam głową, że Pan Bóg jest miłością, Pan Bóg jest dobry, Pan Bóg jest taki, siaki, owaki. Ja to wszystko doskonale wiedziałam, ale przyjęcie tego i stanięcie wobec Pana Boga to dla mnie i do tej pory jest bardzo trudne, bo ja się tego gdzieś boję. Boję się gdzieś odsłonięcia siebie.
2: Czyli w przeżyciu Boga nie było, tak?
3: Myślę, że tak.
2: Mentalnie był obecny.
3: Jak najbardziej.
2: Wiedzowo wszystko ogarnięte.
3: Co więcej, ja jakoś bardzo to wyniosłam z domu rodzinnego. Mam głębokie przekonanie i naprawdę, i tutaj taka duża wdzięczność do moich rodziców, że mi to jak gdyby przekazali. Taka wiara w opatrzność Bożą. To, że Pan Bóg się mną opiekuje. Naprawdę, ja jestem o tym święcie przekonana i ja to odczuwam. Że On mnie prowadzi, że On się mną opiekuje. Ale to nie jest osoba, z którą ja się mogę spotkać. Nie wiem, do czego mogę to porównać, do jakiegoś dobrego wujka, który, jak w historii małej księżniczki, opiekuje się nią gdzieś z daleka, przysyła jej dobre ubrania, żeby ktoś o nią tam zadbał, ale nie spotyka się z nią, tak? I ja się boję...
2: Nie ma relacji.
3: Nie ma relacji, tak? No i ja się boję jak gdyby tego spotkania. I jak zaczęłam sobie to uświadamiać, to właśnie kiedyś na spowiedzi właśnie ksiądz się mnie pyta, ale czego ty się boisz? I ja powiedziałam, że boję się właśnie tej miłości. I tak w sensie uświadomiłam sobie, że dla mnie ta miłość mnie w jakiś sposób przeraża. I to był chyba taki początek tego, żeby gdzieś tam coś zmieniać.
2: Z daleka bezpieczniej.
3: Tak.
2: z drugiej strony, jak jest daleko, to jest dużo dla mnie, nie? Dużo swojego.
3: Tak, bo ja też bardzo, jako trochę najstarsze dziecko, a mam 6 młodszego rodzeństwa,
2: bohater rodziny.
3: To tak, ja się czuję, bardzo dobrze się czuję w organizowaniu, w funkcji lidera i w takim...
2: Działaniu.
3: Działaniu, tak, nie no, to
2: ja jestem
3: raczej osobą nadaktywną i lubię działać i wtedy czuję, że żyję poniekąd, ale...
2: Okej, że ten Pan Bóg w bliskości byłby zagrażający trochę temu całemu
3: i poza tym właśnie to, co chciałam właśnie powiedzieć już dzięki, przypomniałam sobie, w tym, że lubię działać, też w jakiś sposób wychodzi potrzeba kontrolowania. W ten sposób też poczucia bezpieczeństwa. Tak,
2: a gdzieś głęboko ukryta niepokój, niepewność, obawa, nie?
3: Tak, więc gdzieś tam ta potrzeba też takiego bezpieczeństwa, taki właśnie ten lęk gdzieś w tym wszystkim gdzieś siedzi, nie? Więc jakaś taka potrzeba kontroli i jak jestem sama, kontroluję, to jest oczywiście dużo łatwiej niż...
2: Dopóki jest kontrola, to nie ujawniam tego lęku.
3: Tak, tak. I jak gdzieś tam jestem wtedy, czuję się pewnie, czuję się odważna, a Pan Bóg, który mógłby wkroczyć ze swoim rozwiązaniem, czasami być może powoduje to, że ja się tego trochę boję. Także taka myśl. Więc to myślę, że był jeden z początków i na pewno takim zaczynkiem do tego, żeby w jakiś sposób konkretniej popracować nad sobą, było wejście w relacje. W relacje najpierw właśnie z moim narzeczonym, czy później mężem. I tutaj jak gdyby odkrywanie tego, że jednak nie jestem idealna. A z drugiej strony właśnie ja myślę, że tutaj za to Panu Bogu dziękuję. No i rzeczywiście widzę, że się bardzo mną opiekuje, że mam męża, który pozwala mi doświadczyć takiej bezwarunkowej miłości, tak? Takiej miłości rzeczywistej, tak jak myślę, że od Pana Boga, że to jest coś, na co ja w żaden sposób nie zasługuję, a jednak to otrzymuję i mimo różnych jakichś właśnie moich wybryków czy niedociągłości nadal czuję się kochana. Mam możliwość tego jak gdyby fizycznie doświadczyć czegoś, co jak gdyby jest jak gdyby takim cieniem tego, co rzeczywiście Pan Bóg jest w stanie mi zaoferować. I tak jak gdyby to obserwuję i doświadczam tego. Ale no oczywiście w relacji takiej bliskiej, bezpośredniej człowiek też zauważa, odbija swoje to, gdzie szwankuje, co gdzieś nie wychodzi i łatwiej to zauważyć i wtedy widzę konkret, nad którym można byłoby się pochylić. No i już druga, kolejna jak gdyby kwestia, no to są dzieci. Ja się kiedyś śmiałam w ten raz do mojej teściowej, że to niby my wychowujemy dzieci, ale tak naprawdę ja odkrywam, że to dzieci nas wychowują. Odkryłam to w momencie, kiedy uczyłam moją pierwszą córkę mówienia proszę przy stole i tam, nie wiem, może miała ze 2 latka i jak chciała, żebyśmy coś podali, to mówiłam, ale co się mówi? Proszę. I złapałam się na tym, że sami do siebie wcale nie używamy tego słowa, bo mógłbyś mi podać coś tam, albo podaj mi sól, tak? A nie mówię tego słowa proszę. A dziecko chce od dziecka wymagać, żeby mówiło proszę, że jakieś mam wyobrażenia o tym, jak powinno być, ale sama się do tego nie stosuję. I dopiero mówiąc właśnie dziecku, żeby tak robiło, zaczynam zauważać, że o, to kurczę, muszę chyba sama zacząć to stosować. I wtedy zauważyłam, że żeby wychować to dziecko, to muszę zacząć od tego, żeby sama używać takiego słowa. No i to się później oczywiście przekłada na inne sfery życia, nie? Oczywiście to różnie później bywa z tym, żeby siebie wychować, ale tak, mniej więcej w ten sposób.
2: No to ciekawa taka odsłona właśnie takiego podjęcia decyzji o pracy nad sobą, z jakimś samorozwojem, jako naturalnej konsekwencji funkcjonowania, rozwijania się w życiu, a nie dlatego, że jest jakiś trud, ból. No to jest fajne, to jest bardzo też takie ciekawe, że właśnie też fajnie, że tak można, nie? Że można też w ten sposób to zobaczyć. Ale chyba nieodmiennie, jak się ten trud podejmuje i tej pracy nad sobą, choćby w tym odniesieniu, jak mówisz o tym dziecku, prawda, które otwiera jakąś pewną prawdę o mnie, nie? No to się pojawia jakiś trud, nie? Pojawia się jakieś zastanowienie, jakaś weryfikacja własnego obrazu, nie?
3: No i to jest bardzo trudne, że generalnie człowiek zaczyna zderzać się z rzeczywistością, bo ma jakieś wyobrażenie o sobie, a okazuje się, że to jest no czasami jakiś obrazek namalowany na lustrze, a nie odbija tego, co tak naprawdę w środku jest. No myślę, że dla mnie najtrudniejsze jest to, że kiedy widzę, że dobrze, to ja zrobiłam ten krok i pracuję nad sobą, w związku z czym oczekuję jakichś efektów, a tych efektów no, nie widzę, że to jednak tak nie pracuje, jak chciałabym.
2: To taka weryfikacja mojego wyobrażenia z rzeczywistością, nie?
3: Tak. No i to, że jednak właśnie mam to wyobrażenie o sobie i w ogóle ono się jednak rozjeżdża z prawdą, że budowane wyobrażenie o sobie budowane na podstawie tego, co słyszałam, powiedzmy, jako dziecko, jak

0: na podstawie tego, co mówią inni, jaka powinnam być, jaka oczekuję od siebie, że jestem. Wyobrażenie tego, jak inni mnie oczekują, bo to też niekoniecznie jest oczekiwanie innych. I teraz dla mnie największa...
1: Duża doza zasługiwania, nie? Na takie uznanie w własnych oczach, prawda?
0: Tak, bo to jest zasługiwanie nie tylko wobec innych, ale także
1: nawet
0: wobec siebie.
1: Nawet wobec siebie, tak. bo ci inni mniej tego oczekiwania tak. artykułowali, nie?
0: Dla mnie największym trudem jest to, żeby odkryć, co tak naprawdę... Próbuję zajrzeć przez te dziurki w tym golemie, bo jakoś, nie wiem, wyobrażam sobie, że ta figurka gipsowa jednak ma te dziurki na przykład na oczy, żeby mogła przez nie patrzeć. No i teraz próbuję zajrzeć do niej tam do środka, żeby zobaczyć, kto tam siedzi.
1: No, o tym to jeszcze za chwilę.
0: Tak.
1: Jeszcze bądźmy w tej historycznej odsłonie tego zobaczenia właśnie w twoim przypadku takiego ciekawego, tego samostworzenia, bo ono jest bardzo... fajne, ono jest bardzo takie prawidłowe, takie poprawne, takie oparte na fajnych przesłankach, nie? A jednakowoż sztuczne, prawda? W jakimś kawałku, nie? I to zaczęło uwierać.
0: Mm-hmm. No właśnie, pytanie, kiedy zaczęło mnie to uwierać, bo no to myślę, że nawet to uwieranie, jak gdyby tego nie widać za bardzo, nie? Bo jak się żyje jako człowiek, który...
1: Poprawnie funkcjonujący.
0: Tak, dokładnie, poprawnie funkcjonujący, doceniany też przez innych, wystarczająco zauważany, jakiś taki otoczony taką dobrą, powiedzmy, opinią, tak? To tak trudno to, żeby to tak zaczęło uwierać, nie?
1: Czyli jakże dobrze możemy zrozumieć faryzeuszy.
0: No.
1: Za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim i Państwa dzisiejszym gościem Weroniką. Pokazałaś te uwarunkowania, okoliczności, tak? Ten rozwój, który przebiegał w takich, no myślę, że przez większość nas chcianych doświadczeniach, sytuacjach. No ten

0: opis relacji z mężem, no aż zazdrość może wzbudzać, nie? A jednocześnie to uwieranie, prawda? I to takie doświadczenie coraz mocniejsze, że jestem schowana gdzieś wewnętrznie, nie? Że gdzieś to moje prawdziwe ja gdzieś cały czas jest nieuwiadocznione, nie? Że gdzieś to jest coraz mocniej doświadczanie, może jeszcze nie w sposób taki dotykalny, ale jednak w konsekwencjach, że jest jakaś kreacja, nie? Że jest jakaś poprawność, prawda? Nie? I gdzieś to jednak zapoczątkowało twoją potrzebę, czy wzmogło twoją potrzebę, czy chęć zrobienia czegoś ze sobą, prawda? To w sumie nie jest takie bardzo oddalone od wielu sytuacji, kiedy słyszymy o tym, jak osoby właśnie podobnie doświadczające, a jednocześnie mające jakiś tam niezrozumiały konflikt ze sobą, idą na przykład studiować psychologię, prawda? Albo socjologię, albo takie dziedziny, no bo podświadomie tam chcą znaleźć zrozumienie samej siebie. Myślę, że chyba troszeczkę tobie to też przyświecało, nie?
1: Właśnie najbardziej to czułam, no mimo wszystko właśnie w tej relacji z Panem Bogiem, której nie mogę gdzieś tam przekroczyć tej bariery takiej tylko zbliżenia. Poprawności, że gdzieś Pan Bóg jest, tak? Jestem na rekolekcjach, jestem we wspólnocie, nie wiem, chociażby domowego kościoła, czy jakichś innych, jestem zaangażowana, robię różne rzeczy, a mimo wszystko ten Pan Bóg dla mnie jest taki bardzo obrazkowy.
0: I żyjesz zgodnie tak. Z zasadami kościoła, prawda? Tak. Otwartość na życie, gotowość do tego, żeby to życie asystować, rozwijać, prawda, budować. Jesteś wielodzietną matką, przecież to jest dzisiaj nie takie oczywiste i takie jasne, szczególnie dla młodych osób, prawda, żeby wejść coś takiego. A jednocześnie ten taki swoisty brak relacji bliskiej, to jest ciekawe, nie?
1: No właśnie o to chodzi, że z tymi samymi uczynkami nie jesteśmy w stanie przekroczyć tej takiej granicy dojścia do Pana Boga. Że
0: a jednocześnie doświadczasz Jego obecności i opieki, bo czynisz to, co jest właściwe, nie?
1: Właśnie to jest takie paradoksalne, bo mówię, tak jak mówię, ja mam świadomość i tak intelektualnie jestem przekonana o obecności Pana Boga w moim życiu. Doświadczam w takich różnych drobiazgach tego zaopiekowania. Bardzo namacalnie. No, mogłabym jakieś tam przykłady przytaczać, a jednocześnie czuję taką ścianę, jakbym przez grube lustro, grubą szybę miała się spotykać z Panem Bogiem i nie mogę tego doświadczyć. I też odczuwam trochę, tak naprawdę odczuwam bardziej to, że to jest kwestia nie po stronie Pana Boga, który stoi zimny, tylko bardziej po mojej stronie, że ja nie boję się tego otwarcia. I faktycznie kiedyś właśnie, tak jak mówiłam na spowiedzi z jednym księdzem, ksiądz się mnie wtedy zapytał, czego się boję i że boję się tej miłości, tak sobie uświadomiłam, że ta miłość Pana Boga mnie przerasta. Boję się, że mnie przytłoczy, że mnie wywróci na drugą stronę i że po prostu będzie takim dużym bólem. I kiedyś właśnie też na spowiedzi jeden z księży właśnie zaproponował, że właśnie może bym skorzystała z 12 kroków, że może to jest tą drogą, gdzie może coś właśnie ruszę. I dla mnie właśnie te 12 kroków, ten pierwszy obrót.
0: Kiedy to było?
1: Myślę, że moment, zaraz wymyślę.
0: Po dzieciach,
1: naprawdę po dzieciach, dlatego że na pierwsze zajęcia szłam z córką w wózku taką 7-miesięczną, czyli to musiał być 2018 rok, jak zaczynałam.
0: Aha, przed pandemią.
1: Przed pandemią, kończyliśmy jeszcze w pandemii. I jak się urodziła moja piąta córka wtedy. Tak, więc na te kroki i na tych krokach też paradoksalnie nie doświadczałam, szłam tam z potrzebą zmiany siebie, zauważania tego, że jest, znaczy ja wtedy już widziałam, tak, że jestem w jakiś sposób tam, nie wiem, za surowa czasami dla dzieci, krzyczę, no już wtedy miałam czwórkę dzieci, czy jakoś tam...
0: Że jednak pomału trochę nie daje rady, nie?
1: Tak, że właśnie, że to moje niedawanie rady to już widziałam po całej linii, że zresztą byliśmy już wtedy po różnych, na szczęście właśnie z mężem szukaliśmy różnych rozwiązań, jak widzieliśmy, że coś się, z czymś nie dajemy rady, no szukaliśmy pomocy, byliśmy między innymi po terapii rodzinnej. To też jest w ogóle było takie ciekawe, że no bo byliśmy zawsze taką rodziną trochę na świeczniku i trochę jako taka
0: przykładowa
1: rodzina, tak? Że taka, o jaka wspaniała.
0: No i przykładowa rodzina, przykładowo poszła na terapię.
1: Więc przykładowo przyszliśmy na terapię związane z zachowaniem naszej najstarszej wtedy córki, ale oczywiście okazało się, że tak naprawdę to nie jest problem córki, tylko problem nas. I to nie z córką chodziliśmy na spotkania jak gdyby takie terapeutyczne, tylko ja z mężem chodziliśmy. Musieliśmy przepracować różne tematy. tematy, różne nasze spojrzenie właściwie na naszą córkę, to, że wymagaliśmy od niej na przykład za dużo, albo że nie potrafiliśmy zachować takiego balansu, tylko huśtaliśmy się raz od surowości, później zbytnie pobłażanie. No, ale to tak właśnie na marginesie. Więc z tym takim nieradzeniem się sobie, no to długo się też borykałam. I właśnie to, że ja sobie nie daję rady, jak to możliwe, ale ja przecież powinnam.
0: Kto, ale ja.
1: Tak, i no a tutaj się okazuje, że wszystko się wymyka spod kontroli. I spodziewałam się, że w tym mi najbardziej kroki pomogą. Powiem szczerze, że to były moje oczekiwania. Ja wcale nie oczekiwania ułam tam właśnie tego.
0: Odzyskam kontrolę.
1: Tak, naprawdę, tak. A w ogóle wtedy nie miałam świadomości. Ja w ogóle nie miałam świadomości o tym, że mam problem z granicami, przede wszystkim sobie stawianymi i wobec siebie. Nie spodziewałam się tego, że jestem nadodpowiedzialna, kontrolująca. W ogóle nie miałam takiej świadomości, ale miałam oczekiwania wobec tych kroków, że właśnie zacznę sobie radzić z otoczeniem, że będę może bardziej asertywna, a jednocześnie będę potrafiła bardziej wyrażać swoje oczekiwania. Tak, i że
0: i
1: będę
0: radzić sobie samą sobą.
1: Ale będę też radziła sobie bardziej z dziećmi, bo ja największą problem miałam zawsze z tym, wtedy zauważałam, że ja się najbardziej denerwuję, najczęściej krzyczę na dzieci, kiedy już nie mam innych pomysłów na to, żeby do nich dotrzeć. Więc to było dla mnie największym problemem i liczyłam na to, że to mi się uda jakoś tam pokonać.
0: Czyli dzieci najlepiej uczą braku kontroli.
1: O, tak. Inaczej, są po prostu z tym zderzeniem, gdzie widzę to, tak? Ale wtedy dla mnie było najbardziej to takie widoczne, że tutaj sobie z tym nie radzę i liczyłam na to, że uda mi się.
0: I udało się?
1: Niekoniecznie. W sensie takim, że dostałam trochę inne rzeczy, których się, niż się spodziewałam, bo to
0: ale
1: tak nie zero-jedynkowe.
0: Ale po wyrażaniu siebie na zewnątrz dostałaś.
1: Tak. Nie, ogólnie bardzo dużo jako narzędzi dostałam bardzo wiele, ale to nie do końca jest tak, że ja je widziałam albo widzę w tym momencie, ponieważ to nie znaczy, że ja z tych narzędzi korzystam. To jedna rzecz, że dostałam na tym pierwszym obrocie. Naprawdę, to jest naprawdę wielka walizka różnych specjalistycznych czasami, ale bardzo uniwersalnych narzędzi. Ale to, czy ja je wezmę w rękę, to już jest moja decyzja, tak? A ja się często boję wziąć ich w rękę.
0: I jak będę używać?
1: I
0: bo
1: jak
0: czasami
1: będę ich
0: używam
1: używać?
0: Roszcząc, wymagając, tak. Prawda? To nie daje wtedy skutków.
1: Więc paradoksalnie szłam.
0: A co było najtrudniejsze? Czy w ogóle coś było trudne?
1: Wiesz, to nie patrzyłam nigdy na to, czy to było w ogóle trudne, czy nie. Jako osoba zadaniowa postawiłam sobie za zadanie, tak? I tak. Myślę, że najtrudniejsze jednak chyba było to przyjęcie tego, że mogę nie dawać rady. I pozwolenie.
0: Że jest jakaś obiektywna prawda o mnie, tak?
1: Tak. I że nie jestem taka jednak idealna. Pogodzenie się z tym, że nawet nie z tym, że ja nie jestem idealna, tylko że pogodzenie się z tym, że ja się boję odkryć. Boję się zobaczyć siebie prawdziwą. Jest to, myślę, że do tej pory dla mnie trudne, że ja się cały czas tego boję i za przyjęcie tego, że tak mam, jest we mnie ten lęk przed spojrzeniem na siebie i otwarciem się na siebie i że to ja się boję, to myślę, że cały czas jest najtrudniejsze. I zaakceptowanie tego, że Pan Bóg nie kocha mnie takiej, tej tylko mojej dobrej strony, tylko kocha mnie taką, jaką jestem, a ja siebie nie znam. I myślę, że dla mnie, i do tej pory chyba jest najtrudniejsze to.
0: Czyli, że nie muszę zasługiwać, a nawet nie mogę zasłużyć, tak?
1: No nie mogę zasłużyć.
0: I to jest najtrudniejsze.
1: Że nie mogę zasłużyć, no, że nic nie mogę z tym zrobić.
0: Chciałabym,
1: tak?
0: Prawda, nie? Tak. I całe moje myślenie do tego zmierzało, a okazuje się, że to jest po prostu niepotrzebne, nie?
1: Niepotrzebne, ale co gorzej, to niemożliwe. Bo tam brak potrzeby to jest jedno, ale takie właśnie, że ja nic nie mogę z tym zrobić.
0: Nie uzyskam w ten sposób kontroli nad parę Bogiem.
1: No właśnie, bo tak jak mówię, no ja jestem osobą taka nadaktywną, działającą. A jak tutaj to moje działanie jest niepotrzebne, no to jest takim największym trudem. No ale no cieszę się, że mimo wszystko właśnie w tym pierwszym obrocie ten pierwszy obrót najbardziej pomógł mi odnaleźć mimo wszystko jakąś relację z Panem Bogiem. W trakcie pierwszego obrotu po raz pierwszy w życiu jakąkolwiek relację z Panem Bogiem nawiązałam. Tak jak całe życie, byłam wychowywana w rodzinie, która była blisko Pana Boga, gdzie jeździliśmy rodziną nawet na jakieś tam rekolekcje. Ja od dziecka jeździłam na jakieś wakacje z Bogiem. Taka nabożeństwo, religijność, pobożność, ale też i jakaś tam wiara przekazywana była obecna, to tej relacji ja sama z Panem Bogiem jakoś takiej właśnie nie miałam. Po raz pierwszy tą relację nawiązałam właśnie na pierwszym obrocie, że to spojrzenie na siebie oczami Pana Boga, które chyba właśnie było dla mnie trudem takim. To jest też nawiązuje do tego, co właśnie tam było dla mnie trudnym, że przyjęcie tego, że nie jestem idealna, ale spojrzenie na tą ten mój nieidealność moją oczami Pana Boga, które musiałam sobie przekuć, rozwalić sobie to wyobrażenie o Panu Bogu, że Pan Bóg oczekuje mnie idealnej. Że Pan Bóg, który mówi świętymi bądźcie, jak ja jestem święty i że wymaga ode mnie, żebym była święta, że wcale na mnie w ten sposób nie patrzy. Tylko patrzy na mnie właśnie z miłością na to, jaka jestem.
0: Nie wymaga świętości, a do niej zachęca.
1: No właśnie. I do niej zaprasza, że mnie stwarza do tego, że mnie uzdalnia do tego, a nie to, że...
0: Nie chce mnie w tym wspierać.
1: Nie, ale nie wymaga ode mnie.
0: Zaraz powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie z moim Państwa dzisiejszym gościem, a jest nią Weronika, która podzieliła się bardzo ciekawie tą swoją historią, tym właśnie takim doświadczaniem takiego, no można powiedzieć trochę tak, chyba mogę tak powiedzieć, troszeczkę takiego zagubienia wewnętrznego, mimo tak niby sprzyjających, prawda, może nie niby, mimo tak sprzyjających okoliczności i warunków, prawda? Troszeczkę mi to tak brzmi, jeśli pozwolisz, taka moja jest tutaj konstatacja, tak jakbym troszeczkę odkrywał tego drugiego brata z przypowieści o bracie, o synu marnotrawnym, nie? Tego takiego, który nie do końca widział swoją marnotrawność, prawda?
2: Tak. Nie widział tej relacji też z ojcem.
1: No właśnie.
2: Nie miał relacji. Był w tej poprawności jakiejś, prawda? Powinności.
1: I w swoim wyobrażeniu oczekiwań, których nie artykułował ojciec, prawda? A on był przekonany w tym, nie? Tak troszkę cię usłyszałem. I w sumie może to być trudne przyjąć to wszystko i zobaczyć, że to, co robiłem w dobrej wierze, przecież najlepszych przesłanek, nie daje tego efektu, który się zakładało. Ale z drugiej strony, no jest to prawda, jest to oczyszczenie, jest to gotowość teraz do tego, żeby właśnie tą relację nawiązywać. Tak jak mówisz, skończyłaś ten pierwszy obrót z takim pierwszym dotknięciem tej relacji prawdziwej, nie? Z Panem Bogiem. Myślę, że to pewnie miało jakiś wpływ na to, że po jakimś czasie zapragnęłaś ponowić ten proces, bo teraz jesteś na drugim obrocie.
2: Mówiąc szczerze, po momencie, kiedy skończyłam ten pierwszy obrót, trochę tak, jednak te kroki są takim wsparciem i taką, dla mnie zawsze było taką motywacją do działania, takim zewnętrznym, no nie wiem, czy można powiedzieć kulami, ale jeżeli człowiek tak próbuje chodzić, próbuje stawać na własnych nogach, próbuje wziąć to życie w swoje ręce, to czasami nie ma sił sam wstać. I tutaj te kroki były dla mnie takim wsparciem, w związku z czym jak, to też jest bardzo ciekawe, bo ja to bym poszła na ten drugi obrót od razu, ale jest zasada, żeby trzeba spróbować żyć samemu. Więc trzeba było trochę odczekać i ja nawet odczekałam więcej niż te pół roku.
1: No pandemia potem weszła pewnie.
2: Pandemia była jeszcze wcześniej, bo my skończyliśmy kroki już tam pod koniec chyba 2020 roku, ale tak, i ta końcówka też była trudna. To jednak online'owe spotkania, to tak, no tak jak w całym, w ogóle całe społeczeństwo kulały. Ale w każdym razie ja chyba potrzebowałam tego, po prostu trudno mi było sobie samej uwierzyć, że potrafię sama coś ze sobą robić, zmieniać, że potrzebuję jakiegoś takiego jeszcze, nie wiem, no pancerza może trochę, żeby ten mój kręgosłup taki jeszcze słaby postawić, takiego zewnętrznego motywatora do tego, żeby nad sobą pracować. Cały czas mam tak, że trochę siebie lekceważę, swoje potrzeby traktuję trochę tak, no lekceważąco, zawsze znajduję ważniejsze zadania, bo nawet jakby się tak no, spojrzało, no mam 6 dzieci, jednak obiektywnie patrząc, to po prostu tych zadań jest bardzo dużo, więc z racji tego, że całe życie w jakiś sposób siebie mimo wszystko wewnętrznie lekceważyłam, to no trudno mi teraz, albo inaczej, potrzebuję takiego wytrychu do tego, żeby usprawiedliwić sobie to, że się sobą zajmę.
1: Z drugiej strony też, żeby nie pójść w taką odwrotność, nie? Teraz mam wszystko gdzieś, prawda? Radźcie tak sobie, bo też to czasami się dzieje, a to nie jest to, o co chodzi, prawda? Tu chodzi o to, żeby na tyle, na ile to jest możliwe, głęboko gdzieś w samej sobie siebie uważnić, tak? I zrozumieć, że mogę być dobra, czy dawać miłość drugim tylko wtedy, kiedy ją mam wobec siebie samej, prawda?
2: Tak, że nie mogę dzielić się czymś, czego nie mam tak naprawdę i muszę zaczerpnąć do tego źródła. Dlatego te kroki teraz, ten drugi obrót jest dla mnie takim trochę czasem, które daję sobie, żeby jednak nie zapomnieć o sobie w tych obowiązkach, a jednocześnie wytrwać w tych obowiązkach, które mam i dać sobie taką przestrzeń do tego, żeby jednak się rozwijać po to, żeby więcej dawać też innym troszeczkę. Tak myślę.
1: No, idea ze wszechmiar słuszna i piękna. A to wykonanie, jak słyszę, też dzięki temu doświadczeniu, które masz z warsztatów, choćby sam fakt grupy, prawda, nie? Jako pewnego środowiska, w którym się można raz poczuć bezpiecznie, nie? Takim mogę być sobą, prawda, nie? Doświadczać nawet z zaskoczeniem dla siebie samej, czasami siebie, prawda, nie? I to przyjęcie jest też takim troszeczkę taką przestrzenią podobną, oczywiście zupełnie innego typu, ale podobną, jak mówisz o relacji z mężem, prawda, że doświadczasz akceptacji, przyjemności, przyjęcia miłości, niezależnie od tego, czy jesteś taka, czy inna, nie? Mhm. Co zresztą dla ciebie, jak mówiłaś, było kiedyś trudne, no bo jak to tak nie zasługuje i mam, nie?
2: Tak. Ale i myślę, że tutaj właśnie też na tej przestrzeni grupowej to jedno, właśnie bycie przyjętym i takiego spokoju, tak, że ojej, takiego odetchnięcia, aż teraz mi się nawet chciało odetchnąć, że gdzieś nie muszę trzymać się, nie muszę dawać rady, tylko mogę w jakiś sposób tak odetchnąć i być sobą, to jest raz.
1: Czy łatwiej przyjmować ci prawdę o sobie w takiej rzeczywistości, nie?
2: Na pewno, tak, to prawda.
1: A z drugiej strony lustro.
2: I właśnie kwestia tego, że zauważam, że odkrywam, że to nie tylko ja tak mam, ale czasami nawet odkrywam w tym, kto inny coś mówi, odkrywam coś, czego nawet sama bym u siebie nie zauważyła. A jednak bardzo, bardzo widzę i to no, jednak no, też pomaga, otwiera. No i to, że jeszcze też, znaczy zaskakująco, ja jako taka trochę perfekcjonistka, w szczególności
1: nie
2: na pierwszym...
1: Nie taka skromna, dlaczego trochę?
2: No bo, tak, no perfekcjonistka, no. Zawsze miałam potrzebę tego, żeby jednak przygotowywać się na te zajęcia bardzo skrupulatnie, ale nie robiłam tego też, bo po prostu no, człowiek jest człowiekiem też. No i poza tym trochę, to też oczywiście zderzenie, no w pewnym momencie tak bardzo się tego boję, zderzenia, zobaczenia siebie, że no unikam, odsuwam. I no właśnie to jest też ten taki dziwo, jako perfekcjonista powinnam robić wszystko idealnie, a wręcz jest odwrotnie. Odsuwam co chwilę wszystkie zadania i nie robię ich wcale, bo boję się, że nie zrobię ich dobrze, tak? Albo idealnie, więc wolę lepiej odsunąć, zapomnieć.
1: Czy też zobaczę swoją nieidealność.
2: Albo zobaczę swoją nieidealność, albo że można byłoby to lepiej zrobić, więc zrobię to może później, wtedy będę mogła lepiej to zrobić. A tutaj na krokach też się zderzyłam z tym, albo doświadczyłam tego, że mogę sobie pozwolić na to, że jeżeli nie zrobię, trudno, muszę to przyjąć. Tak mam. Ponoszę konsekwencje tego, że nie zrobiłam, ale nie obwiniam siebie dodatkowo. Bo w szczególności na pierwszym obrocie było tak, że jak nie zrobiłam jakiegoś ćwiczenia, to potrafiłam nie przyjść. No bo przecież i tak tego ćwiczenia nie zrobiłam, a poza tym stracę, a później nie będę mogła powtórzyć, a jak nie będę, to może mi pozwolą jeszcze raz powiedzieć. Takie oszukiwanie siebie bardzo. No tutaj takie bardziej doświadczanie tych konsekwencji, no takich realnych i bardziej przyjmowanie faktów.
1: Czyli ta praca wcześniejsza i to doświadczenie wcześniejsze i to troszeczkę mimo trudu, ale jednak doświadczenie jakiejś tam prawdy głębszej w sobie daje dzisiaj ci większą możliwość akceptowania siebie w rzeczywistości.
2: No na pewno.
1: Czyli tak. Ten perfekcjonizm rzeczywiście trochę puszcza, nie? Trochę przenosi się może troszeczkę w inne przestrzenie, nie? Że gdzieś to wymaganie od siebie już nie jest tak silne.
2: To prawda, ale to też właśnie ten w konsekwencji puszczam sobie trochę tego perfekcjonizmu i puszczam na przykład w relacjach rodzinnych, tak? Pozwalam na to, żeby nie wszystko było idealnie.
1: Czyli wyciągasz wnioski z terapii rodzinnej.
2: To było już tak dawno, że nie pamiętam, ale rzeczywiście troszeczkę tego wyobrażenia o sobie, że muszę mieć rodzinę idealną, że wszystko musi być super, że dzieci muszą być super, że gdzieś tam to odpuszczam, ale to najpierw muszę odpuścić sobie.
1: A one po prostu są super, bo są.
2: Tak. Nie jakieś, tylko po prostu, bo są.
1: No i też masz owoc drugiego obrotu.
2: Hiacynta już rzeczywiście, znaczy już na drugi obrót zapisywałam się w ciąży, ale faktycznie tak, hiacynta już rośnie razem z nami, przychodziła na nasze spotkania jako noworodek i jeszcze słuchała spotkań naszych w brzuszku.
1: Tak, a teraz rośnie. Modliła się nawet z nami.
2: Tak. Do tej pory by mogła, ale już jest za bardzo żywotnym dwulatkiem. I tak.
1: Ale to też jest takie fajne, prawda, nie? Że można, że nie przeszkadza, że macierzyństwo, że to nie przeszkadza, prawda?
2: Nie, że to jest jednak życie cały czas, nie? I to, że jesteśmy w procesie, to nie możemy życia odłożyć gdzieś tam na bok, tylko żyjemy i w tym, co mamy, to cały czas się zmieniamy, cały czas możemy pracować nad sobą.
1: Zwłaszcza, że kolejne dziecko, każde dziecko, a kolejne tym bardziej, właśnie bardziej ujawnia różne przestrzenie, którymi można popracować, nie?
2: Mhm. Ale to jedno, a z drugiej strony właśnie Hiacynta jest dla mnie też takim odkryciem, bo ona jest też takim bardzo pogodnym dzieckiem i jakoś tak łatwiej mi jest je przyjmować. Może dlatego, że ja łatwiej ją przyjmuję, bo mam już takie doświadczenie.
1: Jesteś w innym miejscu, jesteś bardziej tak. doświadczoną matką też, prawda? Masz już...
2: Mam tą większą jakąś taką otwarcie, większe otwarcie na nią. I może jest jej też łatwiej wtedy funkcjonować i to tak odbija mi, nie? I mi jest łatwiej też ją przyjmować w związku z czym. Takie no, kółko zakrzyczymy.
1: Troszkę jest też takim rodzynkiem rodzinnym, nie?
2: To myślę, że to właśnie każda z królewian, jak przychodziła na świat, to właśnie była taka takim trochę taką, no właśnie królewną, najmłodszą, nie? Później to się kończyło, a ona jest nadal dwulatek najmłodsza, ale tak, no, myślę, że jest takim na pewno radością.
1: No właśnie, czyli dużo nowości, dużo rozwoju i to, co tak podkreślałaś, myślę, że w drugim obrocie też to jakoś rozwija się w twoim doświadczeniu, ta głębsza relacja z Panem Bogiem, tak? Większa Jego obecność w twoim życiu.
2: Ja myślę, że to też nie jest takie prostolinijne i nie idzie tak linią prostą, właśnie to ciekawe, ale bo mam za sobą, mam nadzieję, taki trochę też, takiego trochę kryzysu właśnie w tej relacji z Panem Bogiem, takiego, ale już widzę...
1: Kryzys są potrzebne.
2: To prawda, ale jeżeli chcemy się z niego wybić i chcemy się z niego odbić, myślę, że właśnie taka moja świadomość tego, że Pan Bóg nie wchodzi z butami, jeżeli Jego nie chcemy i jeżeli mówimy Mu dość, to On czeka spokojnie i no, taką tutaj też świadomość myślę, że mam i to doświadczenie tego, że to trochę... No, dałam ostatnio Panu Bogu poczuć, że w jakiś sposób takiego odepchnięcia Go.
1: No tak, ale też może być tak, że to, że widzimy Jego niejako jako wchodzącego z butami, to jest też nasze wyobrażenie o Nim, bo On tak nie jest.
2: No właśnie, tak. Nie, rzeczywiście Pan Bóg jakby czeka cierpliwie i to, że czeka. To jest coś pięknego i że daje nam możliwość tego powrotu.
1: No właśnie, więc asystując w tym powrocie i w dalszym ciągu jakby pracując w tym procesie krokowym i ty i ja wspierajmy się nawzajem. Dziękuję ci dzisiaj za nasze spotkanie, za świadectwo. Mam nadzieję, że jeszcze poproszę cię, jak już będziesz w następnych etapach swojego życia, bo to zawsze tak ciekawie zobaczyć po pewnym czasie, jak ta zmiana się rozbija. Dziękuję tobie. Dziękuję państwu. Zostańcie z Bogiem.
0: Wolna chata.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionej królowej Jadwigi na krakowskich błoniach.
3: Jego suwerenności i uznania w świecie wiedzie przez prężne uniwersytety. Dobrze też wiedziała Jadwiga, iż wiara poszukuje zrozumienia. Wiara potrzebuje kultury i kulturę tworzy. Żyje w przestrzeni kultury. I niczego nie szczędziła, aby ubogacić Polskę wcale duchowe dziedzictwo zarówno czasów starożytnych, jak i wieków średnich. Nawet swoje królewskie berło oddała uniwersytetowi, sama zaś posługiwała się pozłacanym berłem drewnianym. Fakt ten

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkty 40 i 41, najnowsze magisterium. Papież Benedykt XVI w swojej encyklice społecznej Caritas in Veritate chciał na nowo podjąć i pogłębić pojęcie rozwoju przedstawione w Populorum Progressio, odczytując je w perspektywie globalizacji. Przypomina, że taki rozwój powinien wyrażać się poprzez realny wzrost obejmujący wszystkich i rzeczywiście zrównoważony, to znaczy poprzez postęp gospodarczy prawdziwie inkluzywny i szanujący granice stworzenia. Stwierdza jednak, że w krajach bogatych powstają nowe kategorie ubogich i mnożą się niespotykane wcześniej formy wykluczenia, podczas gdy w regionach najuboższych niewielkie grupy żyją w konsumpcyjnym dobrobycie współistniejącym z dehumanizującą nędzą. Zauważa ponadto, że nowy globalny system gospodarczo-finansowy, naznaczony wielką ruchliwością kapitału i środków produkcji, ograniczył polityczną władzę państw oraz ich zdolność do ukierunkowywania procesów gospodarczych. Dlatego raz jeszcze podkreśla, że działalność ekonomiczna nie może rościć sobie pretensji do rozwiązywania problemów społecznych jedynie przez rozszerzanie logiki rynku, lecz musi być podporządkowana dobru wspólnemu, za które wspólnota polityczna ponosi odpowiedzialność własną i niezastąpioną. W centrum tej reinterpretacji Benedykt XVI stawia miłość, stwierdzając, że jest ona fundamentem nauki społecznej Kościoła, pod warunkiem wszakże, że pozostaje zawsze złączona z prawdą. Zarazem z niepokojem zauważa on, iż właśnie na polach społecznym, prawnym, politycznym i ekonomicznym coraz częściej usiłuje się ogłaszać jej niewielkie znaczenie moralne. Nowość jego wkładu polega na ukazaniu, że rozwój, sprawiedliwość, instytucje i rynek nie są rzeczywistościami neutralnymi, lecz przestrzeniami, w których miłość w prawdzie winna urzeczywistniać się w historii. Dla współczesności naznaczonej narastającymi nierównościami, presją rynków finansowych, kryzysem środowiskowym i nieufnością wobec polityki, nauczanie to zachowuje całą swą aktualność, ponieważ domaga się oceniania każdego modelu rozwoju według jego zdolności do bycia zarazem inkluzywnym i trwałym, do ponownego zespolenia ekonomii i polityki wokół dobra wspólnego oraz do uznania miłości za siłę krytyczną i twórczą w życiu publicznym.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 18 lipca 2026 roku. Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców, parafii Matki Bożej Królowej Polski w Markach.
3: Zadbajcie najpierw o Królestwo Boże, wszystko inne będzie wam dodane. Taka myśl przewija się bezustannie przez historię Słowa Bożego i święci to wypełnili znakomicie. Nie ulegli pokusie, która polega na tym, że załatwia się najpierw sprawy doczesne, a potem mówimy tak beztrosko, może starczy nam wyobraźni, siły, czasu, to jeszcze zadbamy o te sprawy niebieskie. To, kochani, taka, powiedziałbym najdelikatniej mówiąc, mała drwina z Pana Boga. Ale dzisiaj chcemy podziękować Panu Jezusowi, że stawia na naszych drogach tak wielkie postaci. Jedni drugich brzemiona noście, tak mówi święty Paweł. Zapisane jest ta katecheza w liście do Galatów. To trzeba się tym przejąć. Każdy z nas, bez wyjątku, jest postawiony na drodze drugiego, czy lepiej byłoby powiedzieć innych ludzi. Nawet nie zdajemy z tego sobie sprawy do końca, bo być może takie zadanie wobec drugiego człowieka czasami zajmie nam sekundy. Może to być słowo, może to być gest. Może to być uczestnictwo w jakiejś sytuacji, która dla drugiego człowieka okaże się ogromnie ważna.
1: Dobre słowo pasterzy.